RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV apelował podczas mszy świętej w Lourdes o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem wizyty papieża we Francji. O szczegółach Stefan Folcer.
2: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty.
1: Parafia Ujanowice słynie z pobożności, a jej patronem jest święty Michał Archanioł. Przy okazji odpustu ku jego czci biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy tutejszego kościoła. Biskup przewodniczył sumie odpustowej, a w rozmowie z Radiem Erden Nowy Sącz przypomniał, że w parafii żywa jest także pamięć o księdzu Bernardynie Dziedziaku, który może stać się kandydatem na ołtarze, a jego duchowość i osobowość miała i ma ogromny wpływ na parafian zarówno w czasach jego życia, jak i teraz.
3: To jest dostrzegalne w pobożności, w statystykach, jeżeli chodzi o praktyki religijne. Prawdopodobnie najlepsze wskaźniki na świecie. Ponad 90% Dominicantes, czyli można powiedzieć, że prawie wszyscy parafianie tutaj w tym dekanacie ujanowickim uczestniczą w Eucharystii. Myślę, że to jest duży wpływ księdza Dziedziaka, który dalej pozostaje, ale też trudne warunki życia, więc ludzie bardzo zapobiegliwi, pracowici, zaangażowani, właśnie ceniący życie małżeńskie, rodzinne.
1: Podczas uroczystości odpustowych biskup Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ksiądz proboszcz Wiesław Dzięgiel podkreśla, że prace wewnątrz świątyni, ale również w jej bezpośredniej okolicy trwają sukcesywnie od 2013 roku. Abstynencja nie jest oznaką słabości, mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz podczas 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej do Szczepanowa. W homilii podkreślał wartość abstynencji, wskazując, że przyczynia się ona do trzeźwości innych.
4: Abstynencja jest oznaką siły, że potrafię kontrolować swoje emocje, swoje zachcianki, że mam poczucie wewnętrznej harmonii i robię to w wolności. Abstynencja to jest świadectwo mojej wolności wewnętrznej, to jest świadectwo wyobraźni miłosierdzia. Człowiek abstynencji, człowiek modlitwy, to człowiek wolności. Wolności, która ma swoje źródło w Panu Bogu.
1: Pielgrzymkę zorganizowali Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości. Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi wiele trudności i wyzwań, dlatego nauczyciele i wychowawcy z diecezji tarnowskiej przyjechali do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Coroczna pielgrzymka odbyła się już po raz 25. Mszy świętej w intencji nauczycieli i wychowawców przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz, a uczestnicy podkreślali, że taka formacja jest im bardzo potrzebna.
5: Musimy dbać nieustannie o ten taki swój rozwój, swoją formację, to są i warsztaty, ale też taki rozwój duchowy i dlatego tutaj moja obecność.
6: Potrzebujemy takiego duchowego wsparcia w naszej pracy. Z tymi dziećmi teraz różnie jest. Z perspektywy czasu widzimy, bo już troszkę też lat pracuję, że po prostu te dzieci coraz więcej wymagają takiej opieki i wychowania.
1: Relacje z tego spotkania znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie za sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym? To m.in. temat jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszak.
7: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady sprawy komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
1: Wykłady odbędą się we wtorek w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką. Początek o godzinie 17.
0: To były informacje z życia Kościoła.
8: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje, i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Daj mi znak. Podczas jazdy samochodem widzimy mnóstwo znaków. Droga jednokierunkowa. Zakaz skrętu w lewo. Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Był czas, kiedy Jezus czynił wiele cudów. Karmił tysiące kilkoma rybami i chlebami, wyrzucał demony, chodził po wodzie. I rzeczywiście, były one trochę jak znaki drogowe. Nie dało się ich przegapić. Ale pewnego dnia przywódcy religijni przyszli i poprosili Go o znak. Więc pewnie użył swojej mocy, by dokonać czegoś, co zwaliłoby ich z nóg, czyż nie? Zamiast tego Jezus odszedł od nich zniesmaczony. Dlaczego tak zrobił? On jest Bogiem. Uzdrawia ludzi, czyni cuda i robi te wszystkie niezwykłe rzeczy na swoich warunkach, nie na naszych. Chcieli, żeby był czymś w stylu małpy w cyrku. Tak zawsze się dzieje, gdy ludzie mają niewłaściwy obraz Boga. Wygląda to tak, jakbyśmy chcieli przerobić Go na własny obraz. Pobudka. Bóg nigdy nie tańczy tak, jak ktoś Mu zagra.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto świętych archaniołów Michała, Rafała, Gabriela. Kościół obchodzi święto trzech archaniołów, którzy odegrali w historii zbawienia ważną rolę. Archanioł Rafał zaopiekował się bohaterem biblijnej księgi Tobiasza, młodym podróżnikiem. O zwycięskich potyczkach archanioła Michała ze smokiem, szatanem czytamy natomiast w Księdze Apokalipsy. Trzeci z Bożych posłańców, archanioł Gabriel, zwiastował Maryi, że będzie matką Syna Bożego. 29 września świętujemy Dzień Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świętych. W początkach chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu archaniołom wymienionym w apokryfach żydowskich. Pierwsze miejsce wśród archaniołów ma Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, wówczas święty Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem „Któż jak Bóg?”. Archanioł Gabriel uważany jest za szczególnego opiekuna świętej rodziny. Najpierw powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. To Gabriel pojawił się również w snach świętego Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegając przed Herodem i wreszcie nakazując mu wrócić do Nazaretu. Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi jego ojcu, kim jest. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wychodzą przeciw majestat pański.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wspominam również o poranku zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1976 roku zmarł ksiądz Franciszek Zając. W 1977 do domu ojca odszedł ksiądz Kazimierz Górszczyk, a w 2020 ksiądz Józef Górka. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Najprawdopodobniej dopiero w nowym roku odbędzie się referendum w Limanowej. Chodzi o odwołanie burmistrz Jolanty Juszkiewicz i całej Rady Miasta. Jak informowaliśmy, w Limanowej zawiązał się komitet referendalny. Jego członkowie zgłosili do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu o tym, że rozpoczynają zbiórkę podpisów w tej sprawie. To jednak dopiero pierwszy krok w drodze do przeprowadzenia głosowania, mówi dyrektor nowosądeckiej delegatury Maria Zięba.
2: To inicjujące pismo jest składane w dwóch miejscach, i tutaj do komisarza wyborczego, i w tym przypadku do burmistrza miasta Limanowa. I to pismo jakby otwiera tej grupie termin 60-dniowy na zbieranie podpisów pod tą inicjatywą.
0: Żeby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie minimum 1142 podpisów. Ulice wielu miejscowości zamieniły się w miejsca wspólnej modlitwy. 28 września o 15 odbyła się 18. edycja międzynarodowej modlitwy Koronka na ulicach miast świata. Na wspólnej modlitwie zebrali się także mieszkańcy Tarnowa. Jednym z miejsc, gdzie można było usłyszeć głośną modlitwę, były okolice Ronda Klikowskiego.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Modlimy się za ojczyznę, bo wiadomo, jaka jest sytuacja obecna w naszym kraju.
5: Codziennie o godzinie 15 odmawiam koronkę do miłosierdzia Bożego. Czy w domu, czy w kościele, przeważnie w domu teraz.
6: Modlę się od bardzo dawna na koronce.
7: Moim obowiązkiem było przyjść. Po prostu ta koronka to skarb miłosierdzia Bożego. Trzeba prosić za cały świat o przemianę serc na tym całym świecie.
0: Data tej wspólnej modlitwy, czyli 28 września, nie jest przypadkowa. To rocznica beatyfikacji błogosławionego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i kierownika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej, niezwykle zasłużonego w szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem, jeszcze inni z lekko palonych ziaren. Wielbiciele kawy mają dziś pretekst, by sięgnąć po dodatkową filiżankę. Właśnie dziś obchodzony jest Dzień Kawy. Ziarna trafiają do nas z daleka, Afryki, Ameryki Południowej lub z Azji. To tam kawa rośnie na plantacjach, mówi Przemysław Kazaniecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
8: To jest taki gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
0: Co ciekawe, choć ziarna do Polski importujemy, to jednak wypalamy tu od ponad wieku. Ośrodkiem wypalania kawy był wtedy Szczecin, gdzie kawa trafiała dzięki obecności portu. Ważne jest, aby z kawą nie przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, nie należy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co

0: 20 na 2 stopni, to nie ostatni taki dzień w tym tygodniu. Jutro również słonecznie, jutro 23. Dziś 22, przypominam, ale o poranku chłodno. 8 tylko stopni, tak więc z minuty na minutę te temperatury będą nam się na pewno zmieniać. Sytuacja biometeorologiczna, co jest bardzo ważne, o poranku korzystna.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: I wygląda na to, że nie tylko w tym tygodniu tego słońca nam nie zabraknie, również i w przyszłym tygodniu synoptycy zapowiadają nam sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, ale słonecznie i temperatury też w okolicach 20 stopni, ale w nocy temperatury będą spadały poniżej 10 stopni, a nawet do 4-5 stopni, tak będzie z czwartku na piątek, tak więc noce zimne przed nami, ale za to w ciągu dnia to słoneczko nam wynagrodzi pogodę. Spoglądnijmy do kalendarza. 29 dzień września w kalendarzu. Jak 29 dzień września, to 272 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 93 dni. 7% jesieni dopiero za nami. Tak więc jeszcze do zimy nie odliczamy, bo nie ma co odliczać. Najważniejsze, że towarzyszy nam cały czas babie lato i muzyka sprzed lat. Dziś szczególnie ta muzyka sprzed lat nam towarzyszy. Wtorek, czyli retro wtorek, i zaczynamy od Sandry.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai. Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

To zespół Abbam za nami, a przed nami my teraz drogi, czyli wyjeżdżamy na ulicę regionu, no i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. No a po ranku już drodzy zmotoryzowani, stłuczkę mamy autobusu z osobówką, nikomu się nic nie stało, to miejscowość Myświe, Bodzin, tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie, ostrożnie, szarówka jeszcze z samego rana, tak więc drodzy kierowcy, my tutaj szczególnie trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo ta widoczność ograniczona w niektórych miejscach, jeszcze może być o poranku mgła. Tam jest szczególny apel tutaj. Noga z gazu. No i pamiętajcie, jak przejeżdżacie przez odcinki leśne, no to uważajcie, bo ta zwierzyna leśna może nam wyskoczyć na drogę. W Tarnowie bez zdarzeń drogowych. Noc i poranek informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A ulice jak wyglądają teraz? No i już powolutku widać ten ruch. Na szczęście jeszcze bez korków, ale wiemy, że tych samochodów będzie nam przybywało i w tych newralgicznych godzinach, czyli przed 8, przed 9, no to już się będziemy zatrzymywać. Na razie płynnie, spokojnie Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumniska, Szujskiego, Szkotnik. Na Klikowskiej wzmożony ruch, szczególnie tutaj w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, od Ziołowej Rzeźniczej już powolutku do tego ronda. No i też tych samochodów więcej mamy na Alejach Kwiatkowskiego. Na szczęście nie stoimy, nie zatrzymujemy się. Krótki postój natomiast na ulicy Zbylitowskiej, dojeżdżając do Chemicznej, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. No i na Koszyckiej od Sucharskiego już powolutku do skrzyżowania z Krakowską Czerwoną, ale to tak naprawdę wygląda na to, że to co jakiś czas tylko takie krótkie postoje tam na tym skrzyżowaniu. Na razie, ale wiemy, że już po 7 to czasami od Mieszka do Brzańskiego, Hubala tych samochodów już tam na tej wysokości, na wysokości tych ulic już te samochody się nam zatrzymują, tak więc trzeba mieć ten zapas czasowy zawsze na ulicy Koszyckiej. Kierowcy chyba dobrze wiedzą, którzy tamtędy często przemieszczają się, że tam, no czasami możemy jednak utknąć na dobrą chwilę. No mam nadzieję, że tego dzisiaj nie będziecie doświadczać i na tą wyznaczoną godzinę dojedziecie bez problemu. A propos godziny, to mamy 12 do 7. To jeszcze Traveling Wilburys i Kenny Loggins na antenie Radia Ardent Małopolska przed wiadomościami, które o 7.

0: Full Deluxe, czyli muzycznie i filmowo na antenie Radia Rady Małopolska przed samymi wiadomościami. Nie kto inny jak Kenny Loggins. Dziś w kalendarzu dobra wiadomość dla wszystkich fanów kawy. Wszyscy my fani kawy, a wiemy, że kawa to dla wielu z nas obowiązkowy punkt dnia. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Kawy, moi kochani. A kawa powodza nie tylko w poniedziałek, ale wtorek, środę, czwartek, piątek, przez cały tydzień. Pachnie nieziemsko i towarzyszy też kawa długim rozmowom z najbliższymi. No i pytanie, czy już jesteście po porannej kawie? No pewnie są tacy, którzy już nie po jednej, ale nawet po dwóch kawach. I ten temat kawy dzisiaj będzie takim motywem przewodnim na tydzień naszego Radia Ardena Małopolska. W tym paśmie porankowym no będziemy się zastanawiali właśnie, jak z tą kawą tak naprawdę jest. Czy smakuje nam lepiej z filiżanki, a może z jakiegoś innego naczynia? No, to będziemy ten temat dzisiaj rozwiązywać. Na pewno niezależnie od tego, czy lubicie mało czarną, czy pijecie aromatyczną, lekko czekoladową mokę, na pewno dzisiaj po kawę sięgniecie. Pytanie tylko, ile razy. No i to też będziemy sprawdzali do naszego zdrowia, ile tej kawy możemy wypić, ale wcześniej czas na wiadomości.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.
6: Dziś ostatnie pożegnanie kapłana, który zginął z rąk nożownika. Kolejne rodziny z regionu wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym.
7: To rodzic przekazuje takie informacje, a nie szkoła, i rodzic wybiera odpowiedni moment dla swojego dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami.
6: Tarnów uruchomił Taxi Help. Pomoże dojechać do lekarza, apteki czy sklepu. O szczegółach już za chwilę. Policja i straż pożarna ćwiczyły na terenie sądeckiego skansenu. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny został zamordowany podczas ataku nożownika i chora M podczas ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W mieście panuje nastrój żałoby. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Wczoraj w klasztorze w Jarosławiu przy trumnie odprawiono mszę świętą żałobną. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce pod Jarosławiem. Uroczystości będą miały charakter rodzinny. Jarosław pogrążony jest w smutku po zeszłotygodniowej tragedii, podkreśla burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
9: Od dnia, kiedy się to wydarzyło, w mieście widać przede wszystkim nastrój żałoby, tęsknoty za księdzem, który zmarł, i obawy o los i o zdrowie osób, które są w tej chwili jeszcze w szpitalu.
8: W szpitalu wciąż pozostają dwie ofiary nożownika. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Sprawca zbrodni, obywatel Ukrainy, Ihor M., został aresztowany, ale przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Z tego powodu nie został jeszcze przesłuchany.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Kolejne rodziny wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym. Państwo Magdalena i Dariusz z okolic Mielca już na początku roku szkolnego zdecydowali, że ich dzieci nie będą chodzić na te lekcje, bo jak mówią, treści przekazywane w szkole nie są zgodne z wartościami, w których wychowują swoje pociechy. Rodzina ma 5 dzieci, a najstarsze z nich mają 14, 12 i 10 lat. Rodzice podkreślają, że nie chcą, by szkoła decydowała za nich, kiedy i w jaki sposób ich dzieci powinny poznawać kwestie związane ze sferą seksualną.
1: Szkoła próbuje nam zdegenerować nasze dzieci i uczyć ich tego, czego jeszcze w tym wieku nie powinny wiedzieć. Jest odpowiedni etap w rozwoju człowieka, który pozwala na to, żeby dziecko, czy młodzież, czy dorosła osoba sama doświadczyła, przekonała się, natomiast wpajanie na siłę takich treści to nie jest zgodne z naszą wolą, z naszą jako rodziców.
7: To jest niezgodne z wszystkimi normami, tak? No przecież to rodzic jest odpowiedzialny za wychowanie dzieci i to rodzic dobiera odpowiedni moment, w jakim dziecko ma się dowiadywać o wszystkim, o świecie i tak dalej, również o tych rzeczach, o których teraz rozmawiamy. To rodzic przekazuje takie informacje, a nie szkoła, i rodzic wybiera odpowiedni moment dla swojego dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami.
6: Od 1 września tego roku edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym, natomiast zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego zostały wyodrębnione do osobnego, nieobowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka w tych konkretnych zajęciach, składając dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie. Nie można natomiast w ten sposób wypisać dziecka z całej obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Tarnowscy seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami nie muszą już martwić się, jak dotrzeć do lekarza, apteki czy urzędu. W Tarnowie działa już Taxi Help. To bezpłatna usługa transportowa dla osób, które mają trudności z samodzielnym przemieszczaniem się. Z przejazdów mogą korzystać m.in. osoby powyżej 75 roku życia, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, a także dzieci z niepełnosprawnością wraz z opiekunem.
10: Transport przewidziany jest m.in. możliwość skorzystania z transportu do placówek medycznych, rehabilitacyjnych, do aptek, sklepów, ewentualnie potrzebne dla osób, które mają ograniczone możliwości transportowe.
6: Wymienia Marzena Habel, kierownik działu organizowania usług społecznych w CUS-ie w Tarnowie. Przejazd obejmuje drogę do wybranego miejsca i powrót do domu. W razie potrzeby seniorowi lub osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć opiekun. Zgłoszenie i szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych przy ulicy Goldhamera 3 w Tarnowie oraz w punkcie informacji do spraw usług społecznych przy ulicy Brodzińskiego 14.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Policja i Straż Pożarna ćwiczyły na terenie sądeckiego skansenu. Scenariusz dotyczył pożaru, ewakuacji zbiorów muzealnych, ale również akcji poszukiwawczej. Epizod zaczął się od zgłoszenia o pożarze w sądeckim parku etnograficznym, mówi Mateusz Górski, rzecznik Nowosądeckiej Straży Pożarnej.
11: Na skutek tego pożaru dwie osoby, które brały udział w początkowej akcji gaśniczych i przed przyjazdem zastępów Straży Pożarnej oddaliły się z miejsca pożaru, uległy poparzeniu, zdezorientowane weszły w las, nie potrafią zlokalizować swojego miejsca pobytu, więc udało im się wezwać służby, poinformować o swoim zaginięciu i rusza poszukiwanie tych osób. W dalszej części ewakuacja dóbr kultury, tak aby nie powodować dalszych zniszczeń, strat już popożarowych, ewakuacja w miejsce bezpieczne, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, przed dostępem osób niepowołanych.
6: W akcji brali też udział goprowcy i Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz. Ćwiczenia pod nazwą Skansen 2026 miały na celu sprawdzenie poziomu umiejętności ratowników, ale też wyposażenia i współpracy różnych służb. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chłodny poranek, 7-8 stopni, ale w ciągu dnia 22 stopnie, słońce i to słońce również jutro 23, tak więc idealna pogoda w tym tygodniu, z dnia na dzień bardzo ładnie, no i taka pogoda nam się utrzyma nie tylko do końca tygodnia, ale synoptycy zapowiadają, że również w przyszłym tygodniu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale przypominam, że tak ładnie to tylko w dzień. W nocy temperatury już całkiem inaczej wyglądają. Noce przed nami to 7 stopni, a kolejne noce będą dużo chłodniejsze. Z czwartku na piątek temperatura spadnie do 4, a z piątku na sobotę temperatura może spaść nawet do 3 stopni w nocy. Oby tylko nie było pierwszych przymrozków, nocnych przymrozków, bo powiem szczerze, że chyba te nasze wszystkie jeszcze kwiaty, które pięknie wyglądają na balkonach, oj, nie zniosłyby takich niskich temperatur. 7 minut mamy po godzinie 7, wracamy do naszej muzyki sprzed lat, bo przecież dzisiaj retro wtorek, czyli te hity lat 80., 90. dziś nam towarzyszą. No i teraz czas na zespół Smokey.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.

Przechodzimy do kalendarza. Dziś ogólnopolski dzień głośnego czytania. A jak ogólnopolski dzień głośnego czytania, to co czytamy? No czytamy lalkę Bolesława Prusa, tym bardziej, że 139 lat temu, właśnie 29 września 1887 roku w warszawskim Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Książka publikowana była w odcinkach do 24 maja 1889 roku. Przez blisko dwa lata około 5-6 tysięcy czytelników Kuriera Codziennego czekało na kolejne fragmenty powieści. To najbardziej znaczące dzieło, przypomnę, literackie Bolesława Prusa, które ukazało się w całości rok później. I rzeczywiście, lalka początkowo, jak tutaj dowiadujemy się, no nie została przyjęta zbyt entuzjastycznie. Krytykom nie podobała się m.in. kompozycja wielości epizodów i podwójna narracja. Dopiero po pewnym czasie zyskała miano wybitnej polskiej powieści realistycznej. Tak więc w dzień głośnego czytania, no to moi kochani, lalka obowiązkowo. A na podstawie lalki tworzono spektakle teatralne, między innymi w 2015 roku, w 1977 nakręcono serial telewizyjny, a dziś, no możemy obejrzeć lalkę również w nowej odsłonie, bo odbyła się premiera filmowej lalki w Warszawie i można powiedzieć, że znów żyjemy Warszawa lalką Bolesława Prusa. Wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. No i tutaj przyciągnęła przede wszystkim wiele znakomitych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki. Aktorzy grający w filmie jak Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka i Borys Szyc mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść. No i można zobaczyć, jak wyglądała ta premiera, a dokładnie kto na tej premierze się pojawił i jak wyglądał. Ja tylko dodam, że zdjęcia kręcono m.in. na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego. A propos scenografii, imponującej scenografii, no to też warto się wybrać na Tarnowski Rynek, bo też będzie można zobaczyć, o ile się wam uda przedrzeć przez te zasieki, że tak powiem, i podglądnąć, jak wygląda, no właśnie, jak wygląda produkcja filmowa, jak wygląda scenografia. Zachęcam serdecznie, bo my też tutaj mamy swój udział w wielkich produkcjach filmowych, a dokładnie miasto Tarnów.

Summer in the City, czyli lato w mieście. No i to lato też dzisiaj odczujemy, pomimo tego, że w kalendarzu mamy jesień, ale nie tylko dziś, jutro i pojutrze też będziemy odczuwać. Bo to słońce już od wczesnych godzin porannych z nami jest i te temperatury będą coraz wyższe. Ale wracając jeszcze na chwilę do lalki Bolesława Prusa i do Teatru Wielkiego. Wczoraj przypomnę premiera 28 września. No i my oczywiście gala, wyjątkowa gala, aktorzy wcielający się w kultowe postacie literackiego pierwowzoru. Można ich było zobaczyć. Marek Kondrat, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Maja Komorowska, ale największą furorę zrobiła Kamila Urzędowska. Oczywiście tutaj wyjątkowa, przepiękna kreacja. Jak wyglądała? No to zachęcam do internetu. No, warto by zaglądać i spoglądać na te kreacje, przepiękne kreacje naszych aktorów. A tak przy okazji, no właśnie, kiedy będziemy ten film mogli zobaczyć? Od jutra film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w całej Polsce, tak więc jutro, 30 września, można już wybrać się na lalkę Bolesława Prusa. A u nas w Tarnowie, przypominamy, no jeżeli komuś się uda, mi się wczoraj nie udało, chciałem zaglądać na rynek tarnowski, zobaczyć, jak wygląda produkcja innego, no, wyjątkowego filmu. Chodzi tutaj o Noce i Dnie. No, one kręcone właśnie są na rynku tarnowskim. No niestety nie udało mi się wejść, ale ukradkiem gdzieś tam za kamienicy jednej przyglądałem się, jak to wygląda. No i powiem, że też robi ogromne wrażenie. Tak więc, jeżeli macie okazję, no to warto wybrać się. Ładna pogoda. No i przenieś się na chwilę do XIX wieku i zobaczyć te losy dwóch pokoleń rodziny Niechciców. No i przyglądać się też, no, kulisom są pracy, właśnie jak wygląda produkcja takiego wyjątkowego filmu. A Tarnów z tą scenerią Nocy i Dni, no mam nadzieję, że pozostanie jak najdłużej i będziemy mogli cieszyć się nawet po wyjeździe właśnie tutaj aktorów z naszego miasta jeszcze tymi wyjątkowymi scenografiami. 23 minuty mamy po siódmej, zostawiamy sobie temat filmu, chociaż do filmu jeszcze wrócimy. Punktualnie o 7:30 prognozamy pogody, do tego czasu jeszcze Rigastry, a i jeszcze, no właśnie, a propos prognozy, to za chwilę przysłowia, bo jak tak spoglądam do kalendarza, dzisiaj w kalendarzu mamy Michała, a jak Michał, no to tak przysłów na Michała mamy koło 20. Proszę bardzo. Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, do Wigilii zima nie nastąpi trwała. To takie jedno z przysłów. Warto spoglądać w niebo, no i sprawdzić, czy odleciały, czy pozostały.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć, to lepiej żyć.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach Wiesław Szewczyk oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Wschód słońca to 6.33 i to słoneczko z nami już od 6.33 i pozostanie do godziny 18.18. Sporo słońca, niebo błękitne, nie tylko w Małopolsce, praktycznie w całej Polsce. Dziś piękna pogoda i taka piękna pogoda będzie nam się utrzymywała do końca tygodnia, chociaż sobota, niedziela może być z niewielkim zachmurzeniem. Dziś 22 stopnie, jutro 23.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Osiem stopni teraz o poranku. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a ciśnienie wynosi 1005 mHp.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Zdrowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Po reklamie.

Zespół Skaldowie wszystko mi mówił, że mnie ktoś me pokochał, a na piosenkę bez Skaldów wiosna, oj, to będziemy musieli jeszcze troszeczkę by poczekać, bo przecież w kalendarzu mamy jesień, ale za to mamy złotą polską jesień i babie lato. 18 minut nam zostało do godziny 8, czyli co, jedziemy jeszcze raz i sprawdzamy. A propos naszej jazdy, to uwaga drodzy zmotoryzowani, my mamy pierwszą drogę krajową w Polsce, na której pojawił się nowy znak, F23. No właśnie, co to za znak F23, ci, którzy zdawali dawno prawo jazdy, a nawet wydaje mi się i teraz to są po zdaniu dopiero świeżo upieczeni kierowcy, to pewnie jeszcze z tym znakiem nie mieli styczności, no bo jak dopiero pojawił się, no i nie na wszystkich drogach, na razie na jednej drodze, no to tutaj trzeba szczególnie zwrócić uwagę na ten znak, spoglądnąć na niego, no i przybliżyć sobie, jakie są zasady poruszania się. Ja tylko dodam, że one, te znaki pojawią się jeszcze na innych drogach. Ten znak F23 znajduje się jeszcze na drogach, gdzie oddziela nam taki pas środkowy. Ten pas środkowy, pas wielofunkcyjny. Tak więc ze środkowego pasa można korzystać tutaj osoby, które poruszają się w obydwu kierunkach. Tak więc to jest bardzo ważne, ten pas środkowy. No i to ta zmiana tego pasu, zmiana tego ruchu, dlatego tutaj warto sobie przybliżyć ten znak wielofunkcyjny, przeznaczony do skręcania w lewo oraz bezpiecznego włączania się do ruchu. Znak F23 oznaczający środkowy pas wielofunkcyjny. Moi kochani, zmotoryzowani, tak więc pamiętajmy, że co jakiś czas pojawiają się nam nowe znaki, dlatego tutaj trzeba być na bieżąco, żeby później się nie okazało, że nie wiem, nie widziałem, nie znam tego znaku, no bo wiemy, jak to wszystko później może się nam skończyć. Ulica Tarnowa, spoglądamy bezpiecznie, bez zdarzeń drogowych teraz, ale na ulicach już robi nam się tłoczno. No standard przed godziną 8, przed godziną 9 będzie pewnie podobnie. Wzmożony ruch już na większości ulic, czyli Szkotnik, Szujskiego, Klikowska tradycyjnie, Rondo Słackiego, tutaj Szkotnik, od Paderewskiego powolutku, później również Klikowska od Sadowej, Jabłoniowej też powolutku do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej, to Konarskiego, Gumniska, Dąbrowskiego, Tuchowska. Również wzmożony ruch mamy na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, czy na ulicy Słonecznej, tutaj od Ronda Starodąbrowska do również Alei Matki Bożej Fatimskiej, powolutku w kierunku Słowackiego. Mościca, Aleja Katkowskiego, tutaj już wzmożony ruch szczególnie od strony, teraz mamy Mościckiego na wysokości Księdza Indyka, powolutku do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów. No i też tych więcej samochodów na podkacie na ulicy Zbelitowskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną w obu kierunkach, czy to jadąc w kierunku Czerwonych Klonów, czy od Czerwonych Klonów w kierunku Chemicznej. Zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką. No w miarę bym powiedział spokojnie przed ósmą, kwadrans przed ósmą, bo na wysokości gdzieś mniej więcej Pawłowskiego, Sucharskiego, czyli jak na Koszycką, nie jest źle. Powolutku do skrzyżowania Czerwona i Krakowska. To tyle na razie z dróg. Przypominam, na drogi jeszcze wyjedziemy. Przed godziną 9 będziemy sprawdzali sytuację, jak wygląda w naszym mieście. Tak więc bezpiecznego podróżowania, bezpiecznej drogi wszystkim zmotoryzowanym życzę. No i słonecznej drogi, ale słońca już mamy, tak więc wydaje mi się, że tylko tego bezpieczeństwa życzyć.

Zespół Queen, Magic. No dosłownie Magic wczoraj na spotkaniu w drugim meczu dywizji BB Piłkarskiej Ligi Narodów. Ja tylko przypominam ci, którzy nie oglądali, a powiem tak, że nawet dobrze, że jeżeli ktoś nie oglądał tego spotkania, bo przynajmniej by przespał noc w spokoju, nie denerwował się. No i zdrowszy jest o poranku, bo jak ktoś oglądał wczorajsze spotkanie, no to powiem, że no nie wiem, czy był w stanie wytrzymać do ostatniej 90 minuty. Chyba nie były w stanie. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwedami 1-3 i to nawet już nie chodzi o wynik, tylko chodzi po prostu o tą grę. No, rażące by błędy. Ja przypomnę, że w sobotę zremisowaliśmy bezbramkową z Bośnią i Hercegowiną. No i na konferencji Jan Urban co powiedział? Nie myślę o żadnej rezygnacji. No tak powiedział po meczu w Solnej właśnie Jan Urban. Dodał, że reprezentacja Szwecji jest faworytem polskiej grupy Ligi Narodów. Wystarczy zobaczyć, jakim potencjałem dysponuje. No ale my też mamy te potencjały, też dysponujemy tym potencjałem. To nie znaczy, że jest faworytem, to musi od razu wygrywać 3-1. No nie, no nie oszukujmy się, no nie można tak podchodzić też do spotkania, bo jeżeli tak będziemy podchodzić mentalnie do spotkania, no to od razu jesteśmy na tej straconej pozycji. No i wydaje mi się, że nie jest to dobry kierunek. No cóż więcej tutaj dodać? Sport na antenie, tylko tyle powiem, że o godzinie 8.30, punktualnie o 8.00 wiadomości, a po wiadomościach, czyli 8.10 nasza poranna rozmowa. Dzisiaj dwie poranne rozmowy, by słowo za słowo. Pierwsza rozmowa o 8.10, gościem radia będzie wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Natomiast o godzinie 9.10 będzie prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. Tak więc dwie rozmowy, 8.10 i godzina 9.10, ale jeszcze wrócę na chwilę do sportu. No i taką piosenkę a propos wczorajszego spotkania znalazłem. No i proszę bardzo, naszym dedykuję po wczorajszym meczu ze Szwecją. One way ticket. No właśnie. Bilet po prostu tylko w jedną stronę.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
12: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Dziś ostatnie pożegnanie kapłana, który zginął z rąk nożownika. Przystanki w innym miejscu, czyli przymiarki do reorganizacji w związku z budową ronda w Tarnowie. Koleje Małopolskie już wprowadzają zmiany, o szczegółach w tych wiadomościach. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Limanowej i Rady Miasta. Wiadomości o 8, Anna Mleczko, zapraszam.
2: Ważna informacja.
1: Poranny wypadek na Powiślu około godziny 5.20 w miejscowości Lubasz na drodze krajowej numer 73. Samochód osobowy potrącił mężczyznę, który jechał na rowerze. Około 60-letni mężczyzna został zabrany do szpitala. Dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny został zamordowany podczas ataku nożownika i chora M podczas ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W mieście panuje nastrój żałoby. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Wczoraj w klasztorze w Jarosławiu przy trumnie odprawiono mszę świętą żałobną. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce pod Jarosławiem. Uroczystości będą miały charakter rodzinny. Jarosław pogrążony jest w smutku po zeszłotygodniowej tragedii, podkreśla burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
4: Od dnia, kiedy się to wydarzyło, w mieście widać przede wszystkim nastrój żałoby, tęsknoty za księdzem, który zmarł i obawy o los i o zdrowie osób, które są w tej chwili jeszcze w szpitalu.
3: W szpitalu wciąż pozostają dwie ofiary nożownika. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Sprawca zbrodni, obywatel Ukrainy, Ihor M., został aresztowany, ale przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Z tego powodu nie został jeszcze przesłuchany.
1: Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie wkraczają w decydującą fazę. W drugiej turze za niespełna dwa tygodnie zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Niezależny kandydat zdobył ponad 36% głosów, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Ludowców ponad 6% głosów mniej. Teoretycznie w lepszej sytuacji jest Łukasz Gibała. Jego przeciwnicy twierdzą jednak, że to będzie nowe otwarcie. Sylwia Białek.
5: Spokojnie, mamy drugą turę, mówi Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć przyznaje, przed Moniką Piątkowską dwa tygodnie wytężonej pracy.
6: Wszystko jest jeszcze w grze, że w drugiej turze może nastąpić pewna zmiana i ten, kto jest faworytem, w drugiej turze może wybory przegrać.
5: Waldemar Buda ze Stowarzyszenia Rozwój Plus ściska mocno kciuki za Łukasza Gibałę.
7: Jak widzę pierwszego po pierwszej turze pana Gibałę, to się z tego bardzo cieszę, że partie tam słabną.
5: Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej radzi przedstawicielom opozycji przemyśleć decyzję o ewentualnym poparciu Łukasza Gibały.
8: Bo kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, później w ruchu Palikota, który przypomnę, wtedy był skrajnie lewicowym ugrupowaniem.
5: A jednak to Łukasz Gibała ma więcej powodów do zadowolenia po niedzielnym głosowaniu. Jedno jest pewne, emocji przed drugą turą nie zabraknie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Limanowej Jolanty Juszkiewicz i Rady Miasta. Żeby referendum się odbyło, potrzebne są 1142 podpisy. Komitet referendalny zgłosił właśnie do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, że rozpoczyna zbiórkę podpisów, mówi dyrektor nowosądeckiej delegatury Maria Zięba.
9: To inicjujące pismo jest składane w dwóch miejscach, i tutaj do komisarza wyborczego, i no w tym przypadku do burmistrza miasta Limanowa. I to pismo jakby otwiera tej grupie termin 60-dniowy na zbieranie podpisów pod tą inicjatywą.
1: Składać mogą je tylko mieszkańcy Limanowej uprawnieni do głosowania. Po złożeniu list z podpisami do sądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego komisarz wyborczy będzie mieć 30 dni na ich weryfikację w Centralnym Rejestrze Wyborczym. Jeśli wszystko będzie w porządku, wyznaczony zostanie termin przeprowadzenia referendum. Całkowite zamknięcie ulicy Sikorskiego to zasadnicza zmiana, jaka czeka mieszkańców Tarnowa i przyjezdnych w związku z budową podziemnego przejścia dla pieszych. To ścisłe centrum miasta, gdzie także na ulicy Krakowskiej będzie przebudowa ronda. Prace w tym miejscu będą oznaczać zmiany dla kierowców, pieszych i pasażerów korzystających z publicznej komunikacji. Koleje Małopolskie informują, że od 1 października autobusy tego przewoźnika nie będą obsługiwać przystanków Sikorskiego i Krakowska Planty. Tymczasem, jak słyszymy w zarządzie drugiej komunikacji w Tarnowie, nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia prac przy rondzie.
10: Jeśli chodzi o pracę na rondzie przy Owintarze, wykonawca w chwili obecnej kończy pracę nad czasową organizacją ruchu. Prace naprawdę wymagają wystarczające. Trzeba przeanalizować wszelkie możliwości i ewentualności, które mogą tam wystąpić, ale też pod kątem takim, żeby wykonawca mógł sprawnie te roboty wykonać. Jesteśmy po kilku spotkaniach zarówno z policją, jak i po pismach od przedsiębiorców w tamtych rejonie. Staramy się te wszelkie uwagi w miarę możliwości uwzględniać. Liczymy na to, że tak jak było mówione, przełom września, października te prace się tam rozpoczną.
1: Mówi dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęga. W związku z pracami nastąpi zamknięcie ulicy Sikorskiego. Nieczynny będzie przystanek autobusowy Sikorskiego-Świt. W tym rejonie będzie m.in. zaplecze budowy. Takie prace wymuszą zmiany w kursach komunikacji publicznej. Więcej o tych zmianach piszemy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ulice wielu miejscowości zamieniły się w miejsca wspólnej modlitwy. 28 września o 15 odbyła się 18. edycja międzynarodowej modlitwy Koronka na ulicach miast świata. Na wspólnej modlitwie zebrali się także mieszkańcy Tarnowa. Jednym z miejsc, gdzie można było usłyszeć głośną modlitwę, były okolice Ronda Klikowskiego.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
11: Modlimy się za ojczyznę, bo wiadomo, jaka jest sytuacja obecna w naszym kraju.
12: Codziennie o godzinie 15 odmawiam koronkę do miłosierdzia Bożego. Czy w domu, czy w kościele, przeważnie w domu teraz.
13: Modlę się od bardzo dawna na koronce.
14: Moim obowiązkiem było przyjść i po prostu ta koronka to skarb miłosierdzia Bożego. No trzeba prosić za cały świat o przemianę serc na tym całym świecie.
1: Data nie jest przypadkowa, to rocznica beatyfikacji błogosławionego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i kierownika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej, niezwykle zasłużonego w szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego. Tyle o tej porze, na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo i nasi poranni goście w RDN Małopolska, wójt gminy Dębice Adam Pieniążek, w RDN Nowy Sącz Benedykt Węgrzyn, wójt gminy Dobra, a po 9:00 gościem RDN Małopolska będzie prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, ależ w tych wczesnych godzinach porannych chłód odczuwamy. Temperatura samego rana na razie wynosi 8, miejscami może nawet już 9 stopni. Chłodno, do tego jeszcze wiatr w porywach do 15 km na godzinę. Troszeczkę będzie nam tą temperaturę odczuwalną zmieniał. Ale maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie. Jutro stopień cieplej, 23, w nocy 7 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
0: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa, będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 11 minut mamy po godzinie 8. Przed nami pierwsza poranna rozmowa z cyklu Bo Słowo Ma za Słowo. Rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo za Słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Wójt gminy Dębica Adam Pieniążek jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam panią redaktor, witam radio słuchaczy.
3: W szkołach trwa tydzień przeciw hejtowi. Ten problem hejtu jest bardzo duży, bo według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej. Jak wygląda ta profilaktyka w szkołach w powiecie dębickim, żeby zapobiegać tej przemocy?
4: No. Przede wszystkim w każdej szkole mamy pedagogów, mamy psychologów i to oni jako te pierwsze osoby prowadzą takie i zajęcia profilaktyczne i pogadanki i też z rodzicami, bo to jest bardzo ważne, że dzieci mają już tą świadomość tego hejtu i co tym hejtem jest. Dość dużo mam wrażenie, natomiast czasami też trzeba uświadamiać rodziców i pedagodzy w całym powiecie i w naszej gminie również takie zajęcia prowadzą i zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami. No i myślę, że to jakieś skutki przynosi, bo tych zgłoszeń jest coraz więcej, co wynika właśnie ze zwiększonej świadomości zarówno dzieci, jak i rodziców.
3: Zgłoszeń dzieciaków, że doświadczyły hejtu?
4: Tak, tak. I to jest gdzieś tam kierowane poprzez dyrektora dalej, w zależności od tego, w jakiej formie to jest.
3: Ta rozmowa specjalistów z młodzieżą, z rodzicami, myślę, jest bardzo ważna. Nawet z dzieciakami, które czy to hejtu nie doświadczyły, czy w jakiś sposób w tym hejcie nie uczestniczą, ale milczenie jest takim cichym przyzwoleniem na to, że można komuś zrobić krzywdę w ten sposób. Hejt dotyka nie tylko dzieci i młodzież, ale funkcjonuje niestety także w środowisku dorosłych. I pan wraz ze swoimi zastępcami mówiliście o atakach wymierzonych we władze gminy oraz w urzędników gminy Dębica, także przy pomocy mediów społecznościowych. Jak duża jest skala tego problemu, panie wójcie?
4: No, była na tyle duża, że spowodowała, że zrobiłem konferencję, żeby powiedzieć jasno dość, bo tak jak to zaznaczyłem na samym wstępie tej konferencji, radni, czy sołtysi, czy w ogóle mieszkańcy oczywiście mają prawo do krytyki każdego wójta, burmistrza, to jest...
3: Konstruktywnej.
4: Konstruktywnej, dokładnie. Natomiast permanentne niezgadzanie się z każdą decyzją, do tego używanie języka, który jest językiem rynsztokowym. Ja tam na tej konferencji zacytowałem kilka takich, no najbardziej bym powiedział wulgarnych, może nie najbardziej wulgarnych, bo te zostawiłem, bo to wstyd byłoby nawet odczytać. Natomiast no te granice trzeba postawić bardzo wyraźnie, bardzo jasno. I to, co ja apeluję na wszystkich spotkaniach czy piknikach, żebyśmy budowali wspólnotę, nie dali się podzielić, bo i media ogólnopolskie, i politycy gdzieś tam próbują nam wtłoczyć jakąś linię podziału, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest lewy, ktoś jest prawy. Natomiast ja uważam, że no i to się przenosi później na ten poziom lokalny. Natomiast no, naszym zadaniem jest przeciwdziałać i też edukować, tak jak powiedziałem wcześniej, na tym poziomie szkół, tam może natomiast mieszkańców poprzez właśnie takie akcje, że wyraźnie się temu sprzeciwiamy i tą konferencję zakończyłem też takim apelem i do mieszkańców, i do mediów również, bo są media, niestety to z ubolewaniem muszę stwierdzić, lokalne, które no, dają skrzydła takim niektórym hejterom i tak nie powinno być, bo tutaj akurat uważam, że media powinny mieć taką misję właśnie pokazywania tego dobrego przekazu i tego przekazu, który jest pozytywny, a nie negatywny, czy nawet niszczący w przypadku niektórych osób. Także, a milczenie, to co pani redaktor powiedziała, to pełna zgoda, bo niereagowanie na zło, niereagowanie na hejt, który no jest, potrafi być niszczący, no wiemy do czego prowadzi, do depresji, do prób samobójczych, do innych rzeczy, szczególnie w przypadku szkół podstawowych. Milczenie i niereagowanie jest jest również współuczestnictwem w tym. Także pełna zgoda i te, niech wybrzmi taki apel, że milcząc zgadzamy się na hejt.
3: Słowo też ma dużą moc i czasem nie mamy świadomości tego, jaką krzywdę może wyrządzić. Tutaj wymierzona w urzędników, ale także przede wszystkim w ludzi, rodziny.
4: Dokładnie, no każdy ma swoje życie, rodziny, dzieci również i to dotyka często również całych rodzin.
3: Hejt jest też karalny? Wyciągniecie jakieś konsekwencje
4: tak,
3: prawne?
4: Tak, no ja już kilka spraw założyłem, kolejne są w przygotowaniu, także na pewno nie pozostanie to bez konsekwencji. Oczywiście na tyle, na ile mogę reagować, używając środków prawnych.
3: Wraca, panie wójcie, temat przyłączenia kilku ościennych miejscowości do miasta Dębica. W strategii rozwoju miasta Dębica na lata 2023-35 znalazł się taki zapis o zamiarze przyłączenia do Dębicy miejscowości ościennych w gminie Dębica, to jest Nagawczyny, Pustynik, Kędzierza, Kozłowa i Latoszyna. No i ten temat później przez jakiś czas, mam wrażenie, ucichł. Dlaczego wrócił właśnie teraz? Bo była dyskusja o tym na sesji.
4: Tak. Tak, ten temat wrócił z tego względu, że miasto teraz aktualizuje tę strategię i wysłało pismo do nas, do urzędu, właśnie, żeby zaopiniować zmiany w tej strategii. No i ja wyraziłem taki mój bardzo stanowczy sprzeciw do tego. Powiedziałem o tym radnym, przedstawiłem to swoje stanowisko. No i radni również zgodzili się ze mną, że tak nie może być. Natomiast tak uporządkowując fakty, to chcę tylko zaznaczyć, że w 2024 roku na wiosnę, kiedy miasto kończyło tą strategię, wysłało jeszcze za mojego poprzednika projekt tej strategii do opiniowania do Urzędu Gminy Dębica. No i niestety milcząco zostało to zaakceptowane jeszcze właśnie za czasu mojego poprzednika. Także my akurat teraz dziękuję wszystkim radnym, bo wszyscy jednogłośnie się zgadzają z tym, że nie może być rozwoju miasta Dębicy kosztem gminy Dębica poprzez właśnie wchłonięcie.
3: Czy jest w ogóle taka obawa albo możliwy scenariusz, że do tego poszerzenia granic miasta Dębicy mogłoby w jakiś sposób dojść?
4: To znaczy, oby nie, natomiast takie zagrożenie zawsze jest, bo burmistrz miasta Dębica ma naciski ze strony swoich radnych również, żeby poszerzać miasto, żeby rozwijać, przepraszam. I to jest naturalne. Ja rozumiem i miasto, i tych radnych, że chcą się rozwijać, tylko na pewno nie kosztem już czegoś gotowego, czegoś, co zostało wypracowane również przez mojego poprzednika, bo mamy strefę w Zawadzie, która ma bardzo wielu bardzo dobrych przedsiębiorców, jak chociażby Olimp Labs, czy Hutchinson, czy Śnieżka, które generują bardzo duże wpływy podatkowe, bo to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że my jako gmina Dębica mamy te obszary przemysłowe usytuowane w pobliżu łącznika autostradowego w bardzo dobrej lokalizacji i teraz oddanie tego miastu byłoby co najmniej nierozsądne, bo tak de facto co zostanie w gminie Dębica? No to źródło dochodów, które mamy, a te miejscowości, o których pani wspomniała, to właśnie zawierają właśnie te strefy przemysłowe.
3: Wśród nich także uzdrowisko Latoszyn, które jest teraz mocno turystyczną strefą waszej gminy.
4: Tak, no dokładnie. No, uzdrowisko z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów, co bardzo cieszy, także rozwijamy się właśnie pod kątem turystycznym i my też budujemy jako gmina swoją strategię i w ramach tej strategii wyszło bardzo jasno, że my mamy potencjał, nasz największy potencjał to jest właśnie potencjał turystyczny, bo gmina Dębica jest bardzo zróżnicowana geograficznie, bo na południu mamy tereny wyżynne, piękne malownicze z widokiem na góry, na Tatry. Północna część to jest część Doliny Wisłoki i każda część gminy ma coś do zaoferowania. I tak po kolei idąc, Latoszyn, uzdrowisko wiadomo, Głobikowa, Park Dinozaurów, Stobierna i docelowo Park Doświadczenia Świata na Głobikowej. Stobierna, mamy Osadę Słowiańską, będziemy rozbudowywać na Park Rozrywki z rynnami zjazdowymi. Dalej idąc na północ mamy Paszczynę, Pustków, Górę Śmierci, bardzo ważne historycznie miejsce i turystycznie również, bo no, przyciąga bardzo wiele osób spoza regionu. Następnie mamy Pustków Osiedle, gdzie mamy kompleks sportowy, mamy baseny kryte, odkryte, mamy bieżnie, stadiony i tam takie centrum sportowe, które funkcjonuje dość dobrze. Także gmina Dębica ma bardzo duży potencjał turystyczny i tutaj chcemy iść w kierunku właśnie rozwoju tego potencjału i również zmiany nazwy.
3: No właśnie, gmina Dębica, są przymiarki, żeby ta nazwa została zamieniona na gmina uzdrowiskowa Latoszyn-Zdrój. Kiedy rozpoczynacie konsultacje społeczne w tej sprawie?
4: Znaczy, na chwilę obecną było tylko spotkanie z radnymi. Przedstawiliśmy, znaczy firma, która przygotowuje strategię, przedstawiła tą koncepcję wszystkim radnym i sołtysom. W większości spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem. Oczywiście były też głosy przeciwne. I teraz będziemy przygotowywać uchwałę, bo do tego się zgodziliśmy z radnymi, że w ogóle cały proces zaczyna się od konsultacji społecznych, także to mieszkańcy wypowiedzą się na ten temat, czy chcą zmiany nazwy, czy nie. I dopiero wtedy będziemy składać wniosek do ministra, jeżeli wynik tych konsultacji będzie pozytywny. Natomiast to, co się tak narzuca po tej analizie, którą przeprowadziła firma, to to, że gmina Dębica jest często mylona z miastem Dębica. Do tego nie ma takiej własnej tożsamości, bo jeżeli z naszej perspektywy lokalnej to trochę inaczej wygląda, natomiast z perspektywy ludzi z zewnątrz Dębica kojarzy się z Oponami, kojarzy się z dawnym Iglopolem czy z tą szynką dębicką, natomiast gmina Dębica nie ma takiego własnego jakiegoś wyróżnika.
3: Chcecie pomimo budować tego, własną markę.
4: Tak, pomimo tego, że ją ma, bo tą naszą marką jest właśnie ta marka turystyczna, jest uzdrowisko i my mamy się czym pochwalić, mamy co pokazać Polsce, otoczeniu, natomiast jesteśmy cały czas w cieniu miasta Dębica, co jest zrozumiałe. No i jak teraz przy okazji właśnie konsultacji dowiadujemy się, że jedynym argumentem do utworzenia nazwy gmina Dębica była siedziba, która była w mieście Dębica i dlatego powstała gmina Dębica, bo siedzibę miała na Batorego 13 czy w innym miejscu jeszcze wtedy, w 90 roku. I to nie jest gdzieś zakorzenione w historii, w tradycji, w jakimś takim głębszej analizie związanej z tym terenem. Ja przypomnę tylko, była też gmina Latoszyn, była gmina Zawada, gmina Brzeźnica i z tych trzech organizmów powstały później gromady, to już długa historia, nie chcę opowiadać, natomiast powstała gmina Dębica. I tylko powstała gmina Dębica jako nazwa, że siedziba była w mieście Dębica. Natomiast nie odwołuje się, tak jak to powiedziałem wcześniej, do historii, czy do tego, co ma unikatowego, bo to jest bardzo ważne, a no, takim unikatem, który jest nie tylko na skalę, bym powiedział, lokalną, są wody siarczkowe, które mamy w Latoszynie-Zdroju i ten kierunek, który rozpoczął mój poprzednik, chcemy kontynuować, chcemy rozwijać uzdrowisko i chcemy być gminą uzdrowiskową i też już tak uprzedzając argumenty, kontrargumenty, bo na tej dyskusji z radnymi padło, że no, mamy tereny przemysłowe, że jak to ma się do tego uzdrowiska. No, przykłady w całej Polsce pokazują chociażby w Ustroniu, tak jak to akurat ta osoba, która przedstawia z Ustronia była, że obok budynków sanatoryjnych są zakłady przemysłowe i jedno nie wyklucza drugiego. No, mamy uzdrowisko na południu, mamy zakłady przemysłowe w północnej części, które no, funkcjonują i w strefie przemysłowej i to wszystko po prostu działa, bo tak to jest, tak podobnie działa w całej Polsce, może tak.
3: Wkrótce ma się rozpocząć budowa sanatorium w Latoszynie, przetarg na jego budowę już został ogłoszony.
4: Tak, już został ogłoszony, także czekamy na pytania potencjalnych wykonawców. Myślę, że w październiku uda się to rozstrzygnąć i jeszcze w tym roku uda się wbić łopatę.
3: To kiedy składanie ofert?
4: trzy tygodnie od piątku, to wypada gdzieś około, nie wiem...
3: połowie października. Jaki jest w ogóle szacunkowy kosztorys tej inwestycji, bo to dosyć spora inwestycja.
4: To jest dość spora inwestycja, poniżej 30 milionów, około 28-29 milionów. To jest kosztorys, natomiast no zobaczymy, jak oferty spłyną, będziemy wtedy wiedzieć, jak jest to oceniane przez rynek.
3: Jeszcze w tym roku wbicie łopaty planujecie, w przyszłym roku ma być już zakończenie tej inwestycji, za, no dwa, jeszcze lata. Nie,
4: za dwa lata.
3: 2028 rok, końcóweczka. To takie poszerzenie oferty tego, co już macie, bo w tym momencie mogą was odwiedzać tylko na chwilę turyści, a szukacie tego rozwiązania, żeby ta baza noclegowa była szersza.
4: Dokładnie tak. Te 76 miejsc noclegowych spowoduje przede wszystkim, że kuracjusze będą mogli zostać na tygodniowe, dwutygodniowe sesje, żeby korzystać z naszych wód siarczkowych. Natomiast na chwilę obecną mamy tylko tak zwane leczenie ambulatoryjne, które no, przyciąga bardzo dużo kuracjuszy, ale tylko ambulatoryjnie. Natomiast chciałbym powiedzieć też o tym ruchu turystycznym, bo on bardzo dynamicznie wzrasta. No, przykład, 2023 roku mieliśmy około 18 tysięcy odwiedzających, w 2024 to już było około 50 tysięcy, w 2025 to było około 80 tysięcy, a w tym roku do września już mamy ponad 120 tysięcy osób. Do tego rośnie liczba osób korzystających z basenu zdrojowego. To jest tam od w tych latach, o których wspomniałem, od również tam 15-20 tysięcy do 50 tysięcy w tym roku. Także 50 tysięcy osób korzysta rocznie z dobrodziejstw wody siarczkowej w naszym basenie zdrojowym.
3: Myśli pan, że po powstaniu tego sanatorium tych turystów będzie 2-3 razy więcej? Jak to szacujecie?
4: Myślę, że nawet kilkakrotnie więcej, bo 76 osób, które będzie w cyklach tygodniowych, ma swoje rodziny. Jak się im spodoba, to mamy taką nadzieję, że a na pewno się spodoba, że przyciągną swoje rodziny, żeby przyjechać właśnie w innym czasie, na weekend. A nasza oferta, jeśli chodzi o Latoszyn-Zdrój, nie tylko uzdrowiskowa, jest bardzo atrakcyjna, bo cały teraz sezon były albo potańcówki, albo koncerty. W ubiegły weekend mieliśmy zakończenie właśnie takiego sezonu kulturalno-rozrywkowego. Mieliśmy koncert zespołu Pergamin, później była również zabawa taneczna. Także uzdrowisko żyje, oferta pijalni coraz ciekawsza, coraz bardziej bogata. Prezes ma plany tutaj, żeby rozbudowywać tą pijalnię o taki ogród zimowy, żeby również uzdrowisko tętniło życiem w zimie, żeby można było przyjść na gorącą herbatę, wodę zdrojową i posłuchać jakiejś klimatycznej, dobrej muzyki. Także planów jest bardzo dużo.
3: I pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy o nich rozmawiać. Wójt gminy Dębice Adam Pieniążek był dziś naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama. Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie. 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
8: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
7: Zapraszam, Szlendi.
9: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
10: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat. Najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aerolach Wiesław Szewczyk oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
11: Po reklamie.
12: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
13: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. Gola dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański w 43 minucie, doprowadzając do wyniku 1-1. W drugiej połowie gospodarze dołożyli jednak dwie kolejne bramki. W piątek Polska zagra trzeci mecz w Lidze Narodów z Rumunią o 20:45. Przypomnijmy, że wcześniej biało-czerwoni 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Andrzej Bargiel jest w drodze na Daulagiri, siódmy co do wysokości 8-tysięcznik położony w Himalajach. Celem wyprawy jest zjazd na nartach z wierzchołka bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Daulagiri to wymagający szczyt, przyznaje Andrzej Bargiel.
14: Często panują tam trudne warunki. Trzeba mieć dużo szczęścia do śniegu. Teraz akurat jesteśmy w momencie, kiedy z Zatoki Bengalskiej przyszedł olbrzymi cyklon, który tutaj wygenerował bardzo duże opady śniegu, więc myślę, że z tym akurat nie będziemy mieć problemu. Może go być aż za dużo, ale to dopiero zobaczymy, docierając do bazy. Póki co organizujemy się tutaj i przy pierwszych wyjściach aklimatyzacyjnych wszystko się okaże, ale tak, możliwie jak w najlepszym stylu chcę zjechać z Daulagiri na nartach i to jest główny plan.
13: Bargiel ma już w swoim dorobku zjazdy na nartach m.in. z Mount Everest, K2, Manasulu, Broad Peak czy Nanga Parbat. Porażka biało-czarnych Nowy Sącz w drugiej kolejce drugiej ligi rugby. Sądeczanie przegrali 17-73 w wyjazdowym starciu z Pogonią Siedlce. Przyłożenia zdobyli Jacek Bilawski, Adam Fendler i Michał Banasik, a dorobek punktowy o podwyższenie uzupełnił Stanisław Wiśniewski. Biało-czarni zajmują 4. miejsce w tabeli. Kolejny mecz rozegrają 10 października u siebie z Ogniwem 2 Sopot. Drugie w tym sezonie i drugie z rzędu zwycięstwo odnieśli piłkarze ręczni MS Handball Pałacu Tarnów. W wyjazdowym spotkaniu trzeciej kolejki rozgrywek tarnowianie pokonali 40-18 SPR Górnik Zabrze i zajmują teraz 4. miejsce w tabeli grupy D pierwszej ligi. Najlepszym strzelcem w zespole Pałaców w starciu z Górnikiem był Szymon Wajda, który zdobył 6 punktów. A jedno oczko wywalczyły na koniec września piłkarki TS Iskry Tarnów. W piątej kolejce południowej grupy drugiej ligi zremisowały 2-2 w Tarnowie z drugim zespołem występującego w Orlenlidze GKS-u Katowice. Gole dla tarnowskiego zespołu zdobyły Gabriela Gębica i Zuzanna Kaczówka. Remis ten dał Iskrze awans na trzecie miejsce w drugiej lidze.
12: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
15: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Słonecznie, niebo błękitne, 11 stopni, ale czujemy mimo wszystko chłód. Maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie. No i tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie, również jutro i pojutrze. Synoptycy nam zapowiadają, weekend może być troszeczkę z chmurami, ale przyszły tydzień znów słoneczny nam się zapowiada. Sytuacja biometeorologiczna korzystna, ciśnieniem 1005 hektopaskali.
15: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Ciekawe, jaki pan wybrałby skład na dzisiejszy mecz. W taki właśnie sposób Jan.

No bo to już byłoby za dużo. 24 minuty nam zostało do godziny 9. Przypominam, kwadrans przed godziną 9. Przeniesiemy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie i będziemy przekazywać Państwu aktualne oferty pracy.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
3: Po reklamie.

0: Przed godziną 9, na chwilę wyskoczyliśmy sobie na Jamajkę. Słońcem ciepło, plaża, piasek. U nas też słońcem ciepło. No może plaża i piasek, no to tylko jeszcze pozostało nam w pamięci po wakacjach, ale mimo wszystko nie narzekamy, bo jest ładna pogoda. 13 do 9, jak zwykle we wtorki, przenosimy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Z nami jest pani Barbara Dulnian, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, witam serdecznie pani Basiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Basiu, po porannej kawie już?
1: Tak.
0: I ile kaw
1: nawet.
0: Było?
1: Ile kaw jedna, było? Jedna.
0: A ile w ciągu dnia kaw?
1: Dwie.
0: Dwie. Mało.
1: Wystarczająco,
0: tak.
1: W czyli, dużym kubku.
0: W dużym kubku. To znaczy, że w dużym kubku mieszczą się dwie kawy, czyli w sumie dwie rano i co, dwie po południu?
1: Po południu już filiżance.
0: Dlaczego pytam? Dzisiaj w kalendarzu mamy dzień kawy. Mm-hmm. Czyli co, jak przyjdziemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie na dzień dobry, kawa będzie serwowana dzisiaj, w dniu kawy?
1: Jak pan weźmie ze sobą, to oczywiście.
0: No właśnie, jak wezmę ze sobą. Drodzy radiosłuchacze, no i to ja tak sobie poszukałem właśnie, a propos do kawy. No i co się okazuje, to w ogóle nie chodzi o kawę, tylko że tak naprawdę to pracodawca nie ma prawnego obowiązku zapewnienia pracownikom kawy w ramach powszechnych przepisów pracy przy BHP, jak już to wodę pitną, prawda? Ale to jest obowiązek każdego pracodawcy. No i napoje profilaktyczne w zależności tutaj też od konkretnych trudnych warunków pracy, na przykład przy wysokich temperaturach, no to wiemy, że powyżej 28 stopni w otwartych przestrzeniach również, no tutaj napoje profilaktyczne nam się należą. Ale przejdźmy do samej kawy. I co znalazłem? A propos właśnie, no właśnie, proszę posłuchać, pani Basiu, bo wydaje mi się, że tutaj pracodawcy szczególnie powinni zwracać uwagę, że wszystkim pracownikom powinni serwować tą kawę, bo co się okazuje? Co mówią specjaliści, nie ja. Lepsza koncentracja w pracy, czyli kofeina stymuluje układ nerwowy, pomaga zachować trzeźwość umysłu, czujność i skupienie na obowiązkach. Wzrost produktywności, proszę bardzo. Spożycie kawy przyspiesza reakcję i podnosi efektywność. W pracy zespołowej także. A co najważniejsze, i to mi się najbardziej podoba, integracja zespołu. Wspólne przerwy na kawę w biurze budują więzi, ułatwiają komunikację i poprawiają atmosferę. O której godzinie macie takie wspólne przerwy, że poprawia atmosferę i buduje więzi u was w Urzędzie Pracy?
1: No cisza. Ja aktualnie nie mam tam wspólnych przerw. W pokoju mamy dwie, jesteśmy, więc no jak już jesteśmy głodne, bardzo to jest wspólna przerwa.
0: Czyli budujecie to wspólną więź od godziny 8 do której? Do 15?
1: Do 15:30
0: nawet. Przez cały czas. Ale nie. Dobrze. Pytanie teraz właśnie, a propos ofert pracy. Mamy jakiegoś baristę? Poszukujemy jakiegoś baristę, bo to dzisiaj dzień kawy, no to...
1: Nie.
0: Nie mamy baristy.
1: Niestety.
0: A kogo mamy? Kogo szukamy? Z filiżanką kawy?
1: Już przejdziemy może do tych ofert
0: tak,
1: aktualnych.
0: Tak,
1: na początek osoba na stanowisku barber i w wymaganiach tutaj wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe kierunkowe, minimum rok doświadczenia na stanowisku z zaznaczeniem, żeby to było poza praktyką szkolną, przerwa nie dłuższa niż 3 lata od ostatniego zatrudnienia, praca jest w Tarnowie na dwie zmiany od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym od 9 do 19 oraz w soboty od 9 do 15, wynagrodzenie jest 4806 zł brutto. Kolejna oferta pakowaczka. W wymaganiach tak naprawdę nie ma wymagań. Praca jest w Starych Żukowicach od poniedziałku do piątku na 3 zmiany w godzinach 7:15, 15:23 i 23 do 7. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Osoba na stanowisku magazynier, tutaj mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, może być też osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, wykształcenie jest bez znaczenia, praca w Tarnowie jest na dwie zmiany, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14 do 22 oraz od 22 do 6, wynagrodzenie 5,5 tysiąca złotych brutto. Osoba na stanowisku elektromonter dyżurny, tutaj w wymaganiach jest wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe na kierunku elektryk, elektromechanik, elektroenergetyk lub mechatronik, mile widziane doświadczenie na stanowisku, mile widziane prawo jazdy kategorii B oraz uprawnienia SEP, praca w Tarnowie w systemie czterobrygadowym od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:15, 15:23, 23 do 7. Wynagrodzenie od 4806 zł brutto w zależności od doświadczenia. Kolejna oferta szwaczka. W wymaganiach wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe lub kurs krawiecki. Doświadczenie minimum 2 lata. Umiejętność obsługi maszyny szwalniczej. możliwość zatrudnienia emerytów i rencistów, może być też osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku, od 7 do 15, wynagrodzenie jest od 4806 zł brutto, wynagrodzenie akordowe. Osoba na stanowisku tokarz, operator maszyn CNC, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego, możliwość przyuczenia, może być osoba też z orzeczeniem niepełnosprawności, też możliwość zatrudnienia emerytów, praca jest w Niedomicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, wynagrodzenie od 4806 zł do 5,5 tysiąca zł brutto, w zależności od doświadczenia plus premia. Kolejna oferta to jest osoba na stanowisku elektryk, wykształcenie zasadnicze, zawodowe lub średnie, o profilu elektrycznym, uprawnienia SEP, mile widziane doświadczenia przy urządzeniach przemysłowych i piecach elektrycznych, umiejętność diagnozowania i usuwania awarii elektrycznych. Również osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności jest mile widziana. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, wynagrodzenie od 5200 zł brutto w okresie próbnym. I ostatnia oferta to jest osoba na stanowisku hydraulik instalator, w wymaganiach minimum rok doświadczenia na stanowisku, wykształcenie bez znaczenia, może być osoba też z orzeczeniem, możliwość też zatrudnienia emerytów, praca jest w Węgrzcach Wielkich, to jest województwo małopolskie pod Krakowem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, praca jest na umowę zlecenie lub B2B, pracodawca zapewnia dojazd do pracy, wyjazd z Tarnowa i okolic około godziny 6, wyjazd i powrót w tym samym dniu, wynagrodzenie jest od 6 do 10 tysięcy złotych brutto.
0: Ofertę pracy przekazywała Barbara Medulian, doradca do spraw zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Państwo pani Basię nie widzą, ale pani Basia zawsze po zakończeniu, po przekazaniu wszystkich ofert od razu uśmiech na twarzy się pojawia i sobie tam w duchu pewnie myśli, skończyłam, wreszcie podałam te oferty pracy. Nie, pani Basiu, bardzo ładnie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: A propos, wróćmy jeszcze na chwilę do tej kawy. Ekspres firmowy macie?
1: W pokoju nie.
0: Nie mam. Dlaczego pytamy o ekspres firmowy, drodzy
1: mamy
0: państwo?
1: W domu. Stąd ten kubeczek.
0: W domu. Drodzy państwo, drodzy pracodawcy, bo myśmy mówili na samym początku o wpływie kawy właśnie podczas naszej pracy, że tutaj poprawia koncentrację, zwiększa wydajność, wspiera relacje w zespole, ale proszę pamiętać, szefowie, pamiętajcie, że nie tylko liczy się fakt, ale też i jakość. Dlatego powinniście zadbać o wysokiej klasy sprzęt, tak żeby pracownicy mogli sobie tą kawę, dobrą kawę z samego rana zafundować. Dlatego proszę o tym pamiętać, nie zapominać, a to się przekłada, no powiedzmy sobie, nie tylko na relacje, ale też i na wartość firmy, bo buduje się dzięki temu no, tą markę, a zadowolony zespół, zadowolona kadra, to oczywiście również i marka, dobra marka firmy. Dobrze, my zostawiamy tą kawę. Ci, którzy nie pili, to proszę pamiętać, robimy sobie tą kawę teraz przed godziną 9:00, dokładnie 6,5 minuty przed godziną 9:00, o 9:00 wiadomości. Po wiadomościach prognoza pogody. Do kawy pewnie jeszcze wrócimy. A na razie nie liczymy ani godzin, ani lat. Retro wtorkowo, Andrzej Rybiński.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.
11: Warszawa bez referendum, o szczegółach już za chwilę. Ekranizacja lalki już na dużym ekranie. W Warszawie odbyła się premiera.
12: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
11: Do końca tygodnia ciepłe dni i chłodne noce. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Klubowicze Radia RDN jadą w sobotę do Bobowej i Starego Sącza można jeszcze dołączyć. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Warszawskiej Rady Miasta. Organizatorzy zebrali za mało podpisów. Prezydent stolicy odnosi się do głosów krytyki. Jan Olęcki.
13: Zbiórka trwała 2 miesiące. Jej wynik ogłosił inicjator akcji, Maciej Wilk.
14: Wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej jest to ogromna liczba.
13: Europoseł Waldemar Buda uważa, że inicjatywa ma znaczenie polityczne.
15: Bo posiadanie 100 tysięcy podpisów pod referendum za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego to jest wielkie wotum nieufności wobec niego, tak?
13: Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak wskazywał, że część osób związanych z Warszawą mieszka poza jej granicami. To, jak tłumaczył, utrudnia zbieranie podpisów osób uprawnionych do głosowania w stolicy. Rafał Trzaskowski podziękował na Platformie X za zaufanie. Zapowiedział dalszą pracę nad rozwojem miasta i uwzględnienie także głosów krytycznych wobec swojej prezydentury.
16: Słuchacie wiadomości RDN.
11: W Warszawie odbyła się premiera Lalki. Wyczekiwana nowa kinowa adaptacja dzieła Bolesława Prusa przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej tłumy osobistości świata kultury i show biznesu. To wielka produkcja i uniwersalna opowieść, powiedział odtwórca roli Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
17: I o życiu i miłości w czasach wojny, o tym, że miłość jest ślepa, bywa, ale o szacunku do drugiego człowieka, o bezinteresownym pomaganiu, o szacunku do pieniędzy. I scenografia, i kostiumy, i dobór miejsc, w których kręciliśmy. Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
11: Kamila Urzędowska, odtwarzająca rolę Izabeli Łęckiej, powiedziała, że praca przy tym filmie to było wyjątkowe doświadczenie.
18: No myślę, że zrobiliśmy wspaniałą pracę i po prostu nic, tylko dzisiaj świętować. I mam nadzieję po prostu, że widzowie przyjdą i będą się cieszyć, przeżywać ten film, no i czerpać radość po prostu z pięknej kinematografii polskiej.
11: Zdjęcia kręcono m.in. na krakowskim przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego w Łazienkach Królewskich na Starym Mieście i Powiślu. W zrealizowanej z ogromnym rozmachem filmowej opowieści zagrała plejada gwiazd, m.in. Marek Kondrat, Jan Englert, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Maja Komorowska, Karolina Gruszka, Borys Szyc i Maciej Sztur. Film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w całej Polsce 30 września. W Łącku może powstać szkoła muzyczna drugiego stopnia. Władze powiatu nowosądeckiego podjęły już uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia takiej placówki. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, zielone światło dało też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka edukująca muzycznie miałaby znajdować się w zespole szkół imienia Świętej Kingi w Łącku.
19: Wiemy, że szkoła muzyczna podstawowa tam ma ponad 250 dzieciaków, więc no tych ludzi utalentowanych muzycznie i chcących się uczyć muzyki jest bardzo dużo w tym regionie, więc stąd też pomysł na wzmocnienie szkoły. Liczę na to, że to się będzie rozwijało i oczywiście tutaj dodatkowym atutem jest to, że tworzymy jeszcze jedną szkołę muzyczną drugiego stopnia, żeby sprawę rozwiązać. No widzimy, co się dzieje w Sączu z korkami, więc myślę, że te rzeczy też płyną na to, że jednak mieszkańcy będą woli swoje dzieci oddać do naszej szkoły drugiego stopnia w Łącku.
11: Dzięki podjętej uchwale ministerstwo może jeszcze w tym roku rozpocząć procedurę utworzenia nowej szkoły. Starosta liczy, że mogłaby ruszyć od września 2027 roku. Placówka w Łącku będzie drugą po Wieliczce samorządową szkołą muzyczną drugiego stopnia w Małopolsce. Dodajmy, że w Łącku jest już szkoła muzyczna prowadzona przez samorząd gminy, ale to jest placówka pierwszego stopnia. Złota Polska Jesień utrzyma się do końca tygodnia. Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwrócił uwagę, że dni będą ciepłe jak na tę porę roku, ale czekają nas chłodniejsze noce.
20: Cały czas będzie przeważnie słonecznie i w ciągu dnia na ogół około 20 stopni, a w nocy miejscami spadki delikatnie poniżej 10. Na zachodzie kraju tam będzie w nocy nieco cieplej do około 12-14 stopni, a tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
11: Michał Kowalczuk dodał, że w weekend możliwe są przelotne opady deszczu na Pomorzu, poza tym pogoda będzie stabilna.
21: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Klub dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę jedzie do Bobowej i Starego Sącza. Chętni mogą się jeszcze zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie również spotkanie z ksieni klasztoru sióstr klarysek. Na wspólny wyjazd zaprasza Justyna Dziedzic, opiekunka klubu dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska.
22: Już najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także kościół Świętej Zofii, Galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki. Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z ksienią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
11: 3 października o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót około godziny 18.30. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 694 451 403. Ten numer telefonu można znaleźć na naszej stronie internetowej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W wiadomościach była mowa o pogodzie, to jeszcze raz sprawdźmy tą prognozę pogody. Słonecznie, niebo bezchmurne i ciepło w ciągu dnia, 22 stopnie, 14 już prawie tyle wskazuje nasz radiowy termometr, jutro 23, a w czwartek 22, w piątek 21, ale noce zimne i 6-7 stopni, a z czwartku na piątek to nawet tylko 4 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Po reklamie.

0: Już 11 minut mamy po godzinie 9 w studiu naszym kolejnym porannym gościem, czyli przechodzimy do naszej rozmowy. Słowo za słowo rozmowę prowadzi Ewa Biedronia.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: A naszym gościem jest Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba w Tarnowie. Witamy serdecznie.
3: Witam bardzo serdecznie, witam panią, witam państwa gorąco.
2: Dzisiaj ważny dzień, rozpoczyna się remont misji dworcowej w Tarnowie. Spotkanie z dziennikarzami będzie już za kilkanaście minut. Ale zanim o pracach i o tym, jak to miejsce się zmieni, to powiedzmy o roli tego miejsca, jak w ogóle powstała misja dworcowa.
3: Misja dworcowa powstała już... Jej pomysł powstał pewnie 23 lata temu, a ona sama funkcjonuje ponad 22 lata, od 5 lutego 2004 roku. I to miejsce jest nie nazwane tylko łazienką, bo to potocznie niektórzy mówią łazienka, ale myśmy to nazwali wówczas jeszcze z biskupem, nazwaliśmy to misją, dlatego żeby to miejsce było nie tylko miejscem, do którego się przychodzi umyć, ale też i porozmawiać, zatrzymać się, może zasięgnąć jakiejś porady, może porozmawiać z kimś, a ta rozmowa wpłynie na te osoby, które jest w trudnej sytuacji.
2: No właśnie, korzystnie. W jakich sytuacjach ludzie przychodzą do tego miejsca?
3: Do tych mogą przychodzić, tak, tutaj my nie mamy żadnych, nie stawiamy żadnych ograniczeń. Mówimy, że może każdy przyjść, kto czuje, że ma taką potrzebę, aby no przede wszystkim ci, którzy nie mają dachu nad głową, bo to było głównie z myślą o nich, ale też mogą ci przyjść, którzy są w bardzo trudnej sytuacji życiowej, mimo że mają jakieś małe mieszkanie socjalne albo inne, to na przykład nie byli w stanie opłacić mediów i po prostu korzystają z naszej możliwości, skorzystają z tego miejsca poprzez skorzystanie z kąpieli, poprzez pranie swoich rzeczy, prasowanie, no a także rozmowę i no myślę, że to też daje trochę otuchy, jak można z kimś porozmawiać i ktoś powie dobre słowo, bo to dobre słowo, dobry gest jest zawsze dla człowieka umocnieniem.
2: Zwłaszcza kiedy jest właśnie już jesień, zima, to takie miejsce tętni
3: życiem. To na pewno, wtedy, kiedy jest jesień, zima, to też można się po prostu ogrzać, bo tam jest ciepło, tam jest przytulnie. To miejsce, ja pamiętam swoje słowa, gdy wypowiadałam, gdyśmy otwierali tę misję, to powiedziałam do zgromadzonych wtedy i mężczyzn, i kobiet, powiedziałam, że my o to będziemy dbać, o to miejsce, ale wy też musicie państwo o to dbać, nie możecie tego niszczyć, bo no, to jest dla was.
2: I tak. Ale właśnie po ponad 20 latach użytkowania tego pomieszczenia, obok dworca, bo żebyśmy to też zlokalizowali, to miejsce wymaga remontu.
3: Tak, ale przede wszystkim to mnie najbardziej cieszy i buduje, że posłuchali i nie było nigdy jakichś aktów takich jakiegoś,
2: że wandalizmu. No swoje starają miejsce.
3: Się, tak. Ale to po prostu się służyło, naturalny remont w domu też raz na jakiś czas się prowadzi, więc tutaj też. No i ten remont, żeśmy do niego się przygotowywali, ja tak też się wahałam, czy znajdę też osoby, które też mnie w tym wesprą. A nawet już nie mówię finansowo to też, ale tak, że na pewno jest potrzebne to, żeby wyremontować, no więc znaleźli się tacy, którzy też tak uważają, też widzą w tym sens i mi pomagają, za co im dziękuję. No i chcemy, żeby to miejsce po prostu było takie nowoczesne i przyjazne, żeby po prostu ci, którzy przychodzą tam, poczuli, że są ważni dla nas, że to miejsce nie jest brzydsze niż inne dla wszystkich, a może nawet ładniejsze, dlatego moja inspiracja, jaki ma być sufit, a będzie sufit kolorowy, szklany, to była inspiracja z pomieszczenia w wielkiej sali, gdzie spotykają się głowy państw Komisji Europejskiej. Tam jest właśnie taki piękny, kolorowy sufit i pomyślałam, to zrobimy też dla naszych podopiecznych podobny sufit. I tak się dzieje, mamy to wszystko już gotowe. Tu jest nawet kolorowy, po prostu przygotowany projekt.
2: Bardzo kolorowo, a kolory przecież przemawiają do nas, dodają energii. Ten czerwony na przykład.
3: Tak, myślę, że każdy trochę nadziei, zielony, niebieski, ten różny odcienie żółci, pomarańczu, to pomarańcz też dodaje takie ciepło. Także myślę, że...
2: 55 metrów kwadratowych powierzchni zmieni się sporo w środku. Opiszmy, bo mamy tutaj prezentację, będą też dzisiaj dziennikarze mogli to wszystko zobaczyć na konferencji prasowej, ale opiszmy.
3: Zmieni się sporo, znaczy w tej chwili no będzie właściwie wymieniliśmy okna. Jeszcze tam wyjmiemy kraty, bo te kraty były jeszcze przed wiele lat wcześniej zamontowane przez kolej. Te kraty są przecież niepotrzebne, a wewnątrz wszystkie instalacje zmieniamy, bo no jest też taka konieczność, potrzeba i elektryczne, i wodno-kanalizacyjne, i wentylacyjne. Po prostu, żeby też było przyjemnie, żeby była odprowadzana ta wilgoć skutecznie i żeby był też przyjemny zapach w tej łazience. Zresztą nie był zły, ale myślę, że po tym remoncie to się jeszcze poprawi. Będziemy o to dbać, żeby tam po prostu też pachniało. No i co? Pomieszczenie prysznic i dodatkowe pomieszczenia tam mogły z tego korzystać kobiety, czyli toaleta, no, umywalka, miejsce, gdzie można odłożyć swoje rzeczy, wejść pod tej kabiny prysznicowej, swobodnie w ciepłej wodzie się umyć, potem wytrzeć. Ci, którzy korzystają, otrzymują od nas ręcznik. Gdy przychodzą, nie muszą przynosić swojego ręcznika, tylko otrzymują od nas ręcznik. Potem go zostawiają, jest po prostu w pralce naszej prany. Natomiast będzie też wydzielona pralnia. I tam będzie można właśnie prać swoje rzeczy i też suszarka. Suszarka jest dostępna, także będziemy prać, wysuszyć rzeczy i zabrać ze sobą.
2: Ile to wszystko kosztuje i skąd pochodzą środki? Czy jeszcze zbieracie na ten cel?
3: To wszystko kosztuje. No niestety teraz koszty są wysokie. Jeśli się chce zrobić w jakimś standardzie, no zwyczajnie my nie robimy jakichś cudów, prawda? Ale staramy się właśnie zrobić coś, co po prostu przemówi pozytywnie do tych ludzi, którzy korzystają. Więc to będzie kosztowało ponad 320 tysięcy złotych, całość tej inwestycji. I co od kogo? No oczywiście, że od darczyńców. Staramy się pozyskiwać darczyńców. Uruchomimy też składkę cegiełki na naszej stronie. Też do tego będziemy zachęcać, żeby te pieniądze, chociaż drobne, ale wpłacać, to też będzie nas... Będziemy to czuli, że są z nami ludzie, prawda? Że też tak uważają, że powinni pomagać tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, bo że ktoś jest w trudnej sytuacji życiowej, to nie znaczy, że jest jego wina, albo na przykład on chce w takiej sytuacji być. Nie, nikt nie chce być w takiej sytuacji. Ale pewnie się tak wydarzyło. Jeden, drugi, trzeci, piąty błąd i czasem się po prostu wypada i trudno z powrotem wejść na
2: Pani zna dobrze tę historię, bo ludzie tam przychodzą, opowiadają swoje przeżycia i pomagają sobie wzajemnie, wymieniając te doświadczenia. Zastanawiam się, czy zdążycie przed zimą.
3: Tak, tak, zdążymy przed zimą. Jest ambitny plan, bo mamy tu wszystko właściwie przygotowane. Wiemy, gdzie płytki wybrane, przygotowane już jest tam, gdzie będziemy baterie i cały sprzęt ten do prysznicy i sprzęt wodno-kanalizacyjny, gdzie będzie wykonawca kupował. Także jest plan taki, że no do półtora miesiąca, czyli do 10 listopada to będzie zakończone, a może wcześniej.
2: Fundacja Kromka Chleba prowadzi misję dworcową, ale prowadzi także hospicjum Via Spej, organizuje akcje charytatywne i każdy z mieszkańców Tarnowa i regionu może się włączyć, warto pomagać, o tym często mówimy, a także na te najbliższe akcje to właśnie napisz list. To dotychczas było do mieszkańców, tak? Hospicjum Via Spej, tak. Ale w tym roku wiemy, że także tak, do bezdomnych będzie można napisać.
3: Do głowy, że będzie można właśnie, może ktoś jest na tyle otwarty, ktoś z dzieci, czy nawet z osób dorosłych, że napisze list do osoby, która korzysta z naszej misji dworcowej. To pani Maria podamy imiona osób i będzie można napisać na przykład do tej osoby jakiś list, jeśli ktoś jest na to gotowy, ale no, wydaje mi się,
2: a może
3: że
2: czasami
3: warto.
2: Rysunek nawet no,
3: właśnie
2: wystarczy.
3: To jest inicjatywa już młodzieży czy osoby starszej, czy dzieci. Dzieci potrafią bardzo, bardzo przejmująco pisać. Staramy się rozwijać wolontariat, staramy się, aby to dobro rosło, rosło i w Tarnowie było największe, jakie tylko jest możliwe. A wydaje się, że to się powoli udaje realizować, bo jest coraz więcej szkół, coraz więcej instytucji, które przyłączają się do tej akcji wychowanie przez wolontariat. No, wychowanie można się wychowywać też i starać się pracować nad sobą w wieku dojrzałym albo bardzo dojrzałym.
2: Czyli ale szkoły, dzieci, czy instytucje, czy osoby, które chciałyby taki list napisać, powinni kontaktować się z fundacją.
3: Z fundacją. Na stronie są tam możliwości skontaktowania, także to serdecznie zapraszamy.
2: Jesień także kojarzy się z sadzeniem tulipanów, cebulek. Piękna akcja, właśnie potem są kwiaty, można je rozdawać na ulicach, zbierać w ten sposób datki, właśnie żebyście mieli na kolejne...
3: Kolejne realizacje kolejnych potrzeby. Pomysłów dla ludzi. Jak... W hospicjum też już 500 osób wraz z rodzinami było po prostu w naszym domu.
2: Ta opieka jest bezpłatna.
3: Ta opieka jest bezpłatna.
2: W hospicjum.
3: Mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który no teraz trochę słabiej płaci, ale za nadwykonania też mamy nadzieję, bo to są, one są policzone w tak zwanych nielimitach, czyli powinien też...
2: Ale
3: też
2: są projekty, płacić. Chociażby o ogród, prawda? Który
3: są
2: właśnie
3: projekty,
2: te fundusze, o których mówimy, są potrzebne.
3: Woda jest teraz w projekcie
2: rozwój
3: źródło.
2: Tego miejsca.
3: Źródło, skała, ale o tym może powiemy kiedy indziej, jak już będzie.
2: Tak, teraz
3: bliżej.
2: Powiedzmy o sadzeniu tulipanów.
3: Teraz sadzenie tulipanów, to już będzie 12 października. Zapraszamy, szkoły się zgłaszają, nawet nie sprawdziłam, ile szkół się już zgłosiło do tego, aby wspólnie przyjść do hospicjum, a potem stamtąd przemaszerować z ambasadorem, no, członkowie i współpracownicy Fundacji Kromka Chleba, z ambasadorem Fundacji Konrado Moreno. Przewędrujemy do ronda zesłańców Sybiru i tam już teraz po raz drugi będziemy wsadzać cebulki tulipanów i czekać z niecierpliwością, aż na wiosnę przebiją przez ziemię i będą cieszyć nasze oczy kolorowe, też kolorowe tulipany. A potem młodzież będzie zarówno te, jak i te, które posadzi w swoich ogródkach szkolnych, przyszkolnych czy przedszkolnych, będzie też prowadzić akcje i mówić o fundacji, o hospicjum. No bo czy to hospicjum, czy misja dworcowa, no wszystko jest po prostu dla ludzi, którzy są w potrzebie i wydaje mi się, że warto, bardzo warto to robić, warto to rozwijać i warto do nas przyłączyć, bo każdy dobry gest daje człowiekowi dużo radości i poczucia takiego spełnienia, a jak jesteśmy zadowoleni z siebie, to po prostu jesteśmy dla innych jeszcze lepsi, więc namawiam do tego bardzo serdecznie. Namawiam, żeby się przyłączyć do naszych różnych akcji. Nikt nie mówi, że to musi być codziennie, ale można sobie wybrać akcję i po prostu razem z nami być i starać się tworzyć jak najwięcej dobra.
2: I dla dorosłych się znajdzie, że tak powiem, misja,
3: tak.
2: I dla młodzieży.
3: Dla młodzieży i dla naszych
2: dzieci.
3: Maluchów.
2: Warto pomagać.
3: Bardzo, bardzo warto pomagać.
2: Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba, była naszym porannym gościem. Dziękujemy.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Wiadomości ekonomiczne.
1: Anna Mleczko, zapraszam. Rząd szykuje rewolucję podatkową. Zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. O szczegółach Sylwia Białek.
2: Próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób, które zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Rząd proponuje podwyższenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie do 5% i podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro.
1: Początek obrad o godzinie 10. Złota polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju jeszcze przez kilka dni. Słoneczna aura może pomóc rolnikom w dokończeniu zbiorów i zasiewów. Brak opadów to dobra wiadomość dla rolników pracujących na polach. Maciej Szefer.
3: Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski temperatury powyżej 20 stopni, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Cieszymy się złotą polską jesienią. Ona rzeczywiście przez najbliższe dni będzie właśnie taka.
3: Słoneczna i bezdeszczowa aura sprzyja rolnikom pracującym na polach, podkreśla profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Idealna na wykopki tych buraków. Jeżeli mamy jeszcze ziemniaki na wykopki, to także i ziemniaków. No i to jest też dobra jakby pogoda do tego, żeby były zasiewy.
3: Ekspertka wyjaśnia, dlaczego brak opadów w tej sytuacji to dobra wiadomość.
5: Nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom. Gleba ma być wilgotna, ale nie mokra.
3: Synoptycy ostrzegają, że przez cały tydzień w wielu regionach kraju w nocy mogą pojawiać się mgły.
1: Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon infekcyjny, jeśli chodzi o zaopatrzenie w antybiotyki, leki antywirusowe i na przeziębienie, zapewnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Raz na tydzień monitorowany jest stan zaopatrzenia aptek w leki. Producenci analizują poprzedni sezon infekcyjny i na tej podstawie przygotowują zapasy leków, mówi Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak.
6: Co tydzień analizujemy sytuację dotyczącą poszczególnych preparatów i jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi, tak aby miały możliwości wskazywać problemy, no ale jest to oczywiście oparte o różne analizy epidemiologiczne oraz ekonomiczne, natomiast jeżeli będziemy mieli podobny sezon jak zeszły, to nie powinno być z tym problemu.
1: W aptekach są obecnie dostępne szczepionki przeciwko grypie oraz przeciw COVID-19. Eksperci podkreślają, że szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem tych chorób. Rok temu w Polsce został wprowadzony system kaucyjny. Do końca sierpnia udało się w ten sposób zebrać ponad 4 miliardy opakowań. Polacy zdali egzamin w wakacje, gdy co miesiąc do butelkomatów wrzucali 900 milionów opakowań. Koalicja rządząca przyznaje jednak, że system ten wymaga usprawnienia. Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany. Na pojawiające się problemy zwraca uwagę Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Uważam, że jest on źle skonstruowany, a jednocześnie wprowadzony chyba jednak z 20-30 lat za późno, z tego względu, że przez ten czas jakość usług odbioru odpadów komunalnych przez gminy znacząco się podniósł. A jednocześnie no ja już nie mam siły, nie mam czasu po prostu chodzić od jednego butelkomatu do drugiego i mieć nadzieję, że ten akurat będzie działać.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje włączyć do systemu również tak zwane małpki. Do tego pomysłu negatywnie odnoszą się przedstawiciele branży. Podkreślają, że wygeneruje to dodatkowe koszty. Jeśli chodzi o ważność bonów kaucyjnych, to obecnie jest ona ustalana przez sklepy i operatorów systemu kaucyjnego. Są ważne przynajmniej 30 dni. Resort chce wydłużyć ten okres.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Pięknego dnia, ten dzień naprawdę piękny i słoneczny w całej Małopolsce, tak więc tylko spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. I my w regionie tarnowskim i na Sądecczyźnie sporo tego słońca i słońca nam dzisiaj nie zabraknie. 22 stopnie maksymalnie w ciągu dnia, mamy 16, jeżeli ktoś nie zdąży dziś, to jutro też ma być ładna pogoda. Jutro troszeczkę cieplej, 23 stopnie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Dziś w kalendarzu ma swój dzień Michał, Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj oraz Gajana. Wszystkiego najlepszego, ale wracając na chwilę do Michała. Do Michała przymrozków ile? Ile w maju? Tyle. Kolejne przysłowie, jeśli bociany do Michała zostały, nie będzie mrozów przez grudzień cały, a z tego co wiem, to no bociany chyba raczej wszystkie już odleciały. Jeśli deszcz na Michała, zima będzie nietrwała. No i jeszcze jedno przysłowie, gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
6: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat. Najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.

właśnie, gdzie jest teraz Anna M? Tak naprawdę to chyba wiedzą tylko czerwone gitary. 7 minut nam zostało do godziny 10. To była piosenka o Annie, Annie M, a za chwilę będzie piosenka o Julii. Ale wcześniej jeszcze zapowiedź. Po godzinie 10 przeniesiemy się do Jasiennej. Tam 10 gminne zawody latawców. No i jak te zawody latawców będą wyglądały, to wszystko odbędzie się 4 października i na ten temat o tych 10 gminnych zawodach latawców będziemy rozmawiali na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz po godzinie 10. No to wędrujemy teraz sobie do Julii, spoglądamy na balkon, czyli przenosimy się do Werony.

0: zespół Wanda i Banda i Nie będę my Julią. A propos Julii, no to Romeo i Julia się nam kłania. Dramat angielskiego pisarza Williama Szekspira. Dzisiaj czytamy głośno, bardzo głośno ten dramat, ponieważ w kalendarzu świąt nietypowych mamy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. No ale i tego Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania dziś mamy. Mamy Dzień Kawy i o tym mówiliśmy już na antenie naszego radia. Mamy Światowy Dzień Serca, tak więc dbamy o to nasze serduszko, ale też mamy Dzień Kuriera i Przewoźnika, tak więc pozdrawiamy wszystkich kurierów i przewoźników, a wiemy, że oni mają sporo pracy, bo przecież cały czas dostarczają nam różnego rodzaju rzeczy, a my cały czas zamawiamy i oni, no powiem tak naprawdę, to dnia wolnego nie mają. To tyle z naszego kalendarza. Przypominam, już za chwilę wiadomości, punktualnie o godzinie 10, a po godzinie 10 przeniesiemy się w inne, bardzo ciekawe, wyjątkowe miejsce, no i będziemy spoglądać wysoko w niebo, a dokładnie przyglądać się wyjątkowym latawcom.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
5: Hyundai.
6: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
7: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Udział psychologów i psychiatrów w postępowaniu pozwoli ustalić motywy 13-latka, który miał planować zamach w szkole. Przystanki będą w innym miejscu, czyli przymiarki do wielkiej reorganizacji w związku z budową ronda w centrum Tarnowa. Koleje Małopolskie już wprowadzają zmiany. W tym roku trudniej było dostać się na studia na uczelniach. Rozpoczyna więc tak zwany podwójny rocznik.
2: Nie dostałam się na ten kierunek, na który najbardziej chciałam, na UM-ie, pedagogika resocjalizacja. Tam było bardzo dużo chętnych.
3: Mamy półtorej rocznika. Było trudniej się dostać.
1: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. 13-latek, który miał planować zamach w szkole, musi zostać przebadany przez specjalistów, podkreśla psycholog Magdalena Marciniak. Chłopiec miał szykować się do ataku w swojej szkole, został jednak powstrzymany przez funkcjonariuszy, którzy informacje o zamiarach nastolatka otrzymali od zagranicznych partnerów. Magdalena Marciniak podkreśla, że udział psychologów i psychiatrów w postępowaniu pozwolił ustalić motywy chłopca.
4: Zazwyczaj w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do zamachu w szkołach, przykładowo US Secret Service zrobił analizę i okazało się, że 4 na 5 zamachowców bądź niedoszłych zamachowców było to ofiary przemocy, hejtu, rówieśniczej. Pozostałe nadal nie wiemy. Natomiast każdy przypadek jest zupełnie indywidualny. Nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować, dopóki dany nastolatek nie przejdzie odpowiednich badań, rozmów, wywiadu.
1: Chłopiec miał udzielać się na międzynarodowych forach ekstremistycznych. Funkcjonariusze wczoraj rano weszli do mieszkania, w którym przebywał z rodzicem. W plecaku 13-latka odnaleźli bagnet, a w domu tasak. Ponadto chłopiec w miesiącach poprzedzających planowany atak miał zabijać koty. Policjantom pokazał miejsce pochówku zabitych zwierząt.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Całkowite zamknięcie ulicy Sikorskiego to zasadnicza zmiana, jaka czeka mieszkańców Tarnowa i przyjezdnych w związku z budową podziemnego przejścia dla pieszych. To ścisłe centrum miasta, gdzie także na ulicy Krakowskiej będzie przebudowa ronda. Prace w tym miejscu będą oznaczać zmiany dla kierowców, pieszych i pasażerów korzystających z publicznej komunikacji. Koleje Małopolskie informują, że od 1 października autobusy tego przewoźnika nie będą obsługiwać przystanków Sikorskiego i Krakowska Planty. Tymczasem, jak słyszymy, w zarządzie drugiej komunikacji w Tarnowie nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia prac przy rondzie. Dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęga mówi, że w związku z pracami nastąpi zamknięcie ulicy Sikorskiego. Nieczynny będzie przystanek autobusowy Sikorskiego Świt. W tym rejonie będzie m.in. zaplecze budowy.
5: W tym miejscu powstanie podziemne przejście dla pieszych, które wymusza na wykonawcy zamknięcie tej ulicy. Sikorskiego będzie zamknięta do wysokości zjazdu do Świtu, nie przed barem. Mamy też ścisłe centrum miasta Tarnowa, więc też te place składowe, zaplecze budowy wykonawcy też musi na to miejsce znaleźć. Tam będzie też część placu zaplecza budowy. Również z uwagi na liczne uzbrojenie terenu, które no wiadomo w takim ścisłym centrum jest naprawdę pod ziemią dużo sieci. Też musimy wprowadzić na ulicy Krakowskiej jeden kierunek. Tam jest dużo sieci, jest wąski teren, mamy kamienicę po stronie południowej, więc tam będzie jeden kierunek z góry Krakowskiej i w stronę Mościc będzie jeden kierunek do tego nowego skrzyżowania.
1: Takie prace wymuszą zmiany w kursach komunikacji publicznej. Między innymi przystanek z placu Kościuszki zostanie przeniesiony na ulicę Kresińskiego, tak żeby autobusy mogły w tym miejscu odbierać pasażerów. Tymczasem Koleje Małopolskie informują o utrudnieniach w funkcjonowaniu autobusów w Tarnowie, które będą obowiązywać już od 1 października. O szczegółach piszemy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nawet 450 tysięcy osób może już za kilka dni rozpocząć naukę na uczelniach w całym kraju. Na studia idą ci uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach podstawowych w wieku 6 lat. Naukę na uczelniach rozpoczyna więc tak zwany podwójny rocznik. Maciej Szefer.
6: Przyszli studenci zwracają uwagę, że większa liczba chętnych na poszczególne kierunki przełożyła się na wyższe progi punktowe i kłopoty z dostaniem się na wymarzone studia.
2: Nie dostałam się na ten kierunek, na który najbardziej chciałam, na UM-ie, pedagogika resocjalizacja. Tam było bardzo dużo chętnych.
3: Mamy półtorej rocznika. Było trudniej się dostać.
7: Ja bardzo chciałam na psychologię. Był to najbardziej oblegany kierunek. 22 osoby na jedno miejsce.
6: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Krzysztof Szoszkiewicz, zwraca uwagę, że duże znaczenie miały wyniki kandydatów.
8: Moglibyśmy tutaj pod względem liczebności rzeczywiście być bić rekordy, ale raczej się nastawiamy na selekcję, na wybranie najlepszych kandydatów.
6: Z początkiem października studentki i studenci rozpoczną naukę w ponad 300 uczelniach w całej Polsce.
1: Warsztaty, rozmowy i spotkania z ekspertami w polskich szkołach i przedszkolach trwa tydzień o budowaniu relacji i tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Takie spotkanie odbyło się także w Nowym Sączu. Gościem specjalnym była Kinga Zawodnik, która w latach szkolnych sama doświadczyła przemocy rówieśniczej. Jak przyznała, samo zjawisko hejtu przybrało teraz inne formy.
9: Wcześniej byliśmy face to face, bo nie było tych telefonów, tego internetu, komputerów, komórek. Teraz jest ten dostęp, tak? Ja nie mówię, że internet jest zły, absolutnie. Bo internet jest fantastycznym narzędziem do nauki, do pomagania, do rozwoju, ale ma wiele właśnie tych czarnych stron. I ważne jest to, żeby umiejętnie korzystać z tych mediów, używać odpowiedniego języka. Wielu młodych ludzi uważa, że to jest tylko like, to jest tylko kliknięcie, to jest tylko zdjęcie. Nie, za każdym profilem w internecie jest prawdziwy człowiek.
1: Motywem wydarzenia było hasło Love Not Hate, które jest też tytułem piosenki skomponowanej przez Annę Wacurę i zaśpiewanej wspólnie z zespołem Promyczki Dobra. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 11:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Idealna pogoda. No i mam nadzieję, że ta idealna pogoda z nami pozostanie jak najdłużej. Złota polska jesień, babie lato w pełni. Słonecznie dziś 22 stopnie, jutro również słonecznie 23. Podobnie będzie w czwartek. W czwartek troszeczkę chłodniej, bo to 21. Ale mimo wszystko temperatury powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Noca tylko chłodnym, w nocy 7 stopni, a kolejne noce dużo chłodniejsze, bo temperatura może spaść do 4, nawet do 3 stopni. Teraz sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 9 minut po godzinie 10. Spoglądamy w niebo i szukamy kolorowych konstrukcji. Otóż takie kolorowe konstrukcje, do tego jeszcze sportowa rywalizacja i walka o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Już 4 października na lądowisku w Jasiennej odbędą się 10. gminne zawody latawców. Czy będzie się liczyć tylko wysokość lotu? O tym już za chwilę będziemy mówić na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a wraz z gośćmi do Jasiennej przeniesie nas Tomasz Gat.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: Na zegarach mamy 13 minut po godzinie 10. Jesteśmy na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a w studiu Radia RDN Nowy Sącz goście pan Leszek Skowron, wójt gminy Gorzenna. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Oraz pan Wiesław Szewczyk z Sądeckiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aerolach. Witam pana bardzo gorąco.
4: I witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, w malowniczej gminie Gorzenna, na jednym ze wzgórz w miejscowości Jasienna, tam gdzie jest i ma wiedzie prym lądowisko, jedyne można by powiedzieć w całym tutaj powiecie, bo w Łososinie Dolnej mamy lotnisko, odbędą się gminne zawody latawcowe, 10. gminne zawody latawcowe o puchar wójta gminy Gorzenna. Panie wójcie, czy jest pan dumny z tego, że w regionie gmina Gorzenna jako jedna z nielicznych posiada lądowisko?
3: No, oczywiście jestem dumny przede wszystkim z tego, że pojawiają się ludzie z taką inicjatywą, jak właśnie kiedyś przed laty przyszedł do mnie tutaj obecny pan Wiesław, zaproponował coś całkiem innego niż...
2: Nietypowego.
3: Coś nietypowego, oczywiście. I wtedy pamiętam, nie wiem, czy on to potwierdzi, ale wtedy tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy mu to wyrażałem werbalnie, ale myślę sobie tak, no ma pan Wiesław wielkie szczęście, że trafił do mnie, ponieważ moje jakby cała młodość była jakimś takim marzeniem o lataniu i kiedy nagle przychodzi ktoś, kto proponuje, że będzie budował lądowisko, że będą samoloty i tak dalej, bądź co bądź to kilkanaście lat temu było, no to pomyślałem sobie, no jest to mimo wszystko ciekawa inicjatywa, ale i też wyzwanie, dlatego że w gminie oczywiście wtedy było trochę inaczej. Brakowało nam infrastruktury drogowej, mm-hmm. a nie lotniczej, tak? Musieliśmy myśleć o bardzo takich podstawowych potrzebach. Niemniej jednak podjęliśmy tą współpracę już wtedy i nie ukrywam, że dzięki tutaj wielkiej determinacji pana Wiesława i wielkiej takiej pasji, którą przedstawiał, no dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pewno powód do dumy ma bardziej... Ja myślę, że możemy sobie mówić na ty, bo jesteśmy na ty, więc nie będziemy tutaj udawać przed sobą, że Wiesław ma większe powody do dumy, bo to była jego inicjatywa, ja go oczywiście tylko wsparłem, ale dzisiaj, kiedy pojawia się kilkanaście, a często albo może dla jednych często, dla innych czasem, tak? Kilkadziesiąt samolotów na tym lądowisku, to robi to naprawdę wrażenie. Kiedy odbywają się szkolenia, kiedy odbywają się różnego rodzaju pikniki środowiskowe, kiedy odbywają się też poważne sprawy, bo myślę, że o tym to już Wiesiek powie, ale szkolenia z procedur w języku angielskim i tak dalej, pierwsze w Polsce i tak dalej, to wydaje mi się, że ta inicjatywa nie tylko miała sens, ale miała bardzo istotne znaczenie dla rozwoju naszej gminy, rozwoju takiej, powiedzmy sobie, edukacji związanej z lataniem, bo przecież tyle tych kursów już przeprowadzonych, to na pewno przełożyło się na ilość osób, którzy z pasją realizują i kontynuują te działania.
2: Zanim przejdziemy do samej idei zawodów latawcowych, no właśnie, zapytam pana Wiesława, jak to się zaczęło. Dlaczego Gorzenna, dlaczego Jasienna? W ogóle pana młodość zaczęła się od tego, że budował pan od razu samoloty, czy latawce najpierw?
4: Zaczynałem od latawców.
2: Kto z nas nie budował, prawda?
4: Zaczynałem od latawców, potem poprzez bardziej zaawansowane modele w wieku 16 lat już zacząłem latać na szybowcach.
2: Mhm. I to było w Łososinie Dolnej?
4: Zaczynałem swoją karierę lotniczą i nauczyli mnie latać właśnie koledzy instruktorzy z Łososiny Dolnej.
2: A dlaczego Jasienna i gmina Gorzenna?
4: Pojawiła się w tym okresie klasa samolotów rekreacyjnych, samolotów bardziej dostępnych dla przeciętnego
2: Polaka.
4: Te samoloty ta klasa samolotu charakteryzuje się tym, że mogą startować, lądować nie tylko z lotnisk i lądowisk, ale z innych przystosowanych miejsc. Używane nie dość, że rekreacyjnie, to jeszcze w tej chwili traktowane są jako samoloty dyspozycyjne w firmach, gdzie można szybko się przemieszczać, coś tam załatwić.
2: A proszę nam powiedzieć, panie Wiesławie, jaki dystans, jaki zasięg, rzekłem, odległości potrzebny jest do tego, aby taki samolot tej klasy się wzniósł bądź wylądował?
4: Jak podkreśliłem, te samoloty cały czas się rozwijają. Przepisami wymagana minimalna prędkość dla tych samolotów to jest 65 km na godzinę. Natomiast prędkości przelotowe, z jakimi można się przemieszczać, to rzędu już w tej chwili około 250 km na godzinę. Także proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie jesteśmy za niecałą godzinkę czasami.
2: No tak, a ten dystans rzeczywiście, żeby się wznieść, 400-500 metrów?
4: Wymagają te samoloty dystansu około 300 metrów.
2: Aha, czyli jeszcze mniej.
4: Jeszcze mniej.
2: I właśnie takie miejsce jest w Jasiennej. Impreza, która czeka na nas, właściwie na naszych słuchaczy i wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Korzenna, to 10. Gminne Zawody Latawcowe. Już 10. I można by rzec, że ta impreza tak troszkę ewoluuje, bo z każdym rokiem chyba jest bardziej huczniej i tak bardziej wystawniej, panie wójcie, tak?
3: Tak, każda impreza, która odbywa się w Korzennej...
2: No właśnie, pan musi to podkreślić.
3: Musi z rok na rok być teraz lepiej zorganizowana, bo mamy taki już styl pracy, że często właśnie po takich różnych piknikach, imprezach większych, mniejszych spotykamy się i dyskutujemy, co było dobre, co należałoby poprawić, co zmienić ewentualnie, po to, żeby właśnie ulepszać, żeby sprawić, żeby uczestnicy jeszcze mieli większy komfort i zadowolenie. Także tutaj nie ukrywam, dużo środowisk się angażuje, bo jest to tutaj oczywiście, gospodarzem jest Wiesław, który dysponuje terenem, lądowiskiem, dysponuje samolotami i różnymi atrakcjami.
2: No i całym zapleczem, bo trzeba przyznać, że to się rozrosło bardzo.
3: Muszą przyciągać, bo przyciągają po prostu. Nie są to rzeczy dostępne, na przykład przejazdem gdzieś koło jakiejś tam, nie wiem, drogi, można zobaczyć samolot. No czasem można.
2: No ale... i efektów pracy pana Wiesława nie da się nie zauważyć, bo lata nad moim domem. No to ja go codziennie właściwie widzę.
3: Tak, oczywiście.
2: Tak się składa.
3: Natomiast tam zawsze jest bardzo piękna atmosfera, wspaniała, widok panoramy Tatr i w ogóle praktycznie 360
2: stopni
3: wkoło. Cudowne
2: miejsce, cudowne.
3: Więc to już samo to miejsce przyciąga, a do tego wiele atrakcji przygotowanych zarówno przez właśnie organizatorów czy współorganizatorów. W tym wszystkim uczestniczy zawsze też koło gospodyń wiejskich, przygotowując poczęstunek, różnego rodzaju atrakcje kulinarne. Centrum Kultury w Korzennej zabezpiecza tą logistyczną część, która związana jest z nagłośnieniem, przygotowaniem różnych nagród, dyplomów i tak dalej. Więc wszystko jest, myślę, dopracowane najlepiej, jak tylko potrafimy. A świadczy o tym też właśnie to, że coraz z roku na rok przybywa uczestników, bo już nawet jadąc tutaj rozmawialiśmy, już w tym roku ze Śląska przyjeżdżają osoby, które chcą zaprezentować swoje latawce, więc generalnie już wyszliśmy poza Małopolskę, więc jest to, można powiedzieć, bardzo już regionalna impreza.
2: No miejsce jest szczególne, miejsce jest bardzo dostępne i przede wszystkim takie wyjątkowe, ponieważ to jest tak zwany dział, albo jak to mówią u nas, dział, a tam zawsze wiatr dmie, więc te latawce będą się wznosić zapewne, to jest gwarancja. Znaczy, czyli przede wszystkim tak, mamy gastronomię, bo przecież dzieciaki się nabiegają i na pewno zgłodnieją. Pan też będzie tutaj asem latawcowym w tym dniu.
3: Nie ukrywam, że wystąpiłem kiedyś z moją córką, i oczywiście mankament był taki, że mieliśmy za ciężki i za krótki ten sznurek, na którym się wypuszcza latawiec. Kiedy się zaopatrzyłem już w taki naprawdę super elegancki, długi, taką żyłkę można powiedzieć.
2: Taki od snopowiązałki.
3: No nie, nie, nie, taki elegancki, cieniutki, lekki i tak dalej, bo to wszystko ma wpływ.
2: No tak.
3: Ale no to okazało się, że moja córka wyrosła i już zajęła się innymi rzeczami. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest właśnie taka pasja ludzi, którzy naprawdę, która wciąga i której się nie zapomina i która niezależnie od wszystkiego, jak tylko jest wolny czas, po prostu przyciąga jak magnes i można spróbować, znając właśnie takie podstawowe jakby zasady budowania latawca. Tu Wiesiek wspomniał, że...
4: Zasady aerodynamiki.
2: Tak.
3: Zasady aerodynamiki i też budowy latawca, bo to też, jeżeli ktoś nie wie, to jest istotne właśnie wyważenie tego latawca.
2: No i też ta domena łapania tego wiatru.
3: Tak. Także tutaj rzeczywiście są to na pewno takie edukacyjne podstawy, które kiedyś mogą zaowocować, tak jak w przypadku
2: Wiesława. Ja jeszcze zapytam pana Wiesława, bo oczywiście marzenia latawcowe będą mogły być spełnione w niedzielę, ale panie Wiesławie, mnie ciekawi jeden temat. Gdyby na przykład dziecko zapragnęło wsiąść i usiąść za stery samolotu, to od jakiego wieku może już to się odbywać?
4: Organizujemy takie loty zapoznawcze jako ośrodek szkolenia lotniczego. Dolna granica wieku to są 4 lata.
2: Cztery lata. I już pan ma takich właśnie młodych adeptów.
4: To dziecko leci tylko z instruktorem. Proszę sobie wyobrazić, że rozmawiając z nimi na pokładzie samolotu, okazuje się, że te dzieci bardzo rozsądnie się zachowują w powietrzu.
2: I te, można powiedzieć, o wiele szybciej łapią niż starsza osoba.
4: Dokładnie.
2: Łapią temat.
4: Zaczynamy dolna granica wieku, jeśli chodzi o szkolenie, nie jest określona przez przepisy. Minimalny wiek uzyskania uprawnień to jest 16 lat. Proszę sobie wyobrazić. A już wcześniej ci młodzi ludzie, powierzamy im samolot, wykonują loty samodzielne.
2: No proszę. Już
4: zaczynają
2: mogą
4: się szkolić młodzi ludzie już w wieku 12, 13, 14 lat.
2: No proszę. No to nic, tylko spełniać marzenia i mam nadzieję, że tych naszych takich odważnych bohaterów będzie coraz więcej. No i miło, panie wójcie, że z gminy Korzenna kiedyś możemy też wysyłać w świat większymi statkami powietrznymi pewnie tych, którzy już dzięki pomocy pana Wiesława tutaj trenują, tak?
3: No tak, ja chciałbym dodać, że w naszej gminie jest już kilka osób, które posiada takie uprawnienia i nie mam wątpliwości, że tutaj bliskość tego ośrodka szkoleniowego przyczyniła się do tego, że mogli takie uprawnienia łatwo zdobyć, to znaczy łatwo w tym sensie, że blisko i nie trzeba tracić czasu. Wiemy też i muszę tutaj to podkreślić, że Aerolach działa na zasadach konkurencji rynkowej i tutaj na pewno te ceny są bardzo korzystne. Wiem, bo kiedyś byłem zainteresowany. Wiem, że były też takie wycieczki na Słowację na przykład. To wszystko było związane właśnie z produktem, który w jakiś sposób też kosztuje. Tak? No nie ma co ukrywać, że szkolenie kosztuje, ale chcę państwu powiedzieć, że warto skorzystać z tej oferty, bo ona w moim przekonaniu jest najbardziej atrakcyjna zarówno pod względem szkoleniowym, jak i finansowym.
2: A że słucha nas cała Małopolska, cały region, więc zapraszamy do Jasiennej.
3: Do Jasiennej, do gminy Korzenna. Tu wszystko jest naprawdę dla naszych wspaniałych gości, którzy nas odwiedzają.
2: No i ta przygoda może się już zacząć w tą niedzielę od godziny 10 na 10 gminnych zawodach latawcowych o Puchar Wójta gminy Korzenna. Serdecznie zapraszamy. A ja bardzo dziękuję moim gościom. Wiesław Szewczyk, Sądecki, Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aerolach oraz gospodarz gminy Korzenna Leszek Skowron. Dziękuję pięknie.
3: Dziękujemy również i zapraszamy do Jasiennej.
2: Zapraszam.
0: To była audycja sponsorowana. RDN Małopolska. 103,6 FM.
5: Rozmowę prowadził Tomasz Gad, tak więc tylko pozostało nam nic innego, jak przygotować się do tych zawodów, przygotować materiały, zbudować przepiękny latawiec, a pogoda będzie idealna. Synoptycy zapowiadają nam ładną pogodę, słońce, wysokie temperatury, tak więc moi kochani, wybieramy się na te zawody, startujemy, no i wygrywamy wspaniałe nagrody, tego wam życzę. Co jeszcze ciekawego, gdzie warto się wybrać, no to już za chwilę będziemy kontynuować ten temat, czyli punktualnie o 10:30 za 3 minuty wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. Warszawa. Znów żyje lalką Bolesława Prusa. Wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej twórców i gwiazdy filmu oraz wiele znakomitych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki. Aktorzy grający w filmie jak Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka i Borys Szyc mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
5: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
6: Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
7: Na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna, ale z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie.
4: Zdjęcia kręcono m.in. na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego, w Łazienkach Królewskich na Starym Mieście i Powiślu. W zrealizowanej z ogromnym rozmachem filmowej opowieści zagrali także m.in. Marek Konrad, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Maja Komorowska i Maciej Sztur. Film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w całej Polsce już jutro, 30 września. Siostry Felicjanki będą świętować 120-lecie swojego przybycia do Nowego Sącza. Już w czwartek, 1 października o 10, rozpocznie się wernisaż wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Będzie można w ten sposób poznać ich historię. Na wystawie będą dostępne archiwalne zdjęcia czy kroniki, mówi siostra Maristella, przełożona klasztoru sióstr Felicjanek w Nowym Sączu.
8: Każda z nich opowiada jakąś historię. Historię sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta.
4: Wystawę z okazji 120-lecia przybycia Felicjanek do Nowego Sącza będzie można oglądać do 30 października. Nad czym warto popracować, aby orkiestra zabrzmiała jeszcze lepiej, jak spojrzeć na pracę zespołu z nowej perspektywy. Tego będzie można dowiedzieć się podczas terenowych warsztatów metodycznych organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Od października do grudnia wybrane orkiestry Dentes Małopolski będą mogły zaprosić do swoich siedzib uznanych specjalistów, którzy na co dzień pracują z orkiestrami dętymi i chętnie podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W ramach warsztatów możliwa będzie m.in. praca nad interpretacją wybranego utworu lub repertuaru koncertowego, doskonalenie intonacji i artykulacji. Najważniejszy będzie praktyczny charakter zajęć, wspólne wykonanie utworów, wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu muzycznego całego zespołu. W warsztatach mogą uczestniczyć również kapelmistrzowie i muzycy z innych orkiestr jako wolni słuchacze. Terenowe warsztaty metodyczne są uzupełnieniem Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 5 października. A jeszcze tylko do 9 października można zgłaszać się do konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Organizuje go Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. W konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Organizatorzy zwracają jednak uwagę na coś jeszcze. Wybór repertuaru. Na pewno musi to być utwór w języku polskim, ale nie zawsze. Najtrudniejsza i najbardziej znana piosenka będzie tym najlepszym wyborem. Radzi Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
0: Lepiej wybrać utwór mniej znany, bo zdarza się tak, że słuchamy 30 raz

0: Kuratorskim po wystawie Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. To już jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć tę ekspozycję, która będzie prezentowana w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej do 11 października. Wystawa ukazuje bogactwo i różnorodność polskiej sztuki XIX i początku XX wieku. Można na niej zobaczyć dzieła wybitnych artystów, m.in. Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Akcentowicza, Leona Wyczółkowskiego oraz przedstawicieli rodziny Kosaków. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają nie tylko prezentowane obrazy i ich autorów, ale także historie związane z dziełami znajdującymi się w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Będzie to okazja, aby przyjrzeć się z bliska pracom reprezentującym różne nurty polskiego malarstwa, od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodą Polskę. Rozpoczynające się o godzinie 12 oprowadzanie potrwa około godziny. Udział w nim jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisać można się od dziś do czwartku, 1 października, między 9 a 13 do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu 14 639 08 64.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Wtorek słonecznym, środa słońcem, czwartek no troszeczkę chmur, ale więcej słońca będzie. Piątek słoneczny, sobota słoneczna, temperatury od 21 nawet do 23 stopni. Dziś 22, jutro 23. Teraz mamy już prawie 20 stopni i co najważniejsze, sytuacja biometeorologiczna cały czas korzystna.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Cały tydzień słoneczny, tylko w niedzielę troszeczkę pogoda nam się może zmienić. Mogą pojawić się chmurki, może troszeczkę popadać deszcz, ale to dopiero niedziela, czwarty dzień października i do tego czasu wiemy, że w pogodzie no wszystko się może zmienić. Tym bardziej, że przyszły tydzień znów zapowiada nam się słoneczny i temperatury w granicach 20 stopni, tak więc jest szansa, że również i w niedzielę ta pogoda nam się zmieni i weekend będziemy mieli kolejny weekend słoneczny, ładny, ciepły. Wracamy do naszej muzyki, do hitów sprzed lat. Wracamy do zespołu, którym świętuje 50 lat działalności. Historia tego zespołu, legendy rocka, rozpoczęła się dokładnie w 1976 roku i z okazji okrągłego jubileuszu zespół przygotował dla fanów taki specjalny projekt. Na YouTubie wystartował specjalny kanał, całodobowy kanał prezentujący materiał z 5 dekad kariery grupy. O jaką formację chodzi? No chyba już wszystko jasne, no bo jak 50 lat działalności, rok 1976, a jeszcze jak powiem, że Irlandia, Dublin, no to wiadomo, zespół U2.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Znamy, tak. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wiem, chociaż wydaje mi się, jakbym zapytał o taką bajkę Muminki, to większość by powiedziała, że jednak wiem sporo na ten temat, a są tacy, którzy nie tylko wiedzą, ale są w stanie zapłacić ogromne kwoty pieniędzy za gadżety właśnie z tego filmu. No i proszę bardzo, bardzo taki rzadki kubek z serii Muminków. Takich kubków powstało tylko 10. 10 takich egzemplarzy. Został sprzedany na aukcji za 46 tysięcy euro, a dokładnie 46 tysięcy 23 euro. To jest ciekawe, jeszcze 23 euro. Kupił go anonimowy nabywca i to prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za porcelanowy kubek właśnie z motywem ze świata Muminków, podaje fińska agencja prasowa. A na tym kubku, no to oczywiście Muminek, który pływa sobie w morzu, a na tym kubku jeszcze namalowane są różnego rodzaju muszelki. No i proszę bardzo, 10 takich kubeczków, a jeden za 46 023 euro. Warto było kolekcjonować gadżety z tego filmu, z tej bajki? Okazuje się, że warto. No, pytanie tylko, czy inne gadżety z tej bajki też osiągają takie rekordowe sumy? Kto wie? Pewnie tak. Tak więc proszę pamiętać i szukać jakichś innych kubków z Muminkami. Kto wie, być może też takie astronomiczne kwoty osiągną. 7 minut nam zostało do godziny 11. 7 minut do godziny 11. Teraz grupa The Waterboys. Spoglądamy w niebo, a dokładnie spoglądamy na księżyc, a punktualnie o 11 wiadomości.

0: reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie. Już za chwilę usuwanie zanieczyszczeń z plaży koło Ustki. Znaleziono tam substancję ropopochodną. Gmina Dobra zamierza budować nowy zbiornik wody pitnej.
6: Te plany mieliśmy już kilkanaście lat temu, tylko nie byliśmy w stanie zdobyć gruntu.
0: Pomieszczenia misji dworcowej w Tarnowie zostaną wyremontowane.
7: Chcemy, żeby to miejsce po prostu było takie nowoczesne i przyjazne.
0: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Do końca tygodnia ma potrwać usuwanie zanieczyszczeń z plaży w rejonie Ustki. Na brzegu znaleziono tam substancję ropopochodną. Ze względu na zanieczyszczenie plaże w Ustce zostały zamknięte do odwołania. Urząd Morski w Słupsku dzisiaj ma rozpocząć sprzątanie zanieczyszczeń. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
8: Wyrzuconego na brzeg paliwa nie da się usunąć w jeden dzień, bo zanieczyszczenia ciągną się od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem, a to 50-kilometrowy odcinek wybrzeża. Najwięcej jest ich w okolicy Ustki, dlatego nie ma aż do odwołania wstępu na plażę w całej gminie. To, co morze wyrzuciło na brzeg, to ciemna, gęsta substancja przypominająca mazut i paliwo okrętowe. Jeszcze wczoraj zostały do badań pobrane jej próbki. Urząd Morski w Słupsku, który zajmuje się sprawą, ma swoje podejrzenia. Tropy prowadzą do jednego ze statków, który mógł spuścić ze zbiorników paliwo okrętowe. Żeby to potwierdzić, ze statku też trzeba pobrać próbki i porównać je z substancją znalezioną na plaży. Jeśli podejrzenia Urzędu Morskiego się potwierdzą, kosztami całej operacji zostanie obciążony armator jednostki.
0: Gmina Dobra zamierza budować nowy zbiornik wody pitnej, dlatego że samorząd szczególnie w okresach letnich boryka się ze skutkami suszy hydrologicznej. Samorząd planuje nową inwestycję. Kupiona została już działka w miejscowości Półrzeczki, mówił wójt Benedykt Węgrzyn w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz. To otwiera drogę do przeprowadzenia inwestycji.
6: Te plany mieliśmy już kilkanaście lat temu, tylko nie byliśmy w stanie zdobyć gruntu. To jest normalna taka inercja fizyczna, że co z tego, że ty chcesz coś zrobić, jak nie masz działki po prostu.
9: A teraz udało się ją kupić, tak?
6: Już jakiś czas temu pozyskaliśmy na pograniczu z Lasami Państwowymi, na osiedlu Bulaki, na samym końcu Półrzeczek, ale my ten grunt mamy, my mamy pozwolenia na pobór wody, pozwolenia wodoprawne i decyzje.
0: Gmina ma już zaprojektowany zbiornik i ujęcia, a także pozwolenie na pobór wody. Władze gminy czekają teraz na możliwość zdobycia dotacji. Wójt liczy, że program pomocowy uruchomi w tym zakresie marszałek.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Po 22 latach działalności pomieszczenia misji dworcowej w Tarnowie wymagają remontu. Przez te lata potrzebujący skorzystali z pomieszczeń i sprzętu ponad 66 tysięcy razy. Osoby potrzebujące wsparcia i bezdomni mogą tu wyprać swoje ubrania, wysuszyć, wykąpać się, wypić ciepłą herbatę, kawę czy gorący kubek. Już zostały wymienione okna, trwa remont i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zamontowana zostanie także nowa wentylacja. Jak mówiła w programie Słowo za Słowo prezes Anna Czech, prezes Fundacja Kromka Chleba, chce, by misja dworcowa była dla odwiedzających nie tylko bezpieczną przystanią, ale też miejscem wygodnym, nowoczesnym i kolorowym.
7: Chcemy, żeby to miejsce po prostu było takie nowoczesne i przyjazne, żeby ci, którzy przychodzą tam, poczuli, że są ważni dla nas, że to miejsce nie jest brzydsze niż inne dla wszystkich, a może nawet ładniejsze, dlatego moja inspiracja, jaki ma być sufit, a będzie sufit kolorowy, szklany, to była inspiracja z pomieszczenia w wielkiej sali, gdzie spotykają się głowy państw Komisji Europejskiej. Tam jest właśnie taki piękny, kolorowy sufit i pomyślałam, to zrobimy też dla naszych podopiecznych podobny sufit.
0: Remont ma kosztować ponad 320 tysięcy złotych. Prace mają potrwać do listopada, a codziennie misję dworcową, która znajduje się obok dworca PKP, odwiedza do kilkunastu osób. Daje to około 3000 odwiedzin rocznie.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Ochotnicza Straż Pożarna w Naszacowicach zbiera na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z tym trwają różne akcje. Uruchomiono też zbiórkę.
5: 56-letni samochód strażacki z Naszacowic musiał zostać wycofany ze służby po 12 latach użytkowania. Strażacy sami wzięli się za organizację zbiórek na zakup nowego wozu, aby znów móc w pełni nieść pomoc potrzebującym. Druhny i druhowie w pierwszą i trzecią niedzielę października staną pod kaplicą w Naszacowicach, gdzie po mszach świętych będzie można wrzucić datki do puszek. Natomiast w drugą sobotę miesiąca przy remizie w godzinach od 9 do 16 zorganizowana zostanie specjalna zbiórka złomu i elektrośmieci. Jeśli ktoś chciałby przekazać te części w innym terminie, to jak informują strażacy, z tym też nie będzie problemu. Trzeba tylko skontaktować się z OSP Naszacowice za pośrednictwem Facebooka lub telefonicznie pod numerem 883 081 437. Po ustalonym terminie strażacy zajmą się transportem. Cały czas trwa też internetowa zbiórka na nowy wóz na portalu zrzutka.pl, gdzie docelowo strażacy chcą zebrać 300 tysięcy złotych. Zbiórka potrwa jeszcze ponad 80 dni, a liczy się każda złotówka, by znów móc swobodnie i szybko ratować ludzkie zdrowie i życie.
0: Relacją Łukasza Raczkowskiego kończymy to wydanie wiadomości. Kolejne w samopołudnie. Zapraszam.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mamy babie lato, a biolodzy ten czas nazywają balonowaniem, ponieważ pająki unoszą się na wietrze jak miniaturowe balony lub latawce. A dzisiaj będą się unosić jak te latawce. Ładna pogoda, również będzie ładna to pogoda towarzyszyła nam jutro, pojutrze i tak do soboty we włącznie. Sporo słońca i temperatury powyżej 20 stopni. Dziś maksymalnie 22, a jutro 23 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Zdrowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
3: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
4: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież zakończył wizytę we Francji. Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju od wyboru na stolicę Piotrową, Leon XIV odwiedził m.in. Paryż i Lourdes. Ostatnim godzinom jego pobytu towarzyszył wielki entuzjazm Francuzów. O szczegółach Stefan Folzer.
2: Na ulicach mes papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.
1: Klub dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę pojedzie do Bobowej i Starego Sącza. Chętni mogą się jeszcze zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie również spotkanie z ksieni klasztoru sióstr Klarysek.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także kościół świętej Zofii, galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki. Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z ksienią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
1: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka klubu dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska. 3 października o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót będzie około 18.30. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 694 451 403. Do 5 października przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. Odbędzie się ono 7 i 8 października w arenie Jaskółka w Tarnowie. To spotkanie ewangelizacyjno-profilaktyczne, którego celem będzie wsparcie młodych ludzi w mierzeniu się z brakiem przebaczenia oraz w zrozumieniu takich podstawowych pojęć jak pojednanie, przebaczenie sobie i bliźniemu. Zapisy przyjmowane są przez internetowy kwestionariusz. Wydawnictwo Promyczek z Nowego Sącza zachęca dzieci do oglądania serii 12 filmów animowanych Brat Franciszek. Produkcje przybliżają w wesoły i zabawny sposób najważniejsze prawdy wiary katolickiej. Jeden z odcinków poświęcony jest modlitwie różańcowej, mówi ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek.
4: Pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby ktokolwiek spróbował wyjaśnić dzieciom, na czym polega modlitwa różańcowa. Co to znaczy, żeby rozważać daną tajemnicę i w tym czasie odmawiać dziesiątkę różańców. To dla mnie jest niesamowite, że właśnie Amerykanie wpadli na taki pomysł i wydaje się mi, że w sposób bardzo zrozumiały dzieciom o tym opowiadają.
1: Seria Brat Franciszek jest dostępna w serwisie vod.promaczek.pl. Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu w czwartek o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. To najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki z librettem ojca Andrzeja Zająca. Wstęp jest wolny. Organizatorami wydarzenia są prowincja świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemie zakonu braci mniejszych konwentualnych i fundacja Brat Słońce. Partnerem głównym jest województwo małopolskie, patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Utwór ukazuje duchową przemianę świętego Franciszka z Asyżu od poszukiwania zewnętrznego piękna po otrzymanie światłych oczu serca, pozwalających widzieć w drugim człowieku brata, a w stworzeniu ślad Boga. Libretto łączy poetycką modlitwę, franciszkańskie uwielbienie oraz fragmenty z książki autorstwa ojca Andrzeja Zająca. Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, prowadząc słuchacza ku przesłaniu pokoju, wolności i nadziei. Przypomnę, 1 października o 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. Wstęp jest wolny.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę Osowiec i zderzenie autokaru z samochodem.
2: Niestety w wyniku wypadku jedna z opiekunek z obrażeniami została zabrana do szpitala.
1: Będzie też podłopień na Limanowszczyźnie, tam szykują się utrudnienia w ruchu. Sprawdzimy także, czy miasto Dębica wchłonie kilka ościennych miejscowości. Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką. Opiekunka dzieci i kierowca busa trafili do szpitala. Dzieci nie odniosły większych obrażeń. Aspirant Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim mówi, że na miejsce wypadku wysłano 8 zastępów strażaków.
2: Autokarem podróżowało łącznie około 37 osób. Kierowca, 4 opiekunki i 32 dzieci. Niestety w wyniku wypadku jedna z opiekunek z obrażeniami została zabrana do szpitala. Około 11 dzieci z ogólnymi drobnymi stłuczeniami i obtarciami na obecną chwilę pozostało na miejscu zdarzenia. W tym momencie oczekują na podstawienie transportu, który przetransportuje z powrotem do szkoły.
1: W ciężarówce, która przewoziła materiały budowlane, był jedynie kierowca. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie nieprzejezdna.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nie ma naszej zgody na przyłączenie kilku gminnych miejscowości do miasta, mówił w porannej rozmowie słowo za słowo wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Chodzi o miejscowości Nagawczyna, Pustynia, Kędzierz, Kozłów i Latoszyn. Temat stał się także przedmiotem dyskusji w czasie sesji Rady Gminy Dębica, choć jak przyznaje wójt, tutaj jest pełna zgoda radnych i włodarzy, że nie chcą podziału gminy.
3: Wszyscy jednogłośnie się zgadzają z tym, że nie może być rozwoju miasta Dębicy kosztem gminy Dębica poprzez właśnie wchłonięcie. Mamy strefę w Zawadzie, która ma bardzo wielu bardzo dobrych przedsiębiorców, które generują bardzo duże wpływy podatkowe, bo to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że my jako gmina Dębica mamy te obszary przemysłowe usytuowane w pobliżu łącznika autostradowego w bardzo dobrej lokalizacji i teraz oddanie tego miastu byłoby co najmniej nierozsądne, bo tak de facto co zostanie w gminie Dębica?
1: Adam Pieniążek tłumaczy, że także między innymi plany zmiany granic miasta Dębica były impulsem do tego, żeby zmienić nazwę gminy Dębica na gminę uzdrowiskową Latoszyn-Zdrój. Decyzja ma być jednak poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nie jesteśmy członkami żadnej partii politycznej, mówi przedstawiciel grupy inicjującej referendum w Limanowej Wiesław Sędzik. W rozmowie z Radiem RDN Nowy Sącz podkreślił przy tym, że o odwołanie obecnej burmistrz Jolanty Juszkiewicz i Rady Miasta wnioskują przede wszystkim mieszkańcy, niezadowoleni z obecnego sposobu zarządzania miastem. Odniósł się w ten sposób do sugestii burmistrz Jolanty Juszkiewicz, która na antenie naszego radia powiedziała, że część komitetu jest związana z Koalicją Obywatelską. Lider grupy referendalnej temu zaprzecza.
4: Chcę tu stwierdzić kategorycznie, że to jest tylko czysto działanie osób, które uczestniczą w komitecie. Nie jest to inspiracja z żadnej strony, z żadnej partii. To jest inicjatywa mieszkańców, którzy pewno mają jakieś poglądy, ale tutaj patrzymy na samorząd.
1: Przedstawiciele Komitetu Referendalnego podkreślają, że ich zdaniem Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o niepotrzebnie zaciąganych kredytach, przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta, czy brak walki o utrzymanie dworca kolejowego. O temacie piszemy już na rdn.pl. Temat pojawi się także w Pulsie Regionu.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Mieszkańców Podłopienia czekają utrudnienia. W związku z pracami kolejowymi na linii 104 już od 6 października na drodze powiatowej wprowadzone będzie wahadło. Nowa trasa zostanie też wyznakowana dla pieszych. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
5: Zmianie ulegnie przede wszystkim organizacja ruchu kołowego. Na odcinku około 100 metrów zostanie wyłączony jeden pas ruchu, a samochody będą jeździły naprzemiennie drugim pasem. Ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna. Utrudnienia będą w okolicy zabytkowego tunelu kolejowego nad kościołem w Podłopieniu. Zmienią się też zasady ruchu pieszych. Zamiast dotychczasowym przejściem podziemnym zostanie on poprowadzony nową, odpowiednio wyznaczoną i oznakowaną trasą. Drogowcy proszą o zachowanie ostrożności, stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz uwzględnienie możliwego wydłużenia czasu przejazdu. Przewidywana zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej w Podłopieniu może obowiązywać nawet rok.
1: To były wiadomości kolejne punktualnie o 13.00.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słońce, słońce, jeszcze raz słońce, gdzie okiem nie sięgnąć, tam promienie słoneczne i bezchmurne niebo. Tak będzie do końca dnia, nie tylko dziś, ale kolejne dni września i na początku października także. Jeszcze będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Bezchmurne niebo także w nocy, ale w nocy chłodne, bo 6-7 stopni tylko na termometrach. Dzisiaj maksymalnie do 22 zapowiadają meteorolodzy, teraz w Tarnowie 21.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jakość powietrza dzisiaj jest dobra, także zachęcamy do spacerów. Ciśnienie w miarę stabilne. Na barometrach w Tarnowie 1006 hektopaskali. I jeżeli chodzi o sytuację biometeorologiczną, no to oczywiście jest zawsze korzystna dla słuchaczy radia RDN Małopolska. Synoptycy uważają, że biomet jest obojętny, czyli nie ma pogoda większego wpływu na nasze samopoczucie. A my dodatkowo jeszcze samopoczucie wasze poprawiamy retrowtorkowymi przebojami wszechczasów. Na dobry początek Rivers of Babylon i Boniem. Jerzy Olszówka, kłaniam się, zapraszam. Dzień dobry!

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
5: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo małopolskie.
6: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
7: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.
8: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Znakomite. Andrzej Zaucha, bądź moim natchnieniem. Niech ten dzień będzie natchnieniem dla Państwa. 29 dzień września 2026 roku. O 6.33 wstało słońce. Wstało o 6.33 i jest z nami i będzie do godziny 18.18. Tak, pięknie nam się wskazówki zegara ułożą, kiedy słońce zajdzie. Czyli dokładnie za 6 godzin, bo właśnie mamy 18 minut po południu. Dzień liczy sobie 11 godzin 45 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny 40 minut 40 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 37 minut i 20 sekund. Dokładnie tak. Za 83 dni witać będziemy zimę. Na razie mamy piękną, złotą, polską jesień. Babie, lato, pogodne i słoneczne dni przed nami. Tak będzie do początku października. Później niewielkie zakłócenie pogody przez chmury, z których może spaść deszcz, ale później znowu będą rozpogodzenia. Wszystko nam się pięknie tutaj układa. To piękny dzień i tak właśnie dzisiaj było od rana w Radiu RDN Małopolska. Wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj przyszedł list i było napisane na nim: jest dobrze. I tylko tyle. Jest dobrze. I pięknie. Dzisiaj imieniny: Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michalina, Michał, Mikołaj i Rafał świętują, przyjmują życzenia od nas najlepsze, a Gabriel, jeden z najwyższych rangą aniołów, jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, kary śmierci i objawienia. Obok Michała i Rafała jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów występujących w Starym Testamencie. Gabriel sprawuje władzę nad rajem. Archanioł Gabriel jest patronem filatelistów, pracowników łączności, pocztowców, dyplomatów, detekcji radia i telewizji. I w Polsce obchodzimy też Dzień Kuriera i Przewoźnika i wszystkich kurierów, przewoźników także pozdrawiamy. Oby zawsze kurier dostarczał, przychodził, przyjeżdżał, przypływał, przybywał, przylatywał z dobrymi wiadomościami, tak jak Archanioł Gabriel. To on właśnie zwiastował Zachariaszowi w świątyni żydowskiej narodzenie świętego Jana Chrzciciela i no też on Najświętszej Marii Pannie zwiastował narodzenie Jezusa. Wyspecjalizował się w takim razie w tej dobrej nowinie. Wprawdzie pojawił się tylko dwa razy w Nowym Testamencie, ale w jakże ważnym momencie historii naszego zbawienia. Na zakręcie naszego życia niech się pojawia. Tak, ale aby tych zakrętów było jak najmniej, albo żeby były łagodne. No chodzi w każdym razie tak czy inaczej o to, aby pojawiał się w naszym życiu ktoś, kto powie: jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. I to będzie naprawdę dobry dzień. Dzień dobry, Ryszard Rynkowski.

Ten dzień to 29 dzień września 2026 roku. To właśnie w tym dniu świętujemy Dzień Kawy. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy bez filiżanki aromatycznej kawy nie obejdą się. Wszystkiego dobrego, smacznego. Kawa zawsze lepiej smakuje z radiem RDN. Dzisiaj także Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Tak, i Światowy Dzień Serca. Dbamy o serce. No i jeszcze raz przypomnę dzisiaj Dzień Kuriera i Przewoźnika. Wszystkich gorąco pozdrawiamy. Mamy też Dzień Hipochondryka w kalendarzu i Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Także tutaj też zwróćmy na to uwagę, ile ze śniadania nam zostało, czy z obiadu, czy to marnujemy, czy może zostawimy na drugi dzień. Może możemy komuś podarować, komuś, komu no nie wystarcza. Hello! To a propos jeszcze tego dobrego dnia i dzień dobry, to już Lionel Richie, a za 5 minut sprawdzimy, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy na najbliższe jesienne dni.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jeżeli nic się nie zmieni, na przykład nie zwiększy się prędkość wiatru, jego kierunek, no to taką słoneczną aurą będziemy się cieszyć przez cały tydzień i jeszcze z niewielkim naddatkiem. Ochłodzenie dopiero w połowie przyszłego tygodnia, w czwartek do 14 stopni może spaść temperatura, w środę wzrost zachmurzenia. Także jeszcze pięknie cały tydzień będzie na pewno, tak zapowiadają meteorolodzy. Wiatr wieje ze wschodu, teraz prędkością około 25 km na godzinę, w porywach do 50.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Dzisiaj Michał świętuje, przypomnę, i jest mnóstwo przysłów związanych właśnie z dniem świętego Michała, gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozy wielkiej mocy. Wieje dzisiaj wiatr ze wschodu. Tak, to tutaj będziemy musieli uważać na mrozy. Jeśli bociany do Michała zostały, nie będzie mrozów przez grudzień cały. Szukamy bocianów, absolutnie może się gdzieś trafi i te mrozy nie będą tak intensywne. Jeśli deszcz na Michała, zima będzie nie trwała. No to tutaj wygląda na to, że będzie trwała, bo deszczu nie zapowiadają meteorolodzy. Jeśli święty Michał deszczem przysłuży, to suchą wiosnę nam wróży, czyli wiosna też może być mokra, to tak analizujemy te przysłowia. Ptaszki przed Michałem odleciały, będzie ostry grudzień cały. No to przygotujmy się na zimę. Trzy korony, port!

0: dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
5: Po reklamie.
6: Witam zmotoryzowanych, dzień dobry. Ruch umiarkowany na ulicach Tarnowa. Bez większych kłopotów poruszamy się po mieście o tej porze. Więcej samochodów teraz na Mostowej i ulicy Gumnickiej. Tutaj nam mamy troszeczkę ciasno i na Konarskiego przy Dąbrowskiego. Na Marutowicza względny spokój. Ulica Sądowa, która była zamknięta, jest już otwarta, czyli można sobie troszeczkę skracać, jadąc od Nadbrzeżnej Dolnej do ulicy Konarskiego, ale teraz nie ma takiej potrzeby, bo na Dąbrowskiego... Swobodnie, pustki. Na Narutowicza też ruch umiarkowany, bez większych problemów docieramy do ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej ruch odbywa się płynnie. W Bochniach wygląda sytuacja. No tutaj na Kraszewskiego i Kościuszki jest więcej samochodów. Na ulicy Floris trudno i trudno jest też na ulicy Trudnej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierowców. Przed godziną 13 Lombard. Nasz ostatni taniec. Marta Cugier i Grzegorz Strożniak. Przypominam, że niedługo koncert w Tarnowie.

0: Lombard. Nasz ostatni taniec. Nie po raz ostatni spotykamy się z zespołem Lombard.
1: I dla was.
0: Nie po raz pierwszy.
1: Bo na pewno takich nas nie słyszeliście. Utwór się nazywa Anka.
0: Tak, to jeszcze dzisiaj na pewno usłyszymy, a na pewno też usłyszycie Państwo podczas koncertu 17 października. Na ten koncert zapraszamy bardzo serdecznie w Centrum Sztuki Mościce. Bilety są jeszcze dostępne. No i będziemy mieć także zaproszenia dla Państwa w Radiu RDN Małopolska. I to dzisiaj będzie można wygrać zaproszenia na ten niezwykły, pełen emocji i dynamiczny koncert grupy Lombard.
2: Cześć, tu Marta Cugier
3: i Grzegorz Stróżniak.
2: Zespół Lombard.
3: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z Wami spotkać.

0: Przeżyjcie to z nami.
1: Do zobaczenia na naszych koncertach.
0: Zapraszamy.
2: Nie będzie łatwo, będzie trzeba zadanie wykonać, odpowiedzieć na pytanie, aby zdobyć dwuosobowe zaproszenie, czyli dwa bilety na tenże niezwykły koncert, który odbędzie się już 17 października, czyli tuż, tuż. Teraz Tina Turner na 13 minut przed 13 w Radiu RTR Małopolska.

29 dzień września, właśnie tego dnia w 1951 roku przyszła na świat wokalistka, flejtistka, współzałożycielka zespołu Legendy 2 plus 1, Elżbieta Dmoch. I ich piosenki jak Windą do nieba, czy Choć pomaluj mój świat śpiewała cała Polska. Elżbieta Dmoch była ozdobą okładek gazet, programów telewizyjnych i radiowych, a wszystkie kobiety chciały wyglądać jak ona. Elżbieta Dmoch i jej zespół 2 plus 1 byli na szczytach popularności, ale nagle wszystko się skończyło. Wokalistka zakończyła karierę muzyczną, gdy nagle w 1992 roku zmarł jej ukochany, choć były mąż, Janusz Kruk. Miał 46 lat, pogrążyła się w głębokiej depresji. Na szczęście wyszła z depresji, dziś czuje się dobrze, jednak nie zamierza wracać na estradę. Oficjalnie wykluczyła możliwość swojego powrotu do działalności muzycznej. W 2008 i w 2013 roku wzięła udział w zamkniętych spotkaniach fanów 2 plus 1 w Warszawie. W grudniu 2022 wywołała zainteresowanie mediów, kiedy to w internecie ukazało się jej nagranie z pozdrowieniami dla fanów. A w ubiegłym roku do mediów trafiło pierwsze od lat oficjalne zdjęcie Dmoch i krótkie nagranie wideo z udziałem artystki. 1 czerwca w 2025 roku w Ostródzie odbył się telewizyjny koncert Wyspa Dzieci, czyli muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1. Pamiętamy ją doskonale, prawda? Choćby z tego pięknego teledysku i tej niezwykłej piosenki granej wszędzie. Tak, Windą do nieba, 2 plus 1 i Elżbieta Dmoch w roli głównej. 8 minut do 13.

plus 1 i Elżbieta Dmoch, która dziś przyjmie życzenia z okazji 75. urodzin. Szkoda, że ta historia muzyczna i kariera skończyła się tak wcześnie. Never Ending Story teraz, niekończąca się historia i niemal przed 13.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Zmiany w placówce dla bezdomnych w Tarnowie. Misja dworcowa zyska wielobarwne wnętrze. Dzisiaj Światowy Dzień Marnowania Żywności.
4: Po prostu kupujemy za dużo.
5: Najwięcej chleba.
6: To trzeba kupować mniej, tylko ile się zje.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak grupa radnych gminy Chełmiec, która chciała przeprowadzić nadzwyczajną sesję, ale nie mogła skorzystać z żadnej z sal w gminnym budynku Astrocentrum. Ostatecznie obrady odbyły się wczoraj na korytarzu i zostały przerwane po kilku minutach i przełożone. W tle jest zamieszanie związane ze świetlicą w Chełmcu, która zdaniem części radnych działała nielegalnie. Teraz oficjalnie jest zamknięta, ale odbywają się w niej warsztaty dla dzieci. Przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec Agnieszka Grzegorzek tłumaczy, że grupa radnych chciała przegłosować zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury.
7: Mieliśmy się zająć dopisaniem do statutu Chełmca jako świetlicy, która może rozpocząć działanie. I tylko wystarczył taki zapis do poprzedniego statutu. Chcieliśmy zwołać i zatwierdzić, bo to są króciutkie uchwały. Tak naprawdę sesja 10 minut z otwarciem, zakończeniem, z uchwaleniem trwałaby. Niestety cały czas problemy, cały czas wójt nie zgadzał się na to, bo on od razu z wnioskiem narzucił nam godzinę i dzień, w którym to mamy zrobić. Czyli współdziałanie, które jest w regulaminie, od razu jest przekreślone, wójt decyduje i zresztą do tej pory zawsze tak było.
0: Dziś nie udało nam się jeszcze skontaktować z wójtem gminy Chełmiec Stanisławem Kuzakiem, a wstępnie ustalono, że sesja zostanie dokończona 5 października.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nowa przestrzeń ma być kolorowa, radosna i pozytywnie wpływająca na emocje, nawet podświadomie. Mowa o budynku misji dworcowej w Tarnowie, która przechodzi właśnie poważny remont. Z miejsca prowadzonego przez Fundację Kromka Chleba w okolicy tarnowskiego dworca PKP korzystają osoby bezdomne, samotne i potrzebujące pomocy. Rocznie z placówki korzysta do 3000 osób. Na miejscu można wyprać, wysuszyć ubranie, napić się herbaty i schronić się przed zimnem. Po remoncie podopieczni placówki będą mieli nad sobą wielobarwny sufit wykonany z kawałków szkła. Jak przyznaje autor projektu przebudowy, architekt Andrzej Daciuk, to będzie radykalna zmiana względem leciwego już budynku.
9: Budynek był w zasadzie w ruinie. Użytkowany był ponad 20 lat, bez żadnych remontów, nic tam nie było robione. Wymagał rzeczywiście już jakichś zmian. Poszliśmy w tym kierunku, żeby te zmiany były bardzo radykalne w sensie wyglądu tego, co będzie otaczać tych biednych ludzi. Będzie feria barw. Głównym elementem rzucającym się w oczy będzie sufit podwieszany, szklany, dość skomplikowany w wykonaniu. Będą to pastelowe kolory w niewielkich taflach, bardzo nieregularne, przykrywające cały sufit. Podświetlone od góry tłem do wszystkiego będą bardzo spokojne ściany w takim odcieniu betonu, ale nie aż tak surowym.
0: Jak dodaje architekt, wielobarwny sufit ma pozytywnie oddziaływać na osoby odwiedzające misję dworcową, a remont ma potrwać do połowy listopada, aby zdążyć przed największymi mrozami. Prace remontowe kosztować będą około 300 tysięcy złotych. Temat wróci dzisiaj jeszcze w Pulsie Regionu o 15.30.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Tak wynika z badań Opinie 24 przygotowanych dla aplikacji do niemarnowania żywności. Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności. Dzień ustanowiony przez ONZ ma zwrócić uwagę na codzienne nawyki, które pomogą żyć bardziej świadomie. A jak przyznają mieszkańcy Warszawy, wciąż wyrzucamy za dużo jedzenia.
6: Pieczywo, wędliny, resztki warzyw. Po prostu kupujemy za dużo.
5: Najwięcej chleba. Teraz nie potrzeba żadnych zapasów robić.
6: Bo to trzeba kupować mniej, tego ile się zje?
5: W tych pudełeczkach to niedokończone jest, to tam zostawiają te sałatki, nie sałatki.
0: A według ONZ na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Coraz głośniej ustawiamy telewizor, coraz częściej prosimy innych o powtórzenie, a mimo to wiele osób długo nie chce przyznać, że ma problem ze słuchem. Szczególnie niepokojące może być to w przypadku dzieci i młodzieży, które godzinami korzystają ze słuchawek. Czy w ten sposób fundujemy sobie problemy ze słuchem na przyszłość? Jak rozpoznać pierwsze sygnały niedosłuchu, kiedy warto się zbadać? I czy aparat słuchowy zawsze musi oznaczać, że problem jest już bardzo poważny? O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. Gościem Anny Tymleczko o 17:10 będzie Damian Budziak, technik badań audiologicznych i protetyk słuchu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mamy już 22 stopnie powyżej zera i być może będzie więcej. Komfortowa temperatura, niebo bezchmurne, słonecznie do końca dnia, również w nocy bezchmurne niebo, ale na termometrach tylko 6-7 stopni. Jutro podobny typ pogody. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 1006 hektopaskali, ciśnienie wysokie i takie będzie się też utrzymywać, bowiem jest bardzo stabilne. Biometr mówią obojętny, ale przechodzić będzie w korzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: km/25 na godzinę z taką prędkością wieje wiatr ze wschodu w porywach do 50, ale nie ma to na większego wpływu na temperaturę odczuwalną. Z dużą prędkością zaczęli Electric Light Orchestra.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

Queen, Will Will Rock You. Stworzyli ten kawałek po to, aby wciągnąć w grę podczas koncertów publiczność. No i udało im się to rewelacyjnie, z nadmiarem, aż do dzisiaj, prawda? I cały czas gdzieś tam noga pracuje i aż chce się klaskać. Będziemy bić też brawo na koncercie grupy Lombard 17 października w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy na ten właśnie koncert. Nawiążę jeszcze do dnia. Dzisiaj mamy 29 dzień września. Archanioł Gabriel, patron filatelistów, pracowników łączności, pocztowców, dyplomatów i teledetekcji, a także radia i telewizji patron. No to teraz pewna pani, dokładnie droga pani z telewizji i Lombard. A wy dzwońcie pod 14 6 200 500, jeżeli jesteście zainteresowani zaproszeniami na koncert.

0: jest pewna pani, a dokładnie druga pani z telewizji. Koncert zespołu Lombard, taki właśnie energetyczny, dynamiczny, już 17 października w Centrum Sztuki Mościce i na ten koncert zapraszamy i dostępne są jeszcze bilety, także można wygrać z zaproszenia. Pod 14 6 200 500 trzeba zadzwonić, aby wygrać takie dwuosobowe zaproszenie. Są dla was specjalnie zajęte miejsca. Dzień dobry, tutaj nie ma nikogo, a tutaj halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Agnieszka.
0: Witam Agnieszkę. Skąd Agnieszka do nas dzwoni?
1: Z Tarnowca.
0: I bardzo głośno ma ustawiony radioodbiornik. Słyszymy się z poślizgiem, może troszeczkę oddalimy się od głośników, byłoby lepiej. Dobrze, Agnieszko? Bo będziemy tutaj walczyć o zaproszenie. Jesteś wielką fanką grupy Lombard?
1: Jeszcze raz mogę prosić?
0: Oczywiście. Czy jesteś fanką zespołu Lombard?
1: Tak, jestem.
0: Jesteś. Od jak dawna?
1: No, od jakichś 10 lat, można powiedzieć.
0: Od 10 lat, no to bo będziemy pytać o początki. A to znaczy, znasz ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą. Jaki to tytuł?
1: Droga Pani z telewizji.
0: Dokładnie tak, Droga Pani z telewizji. A kto śpiewał?
1: Małgorzata Ostrowska.
0: To nie jest dobra odpowiedź, ale to nie było właściwie jeszcze pytanie, które chciałem zadać podczas konkursu, w którym wygrać można zaproszenie. Masz jeszcze jedną możliwość, nie Małgorzata Ostrowska. Mhm. Małgorzata Ostrowska oczywiście śpiewała z Lombardem, żeby tutaj nie było, oczywiście śpiewała, ale akurat to wykonanie już nowej wokalistki, Marty Cugier, moja droga. I tam było też Grzegorza Stróżniaka, czyli autora wszystkich przebojów Lombardu, tych starszych i tych młodszych też można było usłyszeć. Dobra, ale to już jest za nami, oczywiście, droga pani z telewizji, droga pani. Pytanie brzmi, skoro jesteśmy w retro wtorek, no i zespół Lombard obchodzi 45-lecie swojego istnienia, to wystarczy podać miesiąc. Do wyboru mamy 12 miesięcy. Miesiąc, nie miesiąc powstania, ale miesiąc pierwszego koncertu, bo zespół Lombard uważa właśnie, że to jest początek działalności zespołu Lombard. Nie, jak błędnie bardzo często słychać, czytać możemy w internetach, że powstała grupa Lombard w Poznaniu i tam jest podany tenże właśnie miesiąc, nawet data dzienna. I ja nie pytam o datę dzienną, o miesiąc. Ten miesiąc został tutaj wymieniony podczas rozmowy z Grzegorzem Stróżniakiem i Martą, czyli członkami zespołu Lombard, i to jest niepodważalna odpowiedź. Czyli co, jaki miesiąc? Możemy strzelać rzeczywiście, jeżeli nie słuchałaś, to strzela.
1: Ja myślę, że lipiec.
0: Że to był lipiec twoim zdaniem, że w lipcu odbył się pierwszy koncert Lombardu i to jest data założenia zespołu. No niestety, to nie jest poprawna odpowiedź. Przykro mi bardzo serdecznie, Agnieszko, ale jest oczywiście jeszcze szansa. Jeszcze mamy trochę miesięcy do wyboru. 14 6 200 500. Nasz telefon jest do państwa dyspozycji. Zaproszenie na koncert grupy Lombard, który odbędzie się 17 października. Dwa bilety wstępu czekają. Naprawdę warto. Tutaj ktoś spróbuje. Halo, dzień dobry.
2: A dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie. Kto tym razem spróbuje?
2: Sabina.
0: Witam panią, pani Sabino. No to jak to jest z tym pierwszym koncertem grupy Lombard? Kiedy odbył się?
2: Październik.
0: Październik. Skąd taka odpowiedź akurat?
2: Ponieważ słuchałam audycji i też jestem fanką.
0: Proszę bardzo. No to mamy tutaj już. Zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście tak było.
2: Taki mentor Lombardu, który współtworzył Lombard, Maciej Szymański, który dla Grzegorza bardzo wiele znaczył na początku jego drogi, właśnie odnalazł swój kalendarz i razem z tym kalendarzem i wspólnej rozmowie, tutaj byłam świadkiem tej rozmowy, opowiadali sobie te początki i rzeczywiście październik jest kluczowym miesiącem dla zespołu Lombard, bo pod szyldem Lombard zagrał pierwszy koncert dopiero w październiku.
0: Wielkie brawa. Dobrze. Znaczy, zaproszenie wręczam na koncert, który odbędzie się 17 października. Nie słyszę radości. Gdzie ta radość?
2: U naszej... Jest, super. Cieszymy się z mężem i w ogóle, bo czekaliśmy na te bilety.
0: Tak? No to się cieszę bardzo, że możemy sprawić tęże właśnie radość. Zapraszamy serdecznie. Proszę się nie rozłączać. Będzie to fantastyczne widowisko muzyczne. A gdybyśmy tak mieli wymienić teraz największe przeboje Lombardu, to które by to były?
2: Będzie Szklana Pogoda. Przeżyj to sam. Bye Bye Jimmy. Kryształowa. Znowu radio.
0: O, także mamy tam chyba jakąś ściągę, co? Podejrzewam. Ale rozumiem. Jesteście... Jak mąż ma na imię?
2: Paweł.
0: I pani godność jeszcze raz?
2: Cyga, Sabina.
0: Pani Sabina i Paweł biorą udział w koncercie zespołu Lombard 17 października. Jesteśmy umówieni, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenia. Przeżyj to sam zostało wywołane do tablicy, więc przeżyjmy wspólnie tenże koncert. Dzięki serdecznie, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.

0: I tak będziemy bawić się podczas koncertu w Centrum Sztuki Mośnicy w Tarnowie już 17 października. Pytajcie o bilety, są na stronie jeszcze dostępne. Będą także dostępne w radiu RDN Małopolska i przeżyjemy to jeszcze raz, tak jak tutaj publiczność Ludo Lombard. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz, zaśpiewa pewnie cała sala. A przy okazji serca, dzisiaj Światowy Dzień Serca. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. Na świecie obchody organizowane są od 2000 roku, a w naszym kraju pomysł przyjął się 2 lata później. Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Zdrowego serca wszystkim życzymy i nam na sercu leży też wasze szczęście, więc będę miał jeszcze zaproszenia dla państwa na koncert Przeżyj to sam grupy Lombard. Umawiamy się na czwartek? Niech będzie czwartek.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
9: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt Gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
10: Po reklamie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Bez zmian w pogodzie, słoneczne niebo, bezchmurne. Podobnie będzie w nocy, jutro także, kolejne dni września i początek października słoneczne. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach też bez zmian, 1006 hektopaskali, biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. Na termometrach będzie 22-23 stopnie, tak do końca tygodnia i tak będzie też na początku października.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Teraz sprawdzę, czy wszyscy mają tak fajnie, tak dobrze, tak słonecznie jak w Małopolsce, na Podkarpaciu, czy w województwie świętokrzyskim, w Polsce południowo-wschodniej, mówiąc ogólnie. Tak, wszędzie. Wszędzie. Tyle, że nad morzem chłodniej, bo tam 17-18 stopni.
13: RDN Małopolska 103,6 FM.
0: Blondie.

i Call Me w sprawie zaproszeń na koncert grupy Lombard. Dzwońcie w czwartek, tak się umawiamy. A teraz możecie oczywiście zadzwonić po 14 6 200 500, jeżeli macie jakieś wiadomości dla zmotoryzowanych, na przykład o niedziałającej sygnalizacji świetlnej, o utrudnieniach

0: Reklama.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
3: Troszeczkę w tej chwili mniej samochodów na ulicy Gumińskiej i Mostowej, Konarskiego, Dąbrowskiego, Narutowicza. Spokojnie tutaj, bez większych problemów powinniśmy przejechać. Na ulicy Kołłątaja też niewiele aut. Na Narutowicza, może na wysokości Urszulańskiej. Teraz zrobił się niewielki zator i przy ulicy Tuchowskiej delikatny, ale później płynnie Narutowicza. Dojeżdżamy do ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej kolejka, przy Koszyckiej Czerwonej w miarę spokojnie, chociaż teraz też samochody czekają na zmianę świateł. Szujskiego, Mościckiego dalej tutaj płynnie, bez kłopotów. Na ulicy Kikowskiej przy Słowackiego rów jak zwykle o tej porze. Na Alei Solidarności więcej aut teraz przy ulicy Kikowskiej. Ruch na Alei Matki Bożej Fatimskiej spokojny. Na Starodąbrowskiej mało samochodów. Na Słonecznej teraz w kierunku Starodąbrowskiej więcej aut. I krótka kolejka na ulicy, na Alei Jana Pawła II do ulicy Słonecznej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Jeszcze tylko sprawdzę Lwowską. Wyjeżdżamy Lwowską spokojnie w kierunku Rzeszowa w ładnej niewiele samochodów. Wszystkiego bezpiecznego raz jeszcze i szerokości. Dziewiętnaście minut do godziny 14.

0: stycznia w 2017 roku zmarł Wiesław Michnikowski, wybitny aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Obdarzony talentem komediowym, był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu Starszych Panów, kabaretu Dudek, Wagabunda oraz radiowego Podwieczorku przy mikrofonie. Zagrał w kilkudziesięciu filmach jak Seksmisja, Gangsterzy i Filantropi, Halo Szpicbrudka i Riffi Fifi po 60. Kreował wybitne role w sztukach Sławomira Mrożka, wśród nich w Słynnym Tangu czy Emigrantach, za które publiczność wielokrotnie honorowała go owacjami na stojąco. W telewizji zagrał w blisko 200 programach. W jednej z rozmów Wiesław Michnikowski powiedział, że praca aktora ma pewne plusy, choćby takie, że na określony czas pozwala odłączyć się od rzeczywistości.
1: Największą zaletą tego zawodu to to, że w czasie przedstawienia mogę się oderwać na kilka chwil, no, powiedzmy 2 czy 3 godziny, od rzeczywistości żyć jak gdyby w innym świecie.
0: Aktor, który był gwiazdą kabaretu Dudek, pozostanie niezapomniany jako Kuba Goldberg w duecie z Edwardem Dziewońskim w skeczu pod tytułem Sęk, o którym sam Wiesław Michnikowski mówił, że taki skecz zdarza się raz na 100 lat.
2: Tu Kuba, co jest?
3: Jest interes do zrobienia.
2: Interes?
3: Tak.
2: Ile można stracić?
3: W tym sęk.
2: Co?
3: Sęk. Deska. W środku sęk.
2: Jaka deska?
3: Drzewo.
2: Kto ma drzewo? Lutman?
3: Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a drzewo jest z lasu. Sieścina, sieśnina deski, deska jest sęk.
2: A gdzie jest ten las?
0: Wiesław Michnikowski podkreślał, że twórca Dudka, Edward Dziewoński, od którego pseudonimu artystycznego wzięła się nazwa kabaretu, miał poza talentem także umiejętności organizacyjne.
4: Dudek jest świetny organizator. On tak potrafił dobrać zespół wspaniałych koleżanek i kolegów. Potrafił nawiązać kontakty ze świetnymi autorami tekstów. No muszę powiedzieć, że z Dudkiem bardzo, bardzo fajnie się pracowało. On był wymagający, ale był niesłychanie kulturalny w pracy. No, sama przyjemność była.
0: Znany z występów w kabarecie Starszych Panów, Wiesław Michnikowski podkreślał, że w jego pamięci pozostaną one szczególne ze względu na atmosferę panującą w zespole.
5: Tam wszyscy byli dla siebie niesłychanie życzliwi, dobrzy. Każdy się cieszył, że kolega ma jakąś fajną piosenkę, jakąś fajną scenę. Taka była znakomita atmosfera w czasie pracy w kabarecie Starszych Panów, jakiej później nie spotkałem.
0: Piosenki wykonywane przez Wiesława Michnikowskiego u Starszych Panów nie tylko przyniosły aktorowi ogromną popularność, lecz także nie poddały się upływowi czasu. Nadal bawią subtelnym humorem, takie utwory jak Już kąpiesz się nie dla mnie, czy Bo we mnie jest seks.
6: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust.
0: Przez wiele lat aktor użyczał swojego głosu postaci Papy Smurfa w polskiej wersji językowej serialu animowanego Smurfy. Grał też role dubbingowe w filmach Pinokio, Rodzinka Robinsonów. Zmarł 29 września w 2017 roku w wieku 95 lat. Podczas uroczystości pogrzebowych na warszawskich Starych Powązkach 5 października 2017 roku artystę przyszło pożegnać kilkaset osób. Przyjaciele, koledzy, aktorzy, a także wielbiciele jego talentu. Wiesław Michnikowski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Został też odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Warszawy, Nagrodą Złotych Spinek przyznaną podczas uroczystości Telekamer w 2003, Medalem Osterwy z okazji 50-lecia pracy scenicznej oraz Nagrodą za całokształt twórczości na 8. Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku w 2007 roku. W 2011 odebrał Nagrodę imienia Cypriana Kamila Norwida. Dzieło życia.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Christopher Cross w Retro Wtorek. All right, na zegarach 10 minut do 14.

Słuchacie radia RDN Małopolska. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie. TSUE oddalił wniosek Polski w sprawie umowy z Mercosurem. Szczegóły za moment. W Łącku może powstać szkoła muzyczna 2 stopnia. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. O szczegółach Beata Płomecka.
4: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają 2 skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy.
1: W Łącku może powstać szkoła muzyczna 2 stopnia. Władze powiatu nowosądeckiego podjęły już uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia takiej placówki samorządowej. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, zielone światło dało też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka edukująca muzycznie miałaby znajdować się w zespole szkół imienia świętej Kingi w Łącku.
5: Wiemy, że szkoła muzyczna podstawowa tam ma ponad 250 dzieciaków, więc no, tych ludzi utalentowanych muzycznie i chcących się uczyć muzyki jest bardzo dużo w tym regionie, więc stąd też pomysł na wzmocnienie szkoły. Liczę na to, że to się będzie rozwijało i oczywiście tutaj dodatkowym atutem jest to, że tworzymy jeszcze jedną szkołę muzyczną 2 stopnia, żeby sprawę rozwiązać. No widzimy, co się dzieje w Sączu z korkami, więc myślę, że te rzeczy też płyną na to, że jednak mieszkańcy będą woli swoje dzieci oddać do naszej szkoły 2 stopnia w Łącku.
1: Dzięki podjętej uchwale ministerstwo może jeszcze w tym roku rozpocząć procedurę utworzenia nowej szkoły. Starosta liczy, że mogłaby ruszyć od września przyszłego roku. Placówka w Łącku będzie 2. po Wieliczce samorządową szkołą muzyczną 2 stopnia w Małopolsce.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zamiast niani czy żłobka wybierają samodzielną opiekę. Program Aktywnie w Domu zyskuje na popularności. Po urlopie macierzyńskim kobiety wolą zostać w domu i opiekować się swoim dzieckiem, niż zaprowadzić malucha do żłobka lub zatrudnić nianię. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Tarnowa i regionu tarnowskiego. Urzędnicy, analizując wypłatę świadczeń Aktywny Rodzic od początku tego roku, wskazują, że największą popularnością cieszy się opcja Aktywnie w Domu.
6: W Tarnowie najwięcej świadczeń wypłacamy aktywnie w domu, czyli dla tych rodziców, którzy samodzielnie wychowują dzieci w domu, zostają z nimi w domu. To jest 3,5 tysiąca świadczeń. Jest to 11 milionów złotych. Potem na drugim miejscu jest świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy. Wypłaciliśmy tych świadczeń dla 3300 dzieci, to jest 27 milionów łącznie i ostatnie, najmniej popularne w regionie, 2000 świadczeń, tak zwane żłobkowe, jest to 22 miliony złotych w regionie.
1: Wylicza regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce Anna Szaniawska, która była gościem Pulsu Regionu. A świadczenie Aktywny Rodzic to wsparcie dla rodziców dzieci od 12 miesiąca życia do 35 miesiąca.
3: Z życia Kościoła.
1: Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę jedzie do Bobowej i Starego Sącza. Chętni mogą się jeszcze zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie również spotkanie z księni klasztoru sióstr Klarysek.
7: Już najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze Chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także kościół świętej Zofii, galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki. Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłoń otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z księią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
1: Zapraszała Justyna Dziedzic, opiekunka klubu Dobrze Nastawionych, Radia RDN Małopolska. 3 października o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, powrót około 18.30, a zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 690 4451 403.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogodnie, słonecznie, bez opadów. Na termometrach już mamy prawie 23 stopnie. Na barometrach bez zmian 1005-1006 hektopaskali. Tutaj nieznacznie ciśnienie waha się, ale nie ma to większego wpływu na nasze samopoczucie. Biometr jest raczej obojętny, a przechodzić będzie w korzystny. Jakość powietrza jest dobra. Wiatr wschodni teraz wie z prędkością około 25 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Kierunek wiatru zmieni się nam w nocy i będzie wiał troszeczkę słabiej. Na południowo-wschodni w porywach do 12 km na godzinę. I taki też powieje jutro, ale troszeczkę przyspieszy do 45 km na godzinę. O ile biometr w nocy będzie korzystny, w ciągu dnia znowu obojętny.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Na jutro można sobie zrobić kserokopię dzisiejszej prognozy pogody, bo dokładnie będzie kropka w kropkę. As everybody happy, jest 6,5 minuty po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2: Po reklamie.
5: RDN Małopolska we wtorek 29 września, 11 minut po godzinie 14. Michał, Michalina dzisiaj od rana przyjmują życzenia. Na liście świętujących także Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Wszystkiego naj od całego zespołu radia RDN Małopolska. Dla smakoszów kawy także wszystkiego naj, żeby zawsze wam dobrze smakowała i oby jej nie było w nadmiarze. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania jest dzisiaj. Można poczytać głośno na głos dzieciom do snu, tak zachęcamy do tego. I mamy dzisiaj też Dzień Kuriera i Przewoźnika. Pozdrawiamy wszystkich kurierów, przewoźników. Dzień Hipopondryka, Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Czyli patrzymy, co wkładamy do koszyka w supermarketach, ile nam zostaje i staramy się czynić tak, aby nie zostawało. I dzisiaj mamy także Światowy Dzień Serca. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Moje serce to jest muzyk i Ewa Bem.

0: Kwadrans po godzinie 14.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Człowiek rodzi się, uczy się, poznaje świat, dorasta, pracuje, wychowuje, uczy innych, bawi wnuki, odchodzi. Na wszystko musi mieć czas.
1: Wskazówki Jerzego Olszówki.
3: Czas ma czas, któremu trzeba dać czas, bo czas wyjątkowy jest i należy się mu czas. Tak jest z dziećmi, jak z zegarami. Dzieciom trzeba dać czas na chodzenie. Nie można ich ciągle nakręcać. To nie jest lanie wody, choć często mówi się, że czas płynie. I tak jest. Czas płynie w zegarze wodnym. Zegar wodny to urządzenie służące do pomiaru czasu. Jego działanie opiera się o regularny i stały wypływ wody ze zbiornika, zwykle przez niewielki otwór. Kontrola dokładności wypływu wody w tego typu urządzeniach jest dość trudna, dlatego zegary wodne nigdy nie osiągnęły dużej precyzji. Zegary wodne były jednymi z pierwszych sposobów pomiaru upływu czasu, które nie były zależne od obserwacji astronomicznych. Jeden z najstarszych zegarów tego typu został znaleziony w grobowcu faraona Amenhotepa I. Był zatem używany około 1500 roku przed naszą erą i już wtedy musiał być wodoszczelny. Zegar wodny wyjaśnia, skąd się wzięło powiedzenie, że czas płynie. A dlaczego leci albo biegnie? Na te pytania sami już spróbujcie sobie odpowiedzieć. Tak jak kijem Wisły nie zawrócisz, tak czasu nie zatrzymasz.
1: Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie.
3: Czas płynie i zabija rany. Stare, dobre małżeństwo.
4: Posłuchaj.

Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.

Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door, a ja już widzę, że do studia radiowego, do drzwi studia puka Marta Jadłowska, za chwilę, za niespełna 5 minut przedstawi wiadomości. Do tego czasu Tango, Memento Vitae i Stanisław Sojka.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.
8: Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a 2 kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń 8 klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników szkoły zaatakował nożem. O szczegółach Wojciech Stobba.
9: Ofiarami ataku padły 2 nauczycielki i uczennica. Jedna z kobiet, 61-latka, zmarła na miejscu. Pozostałe 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Stan rannej dziewczynki jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życie drugiej z nauczycielek nie jest zagrożone, przekazał minister zdrowia Kamil Szaszko. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły, zauważył minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zarazem uciął medialne spekulacje na temat motywów napastnika, mówiąc, że służby poinformują o nich w odpowiednim momencie. Do ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Przedstawiciele słowackich władz złożyli kondolencje rodzinom ofiar. Prezydent Peter Pellegrini podkreślił, że jest to kolejny atak w szkole i powinien być traktowany jako poważne ostrzeżenie.
8: Nie jesteśmy członkami żadnej partii politycznej, mówi przedstawiciel grupy inicjującej referendum w Limanowej Wiesław Sędzik. W rozmowie z Radiem RDN Nowy Sącz podkreślił przy tym, że o odwołanie obecnej burmistrz Jolanty Juszkiewicz i Rady Miasta wnioskują przede wszystkim mieszkańcy niezadowoleni z obecnego sposobu zarządzania miastem. Odniósł się w ten sposób do sugestii burmistrz Jolanty Juszkiewicz, która na antenie naszego radia powiedziała, że część komitetu jest związana z Koalicją Obywatelską. Lider grupy referendum temu zaprzecza.
10: Chcę tu stwierdzić kategorycznie, że to jest tylko czysto działanie osób, które uczestniczą w komitecie. Nie jest to inspiracja z żadnej strony, z żadnej partii. To jest inicjatywa mieszkańców, którzy pewno mają jakieś poglądy, ale tutaj patrzymy na samorząd.
8: Przedstawiciele Komitetu Referendalnego podkreślają, że ich zdaniem Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o niepotrzebnie zaciąganych kredytach, przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta, czy brak walki o utrzymanie dworca kolejowego w mieście. Więcej na ten temat piszemy na rdn.pl. Więcej powiemy także w dzisiejszym Pulsie Regionu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Prace badawcze w Tarnowskiej Katedrze zakończone. Podłoże jest stabilne, mówi archeolog Ewa Kędzierska. Wszystko wskazuje więc na to, że podziemna trasa turystyczna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie będzie mogła powstać. 1,5 tygodnia trwały prace badawcze prowadzone przez archeologa i geologa. W Bazylice powstały 2 wykopy, sięgały prawie 2,5 metra. W jednym i drugim miejscu natrafiono na dawne pochówki.
11: Najwięcej pozostałości szczątków ludzkich znajdowało się w pierwszym wykopie. Widoczne były tam w miarę regularnie ułożone pochówki. Szczególnym był pochówek zachowek kobiety z zaawansowanej ciąży. Było to dość szczególne, kiedy widać ułożoną dłoń na brzuchu. Ale oprócz tego zarysy trumien, pozostałości metalowe, czyli gwoździe. W wykopie drugim mamy znowuż jeden medalik, bardzo stary. Na razie w tym momencie nie można określić chronologicznego, podać konserwacji, ale myślę, że jest to XV wiek. Także szpilka. To jest naprawdę dosłownie igła w stogu siana. Niewielki artefakt długości około 4 cm.
8: Mówiła archeolog Ewa Kędzierska. W wykopach znaleziono też stare dachówki i fragmenty 3 rodzajów posadzki. Do katedry tarnowskiej wrócimy także w Pulsie Regionu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: To była autentyczna rozmowa o wykluczeniu, hejcie i cyberprzemocy. Ogólnopolska kampania o przemocy rówieśniczej dotarła też do Nowego Sącza. Dzieci i młodzież z miejskich szkół mogły publicznie zwierzyć się z tego, co dzieje się czasem nie tylko na szkolnych korytarzach, ale też w klasowych grupach internetowych. Gościem specjalnym i moderatorką spotkania była Kinga Zawodnik, która w latach szkolnych sama doświadczyła przemocy rówieśniczej. Jak przyznała, samo zjawisko hejtu przybrało teraz inne formy.
0: Wcześniej byliśmy face to face, bo nie było tych telefonów, tego internetu, komputerów, komórek. Teraz jest ten dostęp, tak? Ja nie mówię, że internet jest zły, absolutnie, bo internet jest fantastycznym narzędziem do nauki, do pomagania, do rozwoju, ale ma wiele właśnie tych czarnych stron. I ważne jest to, żeby umiejętnie korzystać z tych mediów, używać odpowiedniego języka. Wielu młodych ludzi uważa, że to jest tylko lajk, to jest tylko kliknięcie, to jest tylko zdjęcie. Nie, za każdym profilem w internecie jest prawdziwy człowiek.
8: Do tego tematu także wrócimy dziś w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15:30.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wszędzie dużo pogodnego nieba, najwyższe temperatury na południowym wschodzie kraju. Jadłowa, Ryglice, Lubcza, Latoszyn, Zakliczyn, Ciężkowice. Tutaj dużo słońca, no i oczywiście nad Tarnowem także brak chmur. I na termometrach prawie 23 stopnie i jest to chyba na dziś maksimum temperaturowe. Na jutro podobny typ pogody zapowiadają meteorolodzy. Noce chłodne, 6-7 stopni, cały czas niebo bezchmurne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pierwszy dzień wiosny, pamiętamy, taki słodny był troszeczkę, a teraz mamy rzeczywiście złotą, prawdziwą polską jesień z takimi pięknymi temperaturami, powyżej 20 stopni. I tak będzie się utrzymywać do końca tygodnia, czyli początek października również słoneczny i początek przyszłego tygodnia również jeszcze dużo pogodnego nieba, na termometrach powyżej 20 stopni. Dopiero w środę, w czwartek spadek temperatury, wzrost zachmurzenia i możliwe opady deszczu.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
3: Przed 15 przybywa samochodów na ulicach Tarnowa. O ruchu za chwilę. Teraz zaglądam do statystyk policyjnych. Bez zdarzeń drogowych w Bochni. Brzescy policjanci odnotowali dwie niegroźne kolizje. Dębica i na biegu jedna kolizja w miejscowości Czarna na ulicy Konarskiego. Policja jest w drodze do zdarzenia, ale prawdopodobnie nic się wielkiego nie stało. Po prostu kolizja, takie zgłoszenie. A wcześniej w Pilźnie zderzyły się ze sobą dwa samochody bez poszkodowanych. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych. Tarnowcy funkcjonariusze odnotowali 5 kolizji w Zawadzie, w Lamsko-Rońskiej, w Rzepienniku i 3 w Tarnowie. W mieście przybywa samochodów przede wszystkim na ulicy Krakowskiej do Narutowicza, na Narutowicza w ciągu aż do ulicy Tuchowskiej. Sznur samochodów na Dąbrowskiego do Konarskiego. Także dużo aut w tej chwili na Krakowskiej, przy Warsztatowej, przy ulicy Koszyckiej Czerwonej, przed mostem samochody zwalniają. Aleja Kwiatkowskiego w Mościcach także zapełnia się. Powoli wzrasta ruch także na ulicy Lwowskiej, przy Orkana, ale jeszcze bez tragedii. Na Starodąbrowskiej do ulicy Słonecznej niestety już kierowcy stoją, jadą bardzo wolno do ronda z ulicą Słonecznej. Na Alei Matki Bożej Fatimskiej w miarę spokojnie, Sitki Słowackiego bezpiecznie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.

Nowa przestrzeń ma być kolorowa, radosna i pozytywnie wpływająca na emocje, nawet podświadomie. Mowa o budynku misji dworcowej, która przechodzi właśnie poważny remont. Byliśmy tam z mikrofonem, więcej o tym w Pulsie Regionu. Zajrzymy także do Tarnowskiej Katedry, gdzie zakończyły się prace badawcze. Badania są wstępem do utworzenia podziemnej trasy turystycznej pod katedrą na jubileusz 700-lecia Tarnowa w 2030 roku. I o tym także dzisiaj usłyszycie w magazynie informacyjnym między 15.30 a 17.00. W Pulsie Regionu przymiarki także do referendum w Limanowej, odwołanie pani burmistrz i Rady Miasta. Jakie są argumenty i czy dojdzie do referendum? W zeszłym tygodniu związek zawiązał się komitet referendalny. Osoby zaangażowane w tę inicjatywę złożyły wniosek do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Chcą odwołania burmistrz i Rady Miasta. Będzie w magazynie także o spotkaniu dla młodzieży, o kampanii przeciwko przemocy słownej. Jakie formy przybiera przemoc słowna? O tym w magazynie. A gościem Pulsu Regionu będzie siostra Marii Stel, przełożona sióstr Felicjanek w Nowym Sączu. Zgromadzenie jest obecne w mieście już 120 lat.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
3: Po reklamie.

0: Daj mi znak. Podczas jazdy samochodem widzimy mnóstwo znaków. Droga jednokierunkowa, zakaz skrętu w lewo, uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Był czas, kiedy Jezus czynił wiele cudów. Karmił tysiące kilkoma rybami i chlebami, wyrzucał demony, chodził po wodzie. I rzeczywiście, były one trochę jak znaki drogowe. Nie dało się ich przegapić. Ale pewnego dnia przywódcy religijni przyszli i poprosili go o znak. Więc pewnie użył swojej mocy, by dokonać czegoś, co zwaliłoby ich z nóg, czyż nie? Zamiast tego Jezus odszedł od nich zniesmaczony. Dlaczego tak zrobił? On jest Bogiem. Uzdrawia ludzi, czyni cuda i robi te wszystkie niezwykłe rzeczy na swoich warunkach, nie na naszych. Chcieli, żeby był czymś w stylu małpy w cyrku. Tak zawsze się dzieje, gdy ludzie mają niewłaściwy obraz Boga. Wygląda to tak, jakbyśmy chcieli przerobić go na własny obraz. Pobudka. Bóg nigdy nie tańczy tak, jak ktoś mu zagra.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: W retro wtorek, czyli przeboje wszechczasów. Teraz po polsku gaj, graj nie żałuj strun. Absolutnie tak, cudze chwalicie swego nie znacie. A tak właśnie gra polski bluesman. A propos cudze chwalicie, zapraszamy do Bobowej, do Starego Sącza. Już 3 października z klubem dobrze nastawionych możecie wyjechać i spędzić fantastyczny dzień. Wyjazd o godzinie 8, powrót o godzinie 18.

40, a szczegóły znajdziecie pod 694, 451, 403. 3 października wyjazd. 694, 451, 403.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
4: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
5: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt Gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.
2: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

Tak przed 15, jak i po godzinie 15 więcej samochodów na ulicach Tarnowa, ale tragedii nie ma. No, jak zwykle największy ruch na ulicy Konarskiego przy Tuchowskiej, jadąc w stronę ulicy Krakowskiej. Teraz jest czas, no, w drugą stronę. Od Krakowskiej uspokoiło się, nawet płynnie powinniśmy przejechać teraz do ulicy Dąbrowskiego. Dojeżdżamy. Mostowa tutaj w miarę spokojnie, bez kłopotów. Więcej samochodów jest w tej chwili na Starodąbrowskiej. Przede wszystkim Starodąbrowska obciążona jest do ulicy Słonecznej, na ulicy Sitki przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, na Alei Solidarności przy ulicy Klikowskiej, na Klikowskiej w stronę centrum Tarnowa. No i dużo samochodów także na ulicy Szkotnik jest. Na Krakowskiej przy Warsztatowej i Warsztatowa tutaj też jest kolejka. Nieco swobodniej jest teraz na ulicy Krakowskiej przy Czerwonej i przy Koszyckiej. Mościckiego, Szulskiego, Aleja Kwiatkowskiego. No, tym ciągiem komunikacyjnym poruszamy się raczej wolno. Na Kwiatkowskiego przede wszystkim w kierunku Czerwonych Klonów do ulicy Chemicznej. W Bochni na ulicy Floris, na Trudnej jest trudno, na ulicy Regis, Kościuszki, Kraszewskiego ruch jest nieco wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. On the Beach i Chris Rea. Jest 22 i pół minuty po 15.

Już za chwilę w Radiu RDN Małopolska Puls Regionu poprowadzi Lucyna Ruchała, a ja na zakończenie zaglądam na karty muzycznego kalendarza. 29 września w 1935 roku w Faraday w stanie Louisiana urodził się Jerry Lee Lewis, wokalista, pianista, kompozytor i autor tekstów. Jego płyty Crazy Arms, Whole Lotta Shaking Going On, wydane w 1957 roku, rozeszły się po 6 milionów egzemplarzy. Każda. Jerry Lewis, Jerzy Olszówka, do usłyszenia, do jutra. Pa, pa! I'm on a

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
3: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
4: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
5: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
4: Interwencje.
6: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
4: Opinie.
7: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
4: Fakty.
8: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
9: Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Limanowej.
10: Widzimy, że ten sposób i styl zarządzania nie zyskuje aprobaty, wydaje nam się, u większości już mieszkańców Limanowej. Dlatego postanowiliśmy, że podejmiemy się takiej inicjatywy referendalnej.
9: Radykalne zmiany w placówce dla bezdomnych. Misja dworcowa w Tarnowie zyska wielobarwne wnętrze.
11: Będzie feria barw. Głównym elementem będzie sufit, podwieszany, szklany, dość skomplikowany w wykonaniu. Będą to pastelowe kolory, bardzo nieregularne.
9: Prace badawcze w katedrze zakończone. W Pulsie Regionu sprawdzimy, co z nich wynika i czy podziemna trasa turystyczna będzie mogła powstać.
12: Mam nadzieję, naprawdę trzymam mocno kciuki, że projekt trasy podziemnej przejdzie. Uda się to wykonać. Miejsce jest cudowne.
9: O cyberprzemocy, poniżaniu na szkolnych korytarzach i wykluczaniu. Nowosądecka młodzież wzięła udział w warsztatach o przemocy rówieśniczej.
13: Te zajęcia też nauczyły mnie tego, jak można pomóc innym i gdzie wziąć informacje, jak ktoś tego hejtu doświadcza.
9: Po godzinie 16:00 naszym gościem będzie siostra Maristella, Felicjanka, która opowie o jubileuszu 120-lecia pojawienia się sióstr Felicjanek w Nowym Sączu. Nie zabraknie także informacji kulturalnych czy wieści sportowych oraz dobrej muzyki, dzisiaj muzyki w stylu retro. Serdecznie zatem zapraszam do godziny 17:00 w imieniu własnym, jak i reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Po reklamie.
4: Region Limanowski może się doczekać już trzeciego referendum w tej kadencji. Po głosowaniach w gminach Tymbark i Mszana Dolna pojawiła się nowa inicjatywa w Limanowej. Komitet referendalny, który się tu zawiązał, chce odwołania zarówno burmistrz Jolanty Juszkiewicz, jak i Rady Miasta. Jakie są argumenty inicjatorów akcji i jak odpowiadają na nie władze miasta, to sprawdzała Maria Mułka.
5: W Limanowej może dojść do podwójnego referendum. Jedno dotyczyć ma odwołania burmistrz, a drugie Rady Miasta. Komitet referendalny złożył zawiadomienie w tej sprawie do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Jak mówi przedstawiciel Wiesław Sędzik, grupa inicjująca referendum stwierdziła, że sposób i styl zarządzania miasta nie zyskuje aprobaty większości mieszkańców.
6: Uważamy, że ktokolwiek, kto będzie ubiegał się o fotel burmistrza, powinien też mieć radę, która będzie go wspierała. Jeżeli byśmy, uważamy, pozostawili skład rady w takim stanie, jaki jest, to nowy burmistrz może napotkać na trudności ze względu tego, iż większość w Radzie stanowią osoby, które były w komitecie pani burmistrz.
5: Inicjatorzy komitetu podkreślają, że ich zdaniem Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o zaciągniętych kredytach i przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta. Burmistrz na te zarzuty szczegółowo odpowiada w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz. Podkreśla, że informacje o możliwości referendum przyjęła ze spokojem, ale też, że spodziewała się takiej sytuacji.
6: Uważamy, że ktokolwiek, kto będzie ubiegał się o fotel burmistrza, powinien też mieć radę, która będzie go wspierała. Jeżeli byśmy, uważamy, pozostawili skład rady w takim stanie, jaki jest, to nowy burmistrz może napotkać na trudności ze względu tego, iż większość w Radzie stanowią osoby, które były w komitecie pani burmistrz.
5: Przedstawiciele komitetu referendalnego podkreślają, że nie są związani z żadną konkretną partią polityczną, chociaż mają swoje poglądy. Grupa składa się z mieszkańców miasta niezadowolonych z obecnych władz. Zgłoszenie zawiązania się komitetu referendalnego do Krajowego Biura Wyborczego to dopiero pierwszy krok w drodze do przeprowadzenia głosowania, dyrektor nowosądeckiej delegatury Maria Zięba.
7: To inicjujące pismo jest składane w dwóch miejscach i tutaj do komisarza wyborczego i w tym przypadku do burmistrza miasta Limanowa. I to pismo jakby otwiera tej grupie termin 60-dniowy na zbieranie podpisów pod tą inicjatywą.
5: Referendum zostanie przeprowadzone, jeśli w ciągu 60 dni zebrane zostaną minimum 1120.

0: Nowa przestrzeń ma być kolorowa, radosna i pozytywnie wpływająca na emocje, nawet podświadomie. Mowa o budynku misji dworcowej w Tarnowie, która przechodzi właśnie poważny remont. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Z miejsca prowadzonego przez Fundację Kromka Chleba w okolicy tarnowskiego dworca PKP korzystają osoby bezdomne, samotne oraz potrzebujące pomocy. W ciągu roku z placówki skorzystano około 3000 razy, ale większość to osoby, które przychodzą tam regularnie. Na miejscu można wyprać i wysuszyć ubrania, napić się herbaty, na chwilę schronić się przed zimnem i deszczem. Po remoncie podopieczni placówki będą mieli nad sobą wielobarwny sufit, wykonany z kawałków szkła. Jak przyznaje autor projektu przebudowy, architekt Andrzej Daciuk, to będzie radykalna zmiana względem leciwego już budynku.
2: Budynek był w zasadzie w ruinie. Użytkowany był ponad 20 lat, bez żadnych remontów, nic tam nie było robione. Wymagał rzeczywiście już jakichś zmian. Poszliśmy w tym kierunku, żeby te zmiany były bardzo radykalne w sensie wyglądu tego, co będzie otaczać tych biednych ludzi. Będzie feria barw. Głównym elementem rzucającym się w oczy będzie sufit podwieszany, szklany, dość skomplikowany w wykonaniu. Będą to pastelowe kolory w niewielkich taflach, bardzo nieregularne, przykrywające cały sufit. Podświetlone od góry tłem do wszystkiego będą bardzo spokojne ściany w takim odcieniu betonu, ale nie aż tak

0: kulturowym.
1: Jak dodaje architekt, wielobarwny sufit ma pozytywnie oddziaływać na osoby odwiedzające misję dworcową. Andrzej Daciuk podkreślał, że kolorystyka pomieszczeń, w których przebywamy, może wpływać na nasze samopoczucie.
0: Są wnętrza przytłaczające, są wnętrza, które jakoś inspirują i są takie, które dostarczają jakieś radości, nawet dla podświadomości, no bo nad tym się już nikt nie będzie bezpośrednio zastanawiał, ale podświadomość tutaj jest bardzo istotna. Dach jest w dobrym stanie, no jest kwestia jeszcze tutaj tego otoczenia w takim niewielkim zakresie, no ale niemniej no, trzeba uporządkować. Państwo nie widzicie, ale my tu stoimy na połamanym betonie i asfalcie, także to wszystko jest do uporządkowania.
1: Jak mówiła w programie Słowo za Słowo prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, fundacja chce, by misja dworcowa była dla odwiedzających nie tylko bezpieczną przystanią, ale też miejscem wygodnym, nowoczesnym i kolorowym.
2: Chcemy, żeby to miejsce po prostu było takie nowoczesne i przyjazne, żeby ci, którzy przychodzą tam, poczuli, że są ważni dla nas, że to miejsce nie jest brzydsze niż inne dla wszystkich, a może nawet ładniejsze, dlatego moja inspiracja, jaki ma być sufit, a będzie sufit kolorowy, szklany, to była inspiracja z pomieszczenia w wielkiej sali, gdzie spotykają się głowy państw Komisji Europejskiej. Tam jest właśnie taki piękny, kolorowy sufit i pomyślałam, to zrobimy też dla naszych podopiecznych podobny sufit.
1: Na konferencji prasowej poświęconej postępom prac remontowych obecny był także były prezes Karpackiej Spółki Gazownictwa, jeden z dobroczyńców Fundacji Kromka Chleba, Bogdan Pastuszko. Jak podkreślał, kryzys bezdomności może dotknąć każdego człowieka, a każdy zasługuje na wsparcie w godnych warunkach.
3: Można byłoby pisać scenariusze filmowe. W życiu się wiodło doskonale. Wielkie biznesy, a potem jakieś chwile, które spowodowały, że człowiek znalazł się na ulicy, bo kontrahenci nie wypłacili. Żona wyrzuciła, jest bezdomny, zagubiony, psychicznie załamany. A czasem po prostu prozaiczne sprawy, albo gorzała i narkotyki, no ale to też ludzie. To są ludzie bardzo wartościowi, tylko pogubieni. Trzeba zrobić ten obiekt tak, jakby chciał mieć u siebie w domu. No to róbmy tak, żeby było przyjemnie, miło, kolorowo.
1: Remont w misji dworcowej ma potrwać do połowy listopada, by zdążyć przed największymi mrozami. Prace remontowe kosztują około 300 tysięcy złotych i są finansowane z własnych środków fundacji oraz z wpłat darczyńców.

0: Podłoże jest stabilne, mówi archeolog Ewa Kędzierska. Wszystko wskazuje więc na to, że podziemna trasa turystyczna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie będzie mogła powstać. Półtora tygodnia trwały prace badawcze prowadzone przez archeologa i geologa. Relacja Ewy Biedroń.
1: W Bazylice powstały dwa wykopy. Sięgały one do prawie 2,5 metra. W jednym i w drugim miejscu natrafiono na dawne pochówki, mówi archeolog Ewa Kędzierska.
2: Najwięcej pozostałości szczątków ludzkich znajdowało się w pierwszym wykopie. Widoczne były tam w miarę regularnie ułożone pochówki. Szczególnym był pochówek kobiety z zaawansowanej ciąży. Było to dość szczególne, kiedy widać ułożoną dłoń na brzuchu. Ale oprócz tego zarysy trumien, pozostałości metalowe, czyli gwoździe. W wykopie drugim mamy znowuż jeden medalik, bardzo stary. Na razie w tym momencie nie można określić chronologicznego, podać konserwacji, ale myślę, że jest to XV wiek. Także szpilka. To jest naprawdę dosłownie igła w stogu siana. Niewielki artefakt długości około 4 centymetrów.
1: Podczas badań pracował także geolog. Wyniki z odwiertów będą ważne w przygotowaniu dokumentacji, aby mogła powstać podziemna trasa turystyczna.
2: Wyniki badań tych wstępnych geologa powiedziały, że jest to wykonalne, bo podłoże jest stabilne. Geolog zrobił odwierty do 6 metrów, więc podłoże jest stabilne i mamy nadzieję, że zamierzenie się uda. Katedra jest wyjątkowa. Jest inna niż wszystkie do tej pory, które widziałam. Mam nadzieję, naprawdę trzymam mocno kciuki, że projekt trasy podziemnej przejdzie. Uda się je to wykonać. Miejsce jest cudowne.
1: Podczas prac nie udało się odnaleźć kolejnej krypty.
2: Mieliśmy przypuszczenie, że w nawie serca Pana Jezusa natkniemy się na kryptę, którą wykazał georadar. Ale wykop sondażowy ma to do siebie, że on ma swoje granice. Więc ta krypta może być tak naprawdę 2 metry dalej, 0,5 metra dalej, ale w tym wykopie nie natrafiliśmy na nią.
1: Z zakończonych badań cieszy się ksiądz dr Sebastian Musiał, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego, pomysłodawca badania krypt i powstania podziemnej trasy turystycznej.
3: Takim podstawowym dla nas wnioskiem po tych badaniach, które zostały przeprowadzone w tych ostatnich dniach, jest to, że grunt, który występuje pod katedrą, nadaje się do tego, aby rzeczywiście w nim prowadzić prace związane z budową trasy turystycznej, a z naciskiem na metodę górniczą. Nie będziemy zdejmować posadzki, ale wszystko będzie działo się wewnątrz, właściwie pod katedrą. Pierwszy projekt zakłada, że zaczyna się od nawy serca Pana Jezusa, czyli od kaplicy dawnej nocnej adoracji bądź kaplicy męczenników czasu II wojny światowej i pod nią byłoby wejście, a wyjście byłoby pod obecną zakrystią, tą dzisiejszą.
1: Podczas prac znaleziono także fragmenty unikalnej dachówki z XVI wieku oraz z poprzednich posadzek.
3: Została odnaleziona posadzka z czasów księdza biskupa Ziglera, czyli to jest początek XIX wieku, gdzie mieliśmy do czynienia z fragmentami cegły, kamienia, płyt i ułożonych właśnie w taką jedną całość. I potem w wieku XIX, w latach 50. XIX wieku została przez ówczesnego proboszcza zakupiona posadzka ze spalonego pałacu Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej i założona właśnie na tą. I w czasie tych prac również wyszły te płyty właśnie to jest tego zamku Dąbrowy Tarnowskiej, a pod chórem w czasie wykopu odnaleźliśmy fragmenty posadzki z dwudziestolecia międzywojennego.
1: Badania przyniosły ponadto wnioski, że dawny kościół był mniejszy od kolegiaty i był bardziej przesunięty w stronę dzisiejszego prezbiterium.
2: Podczas prac pod względem archeologicznym dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej kwestii. Wykop pierwszy, czyli w nawie bocznej, pokazał nam, że jesteśmy po zewnętrznej stronie murów kolegiaty. I wiadomo, że są tam pochówki, bo taki był wtedy zwyczaj chowania w okolicy kościoła. Natomiast pod chórem te pochówki pojawiły się po wewnętrznej stronie murów, czyli wnioskuję z tego, że pierwszy kościół był zdecydowanie mniejszy i był bardziej przesunięty w kierunku wschodnim, ponieważ pomimo tego, że jesteśmy w obrębie wewnętrznych murów, bo tak był założony drugi sondaż, mamy pochówki, które normalnie znajdowały się na zewnątrz kościoła. Tutaj mamy całkowicie nowy wniosek do historii kościoła.
1: Podsumowała archeolog Ewa Kędzierska, a ja przypomnę, że powstanie podziemnej trasy turystycznej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie planowane jest na jubileusz 700-lecia Tarnowa. Przypada on w 2030 roku.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie. Już za chwilę sprawdzimy, czy miasto Dębica wchłonie kilka ościennych miejscowości. Będzie też podłopień na Limanowszczyźnie. Tam szykują się utrudnienia w ruchu. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie ma naszej zgody na przyłączenie kilku gminnych miejscowości do miasta, mówił w porannej rozmowie słowo za słowo wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Chodzi o miejscowości Nagawczyna, Pustynia, Kędzierz, Kozłów i Latoszyn. Temat stał się także przedmiotem dyskusji w czasie sesji Rady Gminy Dębica, choć jak przyznaje wójt, tutaj jest pełna zgoda radnych i włodarzy, że nie chcą podziału gminy.
2: Wszyscy jednogłośnie się zgadzają z tym, że nie może być rozwoju miasta Dębicy kosztem gminy Dębica poprzez właśnie wchłonięcie. Mamy strefę w Zawadzie, która ma bardzo wielu bardzo dobrych przedsiębiorców, które generują bardzo duże wpływy podatkowe, bo to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że my jako gmina Dębica mamy te obszary przemysłowe usytuowane w pobliżu łącznika autostradowego, w bardzo dobrej lokalizacji i teraz oddanie tego miastu byłoby co najmniej nierozsądne, bo tak de facto co zostanie w gminie Dębica?
0: Adam Pieniążek tłumaczy, że także m.in. plany zmiany granic miasta Dębica były impulsem do tego, żeby zmienić nazwę gminy Dębica na gminę uzdrowiskową Latoszyn-Zdrój. Decyzja ma być jednak poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Dobra zamierza budować nowy zbiornik wody pitnej, dlatego że samorząd szczególnie w okresach letnich boryka się ze skutkami suszy hydrologicznej. Planowana jest nowa inwestycja. Kupiona została działka w miejscowości Półrzeczki, mówi wójt Benedykt Węgrzyn w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz. To otwiera drogę do przeprowadzenia inwestycji.
3: Te plany mieliśmy już kilkanaście lat temu, tylko nie byliśmy w stanie zdobyć gruntu. To jest normalna taka inercja fizyczna, że co z tego, że ty chcesz coś zrobić, jak nie masz działki po prostu.
4: A teraz udało się ją kupić, tak?
3: Już jakiś czas temu pozyskaliśmy na pograniczu z Lasami Państwowymi, na osiedlu Bulaki, na samym końcu Półrzeczek, ale my ten grunt mamy, my mamy pozwolenia na pobór wody, pozwolenia wodoprawne i decyzje.
0: Gmina ma już zaprojektowany zbiornik i ujęcia, a także pozwolenie na pobór wody. Teraz czeka na możliwość zdobycia dotacji. Wójt liczy, że program pomocowy uruchomi w tym zakresie marszałek.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mieszkańcy Podłopienia czekają utrudnienia. W związku z pracami kolejowymi na linii 104 od 6 października na drodze powiatowej wprowadzone będzie wahadło. Nowa trasa zostanie też wyznakowana dla pieszych. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Zmianie ulegnie przede wszystkim organizacja ruchu kołowego. Na odcinku około 100 metrów zostanie wyłączony jeden pas ruchu, a samochody będą jeździły naprzemiennie drugim pasem. Ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna. Utrudnienia będą w okolicy zabytkowego tunelu kolejowego nad kościołem w Podłopieniu. Zmienią się też zasady ruchu pieszych. Zamiast dotychczasowym przejściem podziemnym zostanie on poprowadzony nową, odpowiednio wyznaczoną i oznakowaną trasą. Drogowcy proszą o zachowanie ostrożności, stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz uwzględnienie możliwego wydłużenia czasu przejazdu. Przewidywana zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej w Podłopieniu może obowiązywać nawet rok.
0: Dzisiaj w sądeckim kinie Sokół możecie zobaczyć film dokumentalny o ojcu Józefie Andraszu. Kapłan pochodzący z Wielopola koło Nowego Sącza był spowiednikiem i kierownikiem duchowym świętej siostry Faustyny. Film, który powstał w ramach Filmoteki Małopolskiej, wyreżyserowała Bogusława Stanowska-Cichoń. Podczas seansu, który rozpocznie się o 18.30, będzie można zobaczyć też film Pauliny Ibek o losach olkuskich Żydów.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Coraz głośniej ustawiamy telewizor, coraz częściej prosimy innych o powtórzenie, a mimo to wiele osób długo nie chce przyznać, że ma problem ze słuchem. Szczególnie niepokojące może być to w przypadku dzieci i młodzieży, które godzinami korzystają ze słuchawek. Czy w ten sposób fundujemy sobie problemy ze słuchem na przyszłość? Jak rozpoznać pierwsze sygnały niedosłuchu? Kiedy warto się zbadać i czy aparat słuchowy zawsze musi oznaczać, że problem jest już bardzo poważny? O tym w dzisiejszej audycji bez skierowania. kierowania, gościem Anety Mleczko o 17.10 będzie Damian Budziak, technik badań audiologicznych i protetyk słuchu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Trochę mocniej powiało dzisiaj w Tarnowie, ale z tego, co patrzę na kamerki internetowe, już chyba tak bardzo nie wieje. No i 23 stopnie tam pokazują termometry. Podobnie jest w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie. Jutro będzie jeszcze cieplej, też będzie słonecznie. No i co od pewnego czasu jest takie niespotykane, to biometr nie jest negatywny, biometr jest neutralny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Na taką dobrą pogodę, jaką dzisiaj mamy, jaką będziemy mieć do końca tygodnia, no to włajasz, popodróżujmy sobie muzycznie nadal. A za chwilę spotkanie z naszym gościem.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
13: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
14: Siostry Felicjanki są w Nowym Sączu już od 120 lat. Dziś porozmawiamy o tym pięknym jubileuszu. Krzysztof Niedzielan zaprosił do studia przełożoną nowosądeckiego klasztoru siostry Marii Stelle.
15: Oczywiście jest co świętować. W związku z tym już w najbliższy czwartek odbędzie się wydarzenie, wernisaż w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. To jest jeden z elementów waszego świętowania.
16: Będziemy mieć jubileusz 120-lecie, tak jak pan powiedział, obecności sióstr Felicjanek w naszym mieście, w Nowym Sączu. I tak jak pan mówił, już w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiej przy ulicy Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu. Wernisaż zacznie się 1 października o godzinie 10 i będzie trwał do 30 października. I będzie nam właśnie miło Państwa wszystkich, którzy będą chcieli gościć na tej właśnie wystawie.
15: A co będzie można zobaczyć jeszcze, powiedzmy, na tej wystawie, na tym wernisażu?
16: Przygotowując się do jubileuszu 120-lecia obecności, pomyślałyśmy, że warto nie tylko świętować, ale również zatrzymać się nad historią naszego domu i ocalić od zapomnienia to wszystko, co się tam wydarzyło, ponieważ to jest 120 rocznica, więc to jest ogromna rocznica. I w naszych archiwach przechowujemy wiele pięknych fotografii, kronik, dokumentów i pamiątek. Każda z nich opowiada jakąś historię. Historię sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią i każdym jakimś wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym wszystkim całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta. I ta wystawa też ma być takim właśnie wyrazem wdzięczności wszystkim za 120 lat obecności, posługi, dobra, które dokonało się właśnie tutaj w tym mieście, naszym domu. Na wystawie będzie można zobaczyć przede wszystkim archiwalne fotografie, kroniki, dokumenty, różne pamiątki związane z działalnością sióstr. I chcemy właśnie pokazać początki naszego domu, jego fundatorkę, pierwsze siostry, które przybyły tutaj do Nowego Sącza. Przybyły pierwsze siostry w 1906 roku, 20 września, czyli niedawno właśnie była rocznica przybycia pierwszych felicjanek do Nowego Sącza. I będziemy mogli też zobaczyć, jak wyglądało życie dzieci w dawnej ochronce, zakładzie dla sierot, jak zmieniły się warunki wychowania, a także jak wyglądała codzienna posługa sióstr. I tutaj właśnie takie na tej wystawie szczególne miejsce zajmują fotografie naszych wychowanków. I myślę, że wiele osób będzie miało okazję do powrotu do dzieciństwa, do wspomnień o siostrach, o koleżankach, o kolegach. I chcemy, żeby właśnie wszyscy uczestniczący poznali historię, ale też poczuli atmosferę naszego domu.
15: Czyli to głównie wystawa dla osób związanych właśnie z tymi miejscami byłych wychowanków, czy niekoniecznie? Czy każdy po prostu, kto jest zainteresowany tematem, jest zaproszony na to?
16: Bardzo serdecznie zapraszamy naszych dawnych wychowanków, ich rodziny, pracowników oraz osoby, które pamiętają nasz dom z wcześniejszych lat. Być może ktoś odnajdzie siebie w starej fotografii, rozpozna koleżankę z dzieciństwa albo przypomni sobie siostrę, która się nim opiekowała, ale również też serdecznie, bardzo serdecznie zapraszamy te wszystkie osoby, które nie miały nigdy z felicjankami kontaktu, a chciały bliżej poznać siostry, nasze zgromadzenie, historię i działalność. I myślę, że ta wystawa właśnie będzie taką okazją, aby zobaczyć, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, czym się zajmujemy, jakie wartości przekazujemy właśnie pokoleniom.
15: Wystawa to nie jedyny element świętowania, bo naprawdę 120-lecie i taki jubileusz to jest duża sprawa, więc pewnie jeszcze inne elementy tego świętowania będą miały miejsce.
16: Tak, najważniejszym elementem, takim najbardziej istotnym, to jest jubileuszowa Eucharystia, która odbędzie się 11 października o godzinie 12:15 w naszej parafii w kościele świętego Kazimierza, po której zapraszamy właśnie uczestniczących naszych gości do Panoramy, do restauracji Panorama i tam będziemy dalej wspominać, świętować, cieszyć się no i swoją obecnością. Mam nadzieję, że sporo osób zaproszonych do nas właśnie przyjedzie i będzie z nami ten dzień świętować.
15: To myślę też z tej okazji podziękowania również dla sióstr, że są tyle lat z sądeczanami i to na pewno wielki wkład też w różne tutaj działalności. Ja myślę tak o tym, co współcześnie tam jest przedszkole, prawda? Siostra mówiła, że kiedyś była ochronka.
16: Tak.
15: Jest też kwestia dzieci niepełnosprawnych, którymi siostry się opiekują.
16: Dzisiaj nasza działalność obejmuje przede wszystkim opiekę, wychowanie i wspieranie dzieci oraz młodzieży. I tak na ulicy Długosza 53 obecnie prowadzimy przedszkole niepubliczne imienia Świętej Rodziny, żłobek, a także ośrodek wychowawczy dla chłopców. No i tak staramy się odpowiadać na współczesne potrzeby rodzin, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale też odpowiednie warunki rozwoju, wychowania i odkrywania własnych możliwości. I takim właśnie na współczesne czasy ważnym wydarzeniem też dla nas było otwarcie okna życia imienia błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, które odbyło się 25 marca 2009 roku, a powstało ono z inicjatywy Caritas Diecezji Tarnowskiej i żłobka, bo nasz żłobek niedawno istnieje, od 2024 roku. Jest to dla nas taka radość, dlatego że to nam pokazuje, że nasze dzieła nadal się rozwijają, a my, no właśnie, staramy się odczytywać potrzeby dzisiejszego czasu, dzisiejszego człowieka.
15: I w ilu przypadkach, proszę przypomnieć, dziecko znalazło się w oknie życia. Jedno było w ostatnich latach, prawda?
16: Jedno troszkę wcześniej. Jedno było w ostatnich latach, tak.
15: Ale faktem w obu historiach te dzieci faktycznie zostały zostawione w oknie życia i potem dostały odpowiednią opiekę i trafiły w dobre miejsce, tak?
16: Tak. Taką mamy nadzieję, że trafiły w dobre odpowiednie ręce, miejsce, gdzie doświadczą miłości i właśnie dużo, wiele dobra. Mhm.
15: tym bardziej tutaj wielkie znaczenie waszej posługi jako sióstr Felicjanek. No właśnie, ale skoro 120-lecie, no to też chcemy tutaj powiedzieć, jak to się zaczęło i jak to się stało, że Felicjanki trafiły do Nowego Sącza 120 lat temu.
16: Początki naszej obecności w Nowym Sączu wiążą się z osobą pani Adeli z Friedrichów Marczewskiej, zamożnej wdowy i mieszkanki Nowego Sącza. Była to kobieta, która miała ogromne serce, była bardzo wrażliwa na potrzeby dzieci, szczególnie tych osieroconych i tych pozbawionych właściwej opieki. I widząc te dzieci w Nowym Sączu, wałęsające się, można powiedzieć, tak po ulicach, prawda, biedne, niezaopiekowane, zakupiła dom przy ulicy Długosza wraz z ogrodem i zaprosiła nasze siostry, które już gdzieś tam prowadziły tą działalność wychowawczą, aby podjęły w nim działalność opiekuńczo-wychowawczą.
15: Czyli, ale spoza Nowego Sącza wtedy
16: spoza
15: jeszcze
16: Nowego
15: siostry.
16: Sącza, tak. Nas nie było jeszcze w Nowym Sączu. W ten czas byliśmy w Krakowie, byliśmy w innych miejscowościach. W Nowym Sączu nas nie było. I to jeszcze była taka śmieszna historia, bo nasza prowincjalna ówczesna nie chciała dać siostry, tylko powiedziała pani tej właśnie Adeli Marczewskiej, żeby poczekała 5 lat, po 5 latach te siostry dopiero przybędą. I z tego, co z historii wyczytałam, już dobrze nie pamiętam, ale że chyba Adela Marczewska zaprosiła nazaretanki, ale one po niedługim czasie opuściły Nowy Sącz, więc jeszcze raz właśnie za przyczyną siostry, którą poznała w Iwoniczu bodajże w sanatorium naszej Felicjanki, udało się jej troszeczkę wcześniej właśnie te Felicjanki zaprosić do Nowego Sącza. Więc siostry przybyły do
15: Czyli
16: Nowego
15: te przygotowania
16: Sącza.
15: Już były wcześniej, a 120 lat temu siostry się pojawiły.
16: Tak. Przygotowania były wcześniej. I tak rozpoczęła się historia naszego domu. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, Felicjanki przybyły 20 września 1906 roku, aby prowadzić właśnie ochronkę, zakład dla sierot oraz potem też utworzyły szwalnię, w której właśnie dziewczyny, które były w tym zakładzie dla sierot, uczyły się kroju, szycia, haftu, no właśnie, aby potem, jak pójdą już w dalsze życie, miały właśnie jakiś fach w rękach, można tak powiedzieć. Myślę, że warto też podkreślić, że od początku tego dzieła była właśnie wrażliwość jednego człowieka, czyli właśnie tej pani Marczewskiej, na potrzeby innych i z tego właśnie, z tej wrażliwości serca zrodziło się to dzieło, które trwa 120 lat już obecnie. No i pierwsze siostry podejmowały przede wszystkim opiekę nad dziećmi, zwłaszcza sierotami, dziećmi pochodzącymi z ubogich rodzin. Prowadziły ochronkę, troszczyły się o wychowanie dzieci, o ich codzienne potrzeby, ale również o ten rozwój duchowy i religijny. W tamtych czasach warunki życia były zupełnie inne niż dzisiaj. Nie było tylu instytucji pomocowych, ani rozbudowanych form wsparcia. Siostry starały się więc odpowiadać na najbardziej podstawowe potrzeby, czyli zapewnić tym dzieciom bezpieczeństwo, jakąś opiekę, prawda, posiłek, wychowanie, no i to szczególne właśnie poczucie, że są kochane, że są chciane, że są kochane. I to myślę, że stanowiło taką istotę tej posługi właśnie sióstr.
15: 120 lat nieprzerwanie, mimo to też okres wojenny, i pierwsza, i druga wojna światowa, i cały czas siostry były, tak?
16: Tak. Tak, nasz dom przechodził przez bardzo różne okresy historii, również przez czas dwóch wojen światowych i trudne lata powojenne. W czasie II wojny światowej siostry nadal starały się pomagać potrzebującym, ale też i podczas I wojny światowej przyjmowały osierocone dziewczęta, a część sióstr pracowała też przy rannych i chorych w szpitalach, tak w czasie I, jak i II wojny światowej. Szczególnie też trudnym momentem był rok 1953, kiedy to władze komunistyczne odebrały siostrom prowadzony przez nie dom dziecka dla dziewcząt, który już tak był od początku, i przekształciły go w zakład wychowawczy dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną. Czyli ten zakład, który my prowadzimy teraz na ulicy Długosza, to właśnie on jest od 1953 roku prowadzony.
15: A kiedyś dedykowany dziewczętom.
16: Tak. Kiedyś był dedykowany przez właśnie naszą fundatorkę dziewczętom, właśnie osieroconym dziewczętom, które tam były. Potem zmieniło się i obecnie są w nim chłopcy.
15: No i mimo trudności udało się przez te lata wszystkie kontynuować cały czas tę służbę, tę posługę.
16: Tak. Mimo trudności ta posługa jest dalej kontynuowana. Tak samo też ciężką historię przeszła ochronka, ponieważ dawna ochronka została zamknięta w 1931 roku i przez wiele lat siostry nie mogły prowadzić w naszym domu działalności przedszkolnej. Dopiero 1 września 2009 roku przedszkole ponownie otworzyło swoje drzwi dla dzieci jako przedszkole niepubliczne imienia Świętej Rodziny.
15: Tak, z jednej strony przedszkole, ale też kaplica, tak, u sióstr tak. Felicjanek. Jeszcze tak, o tym powiedzmy.
16: Jeszcze może kaplica. Nasza kaplica od wiele lat była nie tylko miejscem modlitwy, ale również ważnym miejscem dla mieszkańców Nowego Sącza. Odbywały się w niej różne nabożeństwa, była odprawiana msza święta, a także różnego rodzaju spotkania religijne. Wiele osób do dziś wspomina, że właśnie w naszej kaplicy uczestniczyło w katechezie, przygotowywało się do sakramentów, czy przeżywało ważne chwile swojego życia religijnego. Dla niektórych mieszkańców jest to miejsce bardzo osobistych wspomnień. Często, teraz szczególnie ostatnio, zdarza się, że odprawiane są jubileuszowe msze święte, a dawni maturzyści spotykają się po 50 albo i nawet więcej latach właśnie w naszej kaplicy na Eucharystii. I cieszy nas to bardzo właśnie, że historia naszego domu jest tak mocno wpisana właśnie w tą duchową historię Nowego Sącza.
15: Wiem, że siostra chciałaby tutaj skierować słowa też do mieszkańców Nowego Sącza.
16: Dla mieszkańców Nowego Sącza przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo dziękujemy. Dziękujemy za 120 lat naszej wspólnej historii. Za życzliwość, za wsparcie, za obecność. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata byli związani z naszym domem. Wszystkim wychowankom, ich rodzinom, pracownikom, dobroczyńcom i przyjaciołom. Ten jubileusz nie jest wyłącznie świętem sióstr Felicjanek, czyli naszym świętem, ale jest też również świętem wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób współtworzą i współtworzyły historię naszego domu. Bardzo serdecznie zapraszamy, abyśmy mogli tą historię wspólnie odkrywać, wspominać i właśnie teraz w tym czasie za nią dziękować.
15: A czego można życzyć na ten piękny jubileusz?
16: Na ten piękny jubileusz myślę przede wszystkim życzyć wierności naszemu powołaniu i serca, które zawsze jest otwarte na drugiego człowieka, abyśmy tak jak nasze poprzedniczki potrafiły dostrzegać potrzeby tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Przez 120 lat zmieniały się czasy, zmieniały się siostry i podejmowane dzieła, ale nie zmieniło się jedno, czyli pragnienie, aby być blisko człowieka i nieść pomoc. I właśnie o tym jest nasza wystawa, o tym jest nasza historia, o tym, że dobro wciąż trwa i pozostaje w sercach ludzkich. I serdecznie zapraszamy właśnie wszystkich mieszkańców jeszcze raz do wspólnego odkrywania tej historii.
15: To pozostaje na koniec życzyć oczywiście błogosławieństwa Bożego na te wszelkie działania i dalszą posługę. Dziękuję
16: bardzo
15: za rozmowę.
16: Dziękuję i również wiele błogosławieństwa Bożego dla wszystkich.

0: Reklama.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Ubierzcie się jutro ciepło. Tylko tak, żeby później móc coś z siebie zdjąć, ponieważ rano oczywiście będzie chłodno. Od 5 stopni w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie do około 7 stopni w Tarnowie. W końcu biegun ciepła zobowiązuje. Do 23 jutro w całym regionie, no może w Tarnowie nawet troszeczkę więcej. A jak przyświeci słońce, a wszędzie przyświeci, to będzie naprawdę pięknie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Uczniowie z sądeckich szkół podstawowych i średnich wzięli udział w warsztatach przeciw przemocy rówieśniczej. Love, not hate to hasło ogólnopolskich spotkań dla dzieci i młodzieży, które promuje też piosenka o tym samym tytule.
1: W ramach warsztatów dzieci uczestniczyły w poważnej rozmowie, między innymi o cyberprzemocy oraz wykluczeniu. Co uczniowie wynieśli ze spotkania?
2: Nauczyłem się tego, żeby tak samo nie hejtować, ale na szczęście nie mam żadnych mediów społecznościowych. Oprócz tego nauczyliśmy się, że niektórzy ludzie tak samo mają trudno w życiu.
3: W szkole można też doświadczyć hejtu. Właśnie na przykładzie pani, że się wyśpiewali z niej. Może to też nauczyciel doświadczyć na jakichś grupach.
4: Dużo się nauczyłem, żeby nie robić komuś krzywdy.
5: Te zajęcia też nauczyły mnie tego, jak można pomóc innym i gdzie wziąć informacje, jak ktoś tego hejtu doświadcza.
1: Gościem specjalnym i moderatorką spotkań była Kinga Zawodnik, która w latach szkolnych sama doświadczyła przemocy rówieśniczej. Jak przyznała, samo zjawisko hejtu przybrało teraz inne formy.
6: Wcześniej byliśmy face to face, bo nie było tych telefonów, tego internetu, komputerów, komórek. Teraz jest ten dostęp, tak? Ja nie mówię, że internet jest zły, absolutnie. Bo internet jest fantastycznym narzędziem do nauki, do pomagania, do rozwoju, ale ma wiele właśnie tych czarnych stron. I ważne jest to, żeby umiejętnie korzystać z tych mediów, używać odpowiedniego języka. Wielu młodych ludzi uważa, że to jest tylko lajk, to jest tylko kliknięcie, to jest tylko zdjęcie. Nie, za każdym profilem w internecie jest prawdziwy człowiek.
1: Motywem wydarzenia było hasło Love, Not Hate, które jest też tytułem piosenki skomponowanej przez Annę Wacurę. Pochodząca z Nowego Sącza piosenkarka jest jednocześnie autorką antyhejtowej kampanii. Jak mówi, przemoc rówieśnicza często zaczyna się w domu.
7: Obgadywanie, poniżanie, wytykanie, sarkazm nieprawidłowo użyty, plotkowanie. Ta piosenka zwraca uwagę na to, że musimy uważać nie tylko dzieci, ale i my dorośli, bo jak to się mówi, nie bój się, że dziecko cię nie słucha, bój się, że cię obserwuje. Jest to praca organiczna, nasza, tak. Wspólna. Samorząd, rodzice, pedagodzy, dzieciaki.
8: Obgadywanie, poniżanie, wytykanie, tak chodzi się bo.
1: Prowadzący podkreślali też duże zainteresowanie szkół i pedagogów tematyką spotkania oraz zaangażowanie w warsztaty samych uczniów. Spotkanie odbyło się pod patronatem władz Nowego Sącza.
9: Na naszym lokalnym terenie to myślę, że właśnie ważne jest te kilka tysięcy osób, które o tym się dowiedzą, które usłyszą, że miłość jest ważniejsza od hejtu, że podanie ręki jest lepszym gestem niż zaciśnięta pięść. To bardzo, bardzo ważne, żebyśmy taki sygnał do naszych dzieciaków i młodzieży wysyłali.
1: Mówił prezydent Ludomir Hanzel. Dodajmy, że gościnnie w wydarzeniu uczestniczył zespół Promyczki z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
0: Tematem zajął się Łukasz Raczkowski.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Hej, hej! 3 października zapraszamy na Redyg Jesienny w Obidze. O 13 wyruszamy spod szkoły w Jazowsku. W amfiteatrze w Obidze zagrają Beskidziaki, Kapela Związku Podhalan i Zasadnioki. A o 18 do tańca porwie zespół Baziacyki. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy i regionalne przysmaki. Baranina, oscypki, sery oraz miody. Zabierz rodzinę i poczuj smak góralskiej jesieni. Zaprasza Związek Podhalan.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. Gola dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański w 43 minucie, doprowadzając do wyniku 1-1. W drugiej połowie gospodarze dołożyli jednak dwie kolejne bramki. W piątek Polska zagra trzeci mecz w Lidze Narodów z Rumunią o 20:45. Przypomnijmy, że wcześniej biało-czerwoni 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Andrzej Bargiel jest w drodze na Daulagiri, siódmy co do wysokości 8-tysięcznik położony w Himalajach. Celem wyprawy jest zjazd na nartach z wierzchołka bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Daulagiri to wymagający szczyt, przyznaje Andrzej Bargiel.
2: Często panują tam trudne warunki. Trzeba mieć dużo szczęścia do śniegu. Teraz akurat jesteśmy w momencie, kiedy z Zatoki Bengalskiej przyszedł olbrzymi cyklon, który tutaj wygenerował bardzo duże opady śniegu, więc myślę, że z tym akurat nie będziemy mieć problemu. Może go być aż za dużo, ale to dopiero zobaczymy, docierając do bazy. Póki co organizujemy się tutaj i przy pierwszych wyjściach aklimatyzacyjnych wszystko się okaże, ale tak, możliwie jak w najlepszym stylu chcę zjechać z Daulagiri na nartach i to jest główny plan.
1: Bargiel ma już w swoim dorobku zjazdy na nartach m.in. z Mount Everest, K2, Manasulu, Broad Peak czy Nanga Parbat. Porażka biało-czarnych Nowy Sącz w drugiej kolejce drugiej ligi rugby. Sądeczanie przegrali 17-73 w wyjazdowym starciu z Pogonią Siedlce. Przyłożenia zdobyli Jacek Bilawski, Adam Fendler i Michał Banasik, a dorobek punktowy o podwyższenie uzupełnił Stanisław Wiśniewski. Biało-czarni zajmują czwarte miejsce w tabeli. Kolejny mecz rozegrają 10 października u siebie z Ogniwem 2 Sopot. Drugie w tym sezonie i drugie z rzędu zwycięstwo odnieśli piłkarze ręczni MS Handball Pałacu Tarnów. W wyjazdowym spotkaniu trzeciej kolejki rozgrywek tarnowianie pokonali 40-18 SPR Górnik Zabrze i zajmują teraz czwarte miejsce w tabeli grupy D pierwszej ligi. Najlepszym strzelcem w zespole Pałacu w starciu z Górnikiem był Szymon Wajda, który zdobył 6 punktów. A jedno oczko wywalczyły na koniec września piłkarki TS Iskry Tarnów. W piątej kolejce południowej grupy drugiej ligi zremisowały 2-2 w Tarnowie.

0: z drugim zespołem występującego w Orlen Lidze GKS-u Katowice. Gole dla tarnowskiego zespołu zdobyły Gabriela Gemica i Zuzanna Kaczówka. Remis ten dał Iskrze awans na trzecie miejsce w drugiej lidze.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Warszawa znów żyje lalką Bolesława Prusa. Wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej twórców i gwiazdy filmu oraz wiele znakomitych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki. Aktorzy grający w filmie jak Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka i Borys Szyc mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
2: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
3: Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści.
4: No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
5: Na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna, ale z wielkim, wielkim rozmachem. Niezwykłym i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie.
1: Zdjęcia kręcono m.in. na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego, w Łazienkach Królewskich na Starym Mieście i Powiślu. W zrealizowanej z ogromnym rozmachem filmowej opowieści zagrali także m.in. Marek Konrad, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Maja Komorowska i Maciej Sztur. Film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w całej Polsce już jutro, 30 września. Siostry Felicjanki będą świętować 120-lecie swojego przybycia do Nowego Sącza. Już w czwartek, 1 października o 10, rozpocznie się wernisaż wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Będzie można w ten sposób poznać ich historię. Na wystawie będą dostępne archiwalne zdjęcia czy kroniki, mówi siostra Maristella, przełożona klasztoru Sióstr Felicjanek w Nowym Sączu.
6: Każda z nich opowiada jakąś historię, historię sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta.
1: Wystawę z okazji 120-lecia przybycia Felicjanek do Nowego Sącza będzie można oglądać do 30 października. Nad czym warto popracować, aby orkiestra zabrzmiała jeszcze lepiej? Jak spojrzeć na pracę zespołu z nowej perspektywy? Tego będzie można dowiedzieć się podczas terenowych warsztatów metodycznych organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Od października do grudnia wybrane orkiestry Dentes Małopolski będą mogły zaprosić do swoich siedzib uznanych specjalistów, którzy na co dzień pracują z orkiestrami dętymi i chętnie podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W ramach warsztatów możliwa będzie m.in. praca nad interpretacją wybranego utworu lub repertuaru koncertowego, doskonalenie intonacji i artykulacji. Najważniejszy będzie praktyczny charakter zajęć, wspólne wykonanie utworów, wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu muzycznego całego zespołu. W warsztatach mogą uczestniczyć również kapelmistrzowie i muzycy z innych orkiestr jako wolni słuchacze. Terenowe warsztaty metodyczne są uzupełnieniem Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 5 października. A jeszcze tylko do 9 października można zgłaszać się do konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Organizuje go Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. W konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Organizatorzy zwracają jednak uwagę na coś jeszcze. Wybór repertuaru. Na pewno musi to być utwór w języku polskim, ale nie zawsze. Najtrudniejsza i najbardziej znana piosenka będzie tym najlepszym wyborem. Radzi Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
7: Lepiej wybrać utwór mniej znany, bo zdarza się tak, że słuchamy 30 raz, no czasem faktycznie jest ktoś bardzo dobry, musi przejść tę eliminację, prawda, ale no do tego finału nie możemy też wziąć, prawda, 5 jednakowych utworów, więc tutaj no to jest bardzo istotny dobór tego repertuaru.
1: Konkurs odbędzie się 9 listopada, uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych, ale możliwy jest też występ z własnym muzykiem czy zespołem. Zwycięzca będzie mógł nagrać utwór w profesjonalnym studiu Radia RDN Małopolska, ale będą też inne nagrody, w tym nagroda specjalna, czyli Grand Prix. W najbliższą niedzielę, 4 października, będzie można wziąć udział w bezpłatnym oprowadzaniu kuratorskim po wystawie Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. To już jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć tę ekspozycję, która będzie prezentowana w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej do 11 października. Wystawa ukazuje bogactwo i różnorodność polskiej sztuki XIX i początku XX wieku. Można na niej zobaczyć dzieła wybitnych artystów, m.in. Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Akcentowicza, Leona Wyczółkowskiego oraz przedstawicieli rodziny Kosaków. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają nie tylko prezentowane obrazy i ich autorów, ale także historie związane z dziełami znajdującymi się w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Będzie to okazja, aby przyjrzeć się z bliska pracom reprezentującym różne nurty polskiego malarstwa. Od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodą Polskę. Rozpoczynające się o godzinie 12 oprowadzanie potrwa około godziny. Udział w nim jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisać można się od dziś do czwartku, 1 października, między 9 a 13 do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu 14 639 08 64.
0: To były wiadomości kulturalne.
8: Kolejna dawka wieści z regionu, także tych kulturalnych, jutro od 15.30 i oczywiście wcześniej w wiadomościach też co nieco się już dowiecie. Dziękuję za dziś, do usłyszenia jutro. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie. Pomieszczenia misji dworcowej w Tarnowie zostaną wyremontowane.
2: Chcemy, żeby to miejsce po prostu było takie nowoczesne i przyjazne.
0: Prace badawcze w katedrze zakończone. Za chwilę sprawdzimy, co z nich wynika. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak grupa radnych gminy Chełmiec, która chciała przeprowadzić nadzwyczajną sesję, ale nie mogła skorzystać z żadnej z sal w gminnym budynku Astrocentrum. Ostatecznie obrady odbyły się wczoraj na korytarzu i zostały przerwane po kilku minutach. W tle jest zamieszanie związane ze świetlicą w Chełmcu, która zdaniem części radnych działała nielegalnie. Teraz oficjalnie jest zamknięta, ale odbywają się w niej warsztaty dla dzieci. Przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec Agnieszka Grzegorzek tłumaczy, że grupa radnych chciała przegłosować zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury.
3: Mieliśmy się zająć dopisaniem do statutu Chełmca jako świetlicy, która może rozpocząć działanie. I tylko wystarczył taki zapis do poprzedniego statutu. Chcieliśmy zwołać, zatwierdzić, bo to są króciutkie uchwały. Tak naprawdę sesja 10 minut z otwarciem, zakończeniem, z uchwaleniem trwałaby. Niestety cały czas problemy, cały czas wójt nie zgadzał się na to, bo on od razu wnioskiem narzucił nam godzinę i dzień, w którym to mamy zrobić. Czyli współdziałanie, które jest w regulaminie, od razu jest przekreślone, wójt decyduje i zresztą do tej pory zawsze tak było.
0: Dzisiaj nie udało nam się skontaktować z wójtem gminy Chełmiec Stanisławem Kuzakiem, a wstępnie ustalono, że sesja zostanie dokończona 5 października.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Po 22 latach działalności pomieszczenia misji dworcowej w Tarnowie wymagają remontu. Przez te lata potrzebujący skorzystali z pomieszczeń i sprzętu ponad 66 tysięcy razy. Osoby potrzebujące wsparcia i bezdomni mogą tu wyprać swoje ubrania, wysuszyć je, wykąpać się i wypić ciepłą herbatę. Już zostały wymienione okna, trwa remont i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Jak mówiła w słowo za słowo prezes Anna Czech, Fundacja Kromka Chleba chce, by misja dworcowa była dla odwiedzających nie tylko bezpieczną przystanią, ale też miejscem wygodnym, nowoczesnym i kolorowym.
2: Chcemy, żeby to miejsce po prostu było takie nowoczesne i przyjazne, żeby ci, którzy przychodzą tam, poczuli, że są ważni dla nas, że to miejsce nie jest brzydsze niż inne dla wszystkich, a może nawet ładniejsze, dlatego moja inspiracja, jaki ma być sufit, a będzie sufit kolorowy, szklany, to była inspiracja z pomieszczenia w wielkiej sali, gdzie spotykają się głowy państw Komisji Europejskiej. Tam jest właśnie taki piękny, kolorowy sufit i pomyślałam, to zrobimy też dla naszych podopiecznych podobny sufit.
0: Remont ma kosztować ponad 320 tysięcy złotych, a prace mają potrwać do listopada.
1: Z życia kościoła.
0: Prace badawcze w tarnowskiej katedrze zakończone. Podłoże jest stabilne, mówi archeolog Ewa Kędzierska. Wszystko wskazuje więc na to, że podziemna trasa turystyczna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie będzie mogła powstać. Półtora tygodnia trwały prace badawcze prowadzone przez archeologa i geologa. Z zakończonych badań cieszy się ksiądz Sebastian Musiał, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego, pomysłodawca badania krypt i powstania podziemnej trasy turystycznej.
4: Takim podstawowym dla nas wnioskiem po tych badaniach, które zostały przeprowadzone w tych ostatnich dniach, jest to, że grunt, który występuje pod katedrą, nadaje się do tego, aby rzeczywiście w nim prowadzić prace związane z budową trasy turystycznej, a z naciskiem na metodę górniczą. Nie będziemy zdejmować posadzki, ale wszystko będzie działo się wewnątrz, właściwie pod katedrą. Pierwszy projekt zakłada, że zaczyna się od nawy serca Pana Jezusa, czyli od kaplicy dawnej nocnej adoracji, bądź kaplicy męczenników czasy II wojny światowej, i pod nią byłoby wejście, a wyjście byłoby pod obecną zakrystią, tą dzisiejszą.
0: A przypomnijmy, powstanie podziemnej trasy turystycznej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie planowane jest na jubileusz 700-lecia Tarnowa w 2030 roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ochotnicza Straż Pożarna w Naszacowicach zbiera na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z tym trwają różne akcje. Uruchomiona została też zbiórka.
5: 56-letni samochód strażacki z Naszacowic musiał zostać wycofany ze służby po 12 latach użytkowania. Strażacy sami wzięli się za organizację zbiórek na zakup nowego wozu, aby znów móc w pełni nieść pomoc potrzebującym. Druhny i druhowie w pierwszą i trzecią niedzielę października staną pod kaplicą w Naszacowicach, gdzie po mszach świętych będzie można wrzucić datki do puszek. Natomiast w drugą sobotę miesiąca przy remizie w godzinach od 9 do 16 zorganizowana zostanie specjalna zbiórka złomu i elektrośmieci. Jeśli ktoś chciałby przekazać te części w innym terminie, to jak informują strażacy, z tym też nie będzie problemu. Trzeba tylko skontaktować się z OSP Naszacowice za pośrednictwem Facebooka lub telefonicznie pod numerem 883 081 437. Po ustalonym terminie strażacy zajmą się transportem. Cały czas trwa też internetowa zbiórka na nowy wóz na portalu zrzutka.pl, gdzie docelowo strażacy chcą zebrać 300 tysięcy złotych. Zbiórka potrwa jeszcze ponad 80 dni, a liczy się każda złotówka, by znów móc swobodnie i szybko ratować ludzkie zdrowie i życie.
0: Relacjonował Łukasz Raczkowski.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Wypakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Proszę powtórzyć. Coraz częściej słyszymy albo sami wypowiadamy te słowa. Telewizor gra głośniej, w restauracji trudno zrozumieć rozmowę, a telefon trzeba przyłożyć bliżej ucha. Niedosłuch może pojawiać się bardzo powoli, dlatego wiele osób przez lata przyzwyczaja się do tego, że po prostu gorzej słyszy. Tymczasem problemy ze słuchem wpływają nie tylko na komunikację, ale też na relacje z bliskimi i codzienne funkcjonowanie. Kiedy więc warto zbadać słuch, jak wygląda profesjonalna diagnostyka i czy aparat słuchowy rzeczywiście jest rozwiązaniem dla każdego. O tym porozmawiam z moim gościem. W studiu RDN Małopolska Damian Budziak, technik badań audiologicznych i protetyk słuchu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Panie Damianie, jak oceniłby pan ogólną kondycję naszego słuchu? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że coraz więcej osób ma problemy ze słuchem?
9: Ogólna kondycja w całym społeczeństwie, jeśli sobie chcielibyśmy popatrzeć na cały przekrój, jest, krótko mówiąc, kiepska. Kiepska pod tym względem, że bardzo dużo osób z problemami ze słuchem jeszcze nie trafiło do specjalisty, który mógłby im już pomóc.
8: Ale zacznijmy od podstaw, skąd się biorą te problemy. Jak to się stało, że nagle słyszymy coraz gorzej, albo że słyszymy źle?
9: Dzisiaj największym problemem, który powoduje problemy ze słuchem, jest cywilizacja, która z jednej strony niesie bardzo dużo dobrych rzeczy, a z drugiej strony nieumiejętnie wykorzystywana, niestety wpływa niekorzystnie na nasz słuch.
8: Czy szczególnie powinniśmy się martwić o dzieci i młodzież, które bardzo dużo czasu spędzają ze słuchawkami, często słuchając muzyki naprawdę głośno, w tych dousznych słuchawkach na dodatek?
9: Tak, tak. To jest zdecydowanie rzecz, która w badaniach, które prowadzone są również w Polsce, pokazuje, że ten typ funkcjonowania naszych dzieci i młodzieży bardzo destrukcyjnie wpływa na słuch. W badaniach prowadzonych kilka lat temu na bardzo dużej ilości, na bardzo dużej skali pokazane jest, że nawet co dziesiąte dziecko w wieku młodzieńczym, młodzież ma problemy ze słuchem początkowe właśnie ze względu na ten hałas spowodowany słuchawkami. I tutaj właśnie te słuchawki douszne, które były wymienione, są bardzo dużym problemem, o ile nie są dobrze używane. Bo należy też zaznaczyć w tym momencie, ja jestem fanem technologii, więc też nie chciałbym demonizować od razu wszystkiego, że odpowiednie ustawienie tych słuchawek, czyli krótko mówiąc nie za głośne, na 60% nie szkodzi.
8: No właśnie o tę wysokość dźwięku miałam dopytać, czyli tak. 60% to jest optymalnie?
9: Tak, to jest taka głośność, która jest dla nas bezpieczna. Nie chodzi o długość słuchania, bo tutaj badania chociażby profesora Jastrębowa pokazują, że my możemy tych dźwięków na rozsądnej głośności słuchać dużo. Cały dzień możemy słuchać, byle ta głośność nie była przekroczona.
8: Korzystamy z tego, co daje nam technologia, rozwój technologii, moda również, bo kiedyś modne były te zwykłe słuchawki, takie wręcz olbrzymie, w których widzieliśmy młodzież w autobusach czy w pociągach i ta muzyka grała jeszcze daleko obok tych słuchawek, czyli one na dzisiaj są bezpieczniejsze. Według pana?
9: Są bezpieczniejsze, choć idzie to znowu w stronę też troszeczkę niebezpieczną, dlatego że technologicznie ja nawet mając w ręce słuchawki swojego dziecka widzę, że one są coraz szczelniejsze i coraz donośniejsze, więc tutaj znowu rozsądek.
8: Czyli
9: rozsądek.
8: 60% warto zapamiętać tak. Ten poziom dźwięku i sprawdzić u swoich dzieci. Co jeszcze szkodzi oprócz słuchawek? Bo to rozumiem najbardziej dotyczy tej grupy młodych, a co szkodzi seniorom?
9: Nie tylko tych najmłodszych. Dzisiaj również dojrzali ludzie przed 50 bardzo chętnie widzę używają tych słuchawek, więc również do nich jest skierowana ta informacja. Nie za głośno.
8: Powiedział pan na samym początku, że cywilizacja i właśnie rozwój technologii, żyjemy w hałasie, ale czy to nie jest jest tak, że kiedyś żyliśmy w większym hałasie, bo ja pamiętam czasy, kiedy wchodziło się na przykład do pociągu, słychać było głośne rozmowy, śmiechy, dyskusje. Dzisiaj każdy jest zanurzony właśnie w tym swoim telefonie, jest cisza prawie jak w Japonii. To co dzisiaj oprócz tych słuchawek szkodzi naszym uszom?
9: Tutaj jeszcze wrócę właśnie do tych czasów, gdzie był większy hałas, jeżeli chodzi o maszynę. No i niestety trzeba powiedzieć, że wcale nie było to lepsze, dlatego że wśród moich pacjentów, a jestem praktykiem słuchu, więc właśnie tych seniorów mam bardzo, bardzo dużo.
8: Z tamtych czasów,
9: tak. Te osoby przychodzą właśnie z ubytkami pohałasowymi. Jeżeli wspomnieliśmy o pociągach, tak, bardzo dużo konduktorów, maszynistów jest moimi pacjentami. Więc ten hałas, tak, to jest rzecz, która... możemy tak bezpośrednio powiedzieć, uszkadza nam słuch. Jeżeli chodzi o cywilizację, też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że również stres związany z tą cywilizacją, który no w dzisiejszych czasach dotyczy w zasadzie każdego, kortyzol, który w takich sytuacjach się wytwarza, również bardzo niekorzystnie wpływa na nasz słuch. Także nie chodzi tylko o same dźwięki, ale chodzi też o nasz sposób życia, notoryczne przemęczenie. To też nas niszczy.
8: Nieleczone infekcje,
9: bądź właśnie taka sytuacja, że czekamy, że samo przejdzie. To też niestety zostawia, no krótko mówiąc, niezbyt dobry ślad na naszym słuchu.
8: Wiele osób mówi, ja dobrze słyszę, tylko inni niewyraźnie mówią. Czy to może być właśnie ten pierwszy objaw niedosłuchu?
9: To jest bardzo dobra uwaga. Słyszę, ale nie rozumiem, więc nic z tym nie robię. I myślę, że to jest właśnie bardzo dobry moment, żeby powiedzieć głośno i wyraźnie. Niedosłuch to nie jest tylko niesłyszenie dźwięków. Niedosłuch objawia się na samym początku przez nierozumienie innych osób. Często jest tak, że my słyszymy ich nawet nadmiernie. Jest taki efekt wyrównania głośności u osób, które mają uszkodzony ślimak, który powoduje, że osoba słyszy głośniej niż dawniej, a rozumienie jest mniejsze.
8: Bo zlewają się jej słowa na przykład.
9: Tutaj tak bardzo obrazowo, jeśli miałbym przekazać informację, jak działa na początku ten niedosłuch, to możemy powiedzieć w ten sposób. Słuch nie uszkadza się równocześnie cały. Uszkadzają się na początku, zazwyczaj. W niektórych przypadkach jest inaczej, ale najczęściej jest tak, że uszkadzają się najpierw wysokie tony. W naszym polskim języku, w innych również, w wysokich tonach są spółgłoski, takie jak si, ci, szy, czy, f, ch. W naszym polskim języku jest ich bardzo dużo i odpowiadają za rozumienie. I teraz, jeżeli uszkadzają nam się wysokie tony, to przestajemy słyszeć właśnie te pojedyncze literki, pozostałe słyszymy. Czyli mamy takie koło fortuny. Jeśli ktoś do nas mówi, to tak jakbyśmy widzieli hasło w kole fortuny i nie wszystkie spółgłoski są wstawione. To jest ten początkowy niedosłuch. Jeśli możemy się skupić, widzimy twarz rozmówcy, jesteśmy w stanie sobie pomóc oczami. Pamiętajmy o tym, że oczy to jest około dodatkowe 30% rozumienia. To wszystko gra. W momencie, kiedy nie widzimy twarzy, ktoś jest do nas odwrócony, jest szum, słyszymy, że ktoś mówi. Może nawet za głośno, ale nie możemy zrozumieć. To jest pierwszy, najważniejszy objaw, który powinien nam wyraźnie już powiedzieć. Szukam specjalisty, sprawdzam, co się dzieje.
8: No właśnie, to kolejne moje pytanie. Czy z badaniem słuchu powinniśmy czekać do momentu, kiedy ten problem zaczyna nam wyraźnie przeszkadzać? Czy warto kontrolować słuch profilaktycznie, nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko jest w porządku?
9: Jako protetyk i technik z ponad 20-letnim stażem uważam i mówię to każdemu. Powinno słuch kontrolować się nie tylko jak mamy problem, ale i systematycznie, tak jak robimy badania krwi, jak inne badania powtarzamy co kilka lat, to również słuch również powinien być na taką listę koniecznie wpisany. Tym bardziej, że jest to badanie bezbolesne, krótkie, często w bardzo miłej atmosferze przeprowadzane, także tym bardziej.
8: No właśnie, zanim dokładnie podpytam o te techniczne aspekty badania, proszę powiedzieć, jak ważne jest to, żeby dobrze słyszeć, bo przecież niedosłuch może mieć wpływ na nasze życie społeczne i psychiczne. Co dzieje się z człowiekiem, który coraz częściej nie rozumie rozmów na przykład?
9: Powiem więcej, zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Słuch wpływa bezpośrednio nie tylko na te rzeczy, które zostały wymienione, ale również na długość naszego życia. Osoby lepiej słyszące żyją dłużej. Jest to może nie wprost zbadane, ale badania, które były prowadzone nad długością życia ludzi w różnych miejscach świata, w Japonii, w basenie Morza Śródziemnego, w Stanach Zjednoczonych, badania, które szukały cudownego suplementu, cudownej diety, odkryły, że ludzie, którzy żyją najdłużej, żywią się w bardzo różny sposób, wręcz skrajny, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Kontakty społeczne. Dobre kontakty społeczne. No, powiedzmy sobie szczerze, żeby mieć dobre kontakty społeczne, trzeba dobrze słyszeć.
8: Rzeczywiście coś w tym jest, bo często osoby, które nie dosłyszą albo nie rozumieją, ja nie mówię o całkowitej głuchocie, ale właśnie o takim niezrozumieniu pewnych słów, one izolują się, bo wstydzą się tego, że pewnych rzeczy nie rozumieją, a wstydzą się kolejny raz dopytywać, co chciałeś powiedzieć, a powtórz jeszcze raz, a powtórz jeszcze raz. I one automatycznie się alienują z danego społeczeństwa.
9: I tutaj właśnie te słowa, które przed chwileczką padły, że osoby z niedosłuchem częściej mają depresję, dużo częściej niż osoby słyszące, z tego tytułu, że wycofują się społecznie. Wszelkie problemy również z ruchem, tak? Osoby niesłyszące dużo częściej przewracają się, dużo częściej mają wymieniane biodra. Z racji tego, że zostają w domu, mniej ruchu i również nasz układ stawowo-kostny dużo gorzej działa. Także słuch wpływa naprawdę na wiele aspektów naszego życia. Nie tylko na to, że my usłyszymy ptaszka, który gdzieś tam sobie śpiewa, tak? Tylko no, wpływa na każdy aspekt naszego życia, na kontakty społeczne, na zdrowie psychiczne, na zdrowie fizyczne, tak? No.
8: I są takie możliwości, żeby o ten słuch dzisiaj zadbać, nawet jeżeli zaczyna nam w pewnym momencie szwankować. Przejdźmy w takim razie do pana profesji. Czym dokładnie zajmuje się technik badań audiologicznych i protetyk słuchu?
9: Ja mam taką podwójną specjalizację z racji tego, że badam słuch nie tylko u dorosłych, tak jak każdy protetyk słuchu, ale zajmuję się również diagnostyką słuchu u tych najmłodszych dzieci, w zasadzie od pierwszego dnia życia, stąd ten tytuł technik badań audiologicznych. Dzisiaj jesteśmy w stanie precyzyjnie, bardzo precyzyjnie zbadać słuch nawet u jednodniowego dziecka, takiego noworodka malutkiego. Jesteśmy w stanie od razu wiedzieć, czy on dobrze słyszy, czy nie. Dzięki temu możemy bardzo szybko, bardzo wcześnie również jeżeli jest problem zastosować protezy, czyli aparaty słuchowe, bądź implanty ślimakowe, bądź jeszcze inne rozwiązania, które są bardzo mało popularne, ale dzisiaj technicznie jeszcze dużo, dużo możliwości jest.
8: To od razu dopytam, czy to jest badanie rutynowe, czy rodzice muszą zadbać o takie badanie?
9: Jeżeli chodzi o pierwszy dzień życia, każdy rutynowo jest noworodek sprawdzony w szpitalu i dostaje bądź pozytywny, bądź negatywny wynik. Jeżeli jest pozytywny, możemy być spokojni. Jeżeli jest negatywny, powtarzamy. I tutaj dostajemy już jako rodzice informacje, gdzie możemy takie badania powtórzyć. Ale jest to, uważam, przy małych dzieciach troszkę za mało. Dlatego, że niedosłuchy, które są spowodowane jakimiś genetycznymi wadami, pojawiają się u dzieci dużo później. Po pół roku życia, później w okolicach pierwszego roku życia, trzeciego roku życia, szóstego roku życia i około 16 wieku dojrzewania. Także tutaj patrząc na swoją praktykę właśnie badań, uważam, że powinno się również dzieciaki, nawet jeśli te pierwsze badania wyszły dobrze, zbadać na pewno w pierwszym roku, pod koniec pierwszego roku życia, później przed przedszkolem i w wieku dojrzewania.
8: To obszerny temat, ale gdyby pan mógł krótko powiedzieć, co powinno zwrócić szczególną uwagę rodziców?
9: Jeżeli chodzi o dzieciaki, szczególną uwagę powinna zwrócić, jeżeli dziecko półtorajroczne nie reaguje na swoje imię, nie wydaje pierwszych słów z siebie krótkich, typu mama, tata, baba, nie odwraca wzroku w kierunku dźwięku, nie boi się, jeśli trzaśniemy drzwiami obok, tak? To już są bardzo niepokojące objawy. Jeżeli mamy dziecko, które ma 2,5-3 lata i nie mówi, no to tutaj już w zasadzie z automatu powinniśmy mieć zapaloną czerwoną lampkę i takie dzieciątko do specjalisty na badanie zaprowadzić. Tym bardziej, że okazuje się, że zdarzają się cały czas takie bardzo prozaiczne problemy, jak zatkane wyszczyną ucho. I są sytuacje takie, że dzieciaki, które no, miały, widać było po nich bardzo utrudniony ten rozwój mowy, reakcji na dźwięki, po prawidłowym wyczyszczeniu ucha u specjalisty, nagle po prostu się otwierały i zaczęły mówić. I ten
8: prosty zabieg przepłukania ucha.
9: Tak, a nie jesteśmy w stanie jako rodzice w domu dokładnie tego sprawdzić. Nawet jeżeli odciągamy małżeństwo, winę i tam patrzymy, czasem niektórzy próbują komórką sobie zaświecić, nie widać tak głęboko, gdzie ta woskowina może być. Także tutaj taka
8: A często są to poważniejsze problemy, które nie jesteśmy w stanie też wychwycić, jeżeli nie przebadamy dziecka od logopedów. Też często słyszę, że pierwszym objawem niedosłuchu u dzieci są wady wymowy, bo dziecko źle słysząc, źle powtarza pewne dźwięki.
9: Tak, to prawda, jeśli dziecko ma zły wzorzec, zniekształcony przez ubytek słuchu, to również źle go odtwarza. Problemem również jest dzisiaj to, myślę, że też warto w tym momencie też to powiedzieć przy słuchu, że małe dzieci zbyt dużo dostają ekranów i w tym miejscu również problemy pojawiają się bardzo duże z komunikacją, niezwiązane często kompletnie ze słuchem. Z racji tego właśnie, że badam małe dzieci, bardzo często zdarzają się dzieciaki, które w wieku 1,5 roku, 2 lat przychodzą z komórką w ręce, słuch mają prawidłowy, a ma właśnie nie rozwija. Więc jeżeli słyszą nas rodzice takich małych dzieci, apeluję, przypominam, że są już dzisiaj na to poważne neurologiczne badania, że małe dzieci nie powinny absolutnie w żadnej formie i w żadnej ilości takich ekranów jak komórki, tablety do ręki dostawać. Do 12-13 roku życia.
8: Panie Damianie, to pytanie podstawowe. Czy taki niedosłuch, o jakim mówimy u ludzi już dorosłych, można leczyć dzisiaj?
9: Jeżeli chodzi o niedosłuch, tutaj trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć. On może być odbiorczy, tak zwany odbiorczy ubytek słuchu, który dotyczy naszego ucha zewnętrznego i ucha środkowego, czyli przewód słuchowy, błona bębenkowa, kosteczki. I jeżeli tu jest zlokalizowany niedosłuch, czyli na przykład mamy woskowinę, mamy zepsutą błonę bębenkową, bo jest pęknięta, mamy zepsute kosteczki słuchowe, bo na przykład się rozerwały, albo mamy otosklerozę, czyli zwapnienie tych kosteczek, to takie rzeczy się leczy. Jeżeli mamy stwierdzony niedosłuch odbiorczy, czyli taki niedosłuch, który jest już w naszym ślimaku, czyli zniszczone są komórki zewnętrzne bądź wewnętrzne w uchu środkowym, to takiego niedosłuchu nie da się wyleczyć, nie da się odtworzyć tych komórek, ale możemy tutaj wprowadzić rehabilitację. Mówimy w tym momencie o aparatach słuchowych. I najważniejszą rzecz, jaką zyskujemy dzięki tym aparatom słuchowym, to zachowanie rozumienia mowy. Tutaj rozróżniamy to, że słyszymy dźwięki i to, że je rozumiemy. I są dzisiaj również bardzo fajne badania. Kilka lat temu były przeprowadzone w Stanach takie badania, które trwały 3 lata, badania ACHIEVE się nazywały. Były prawie 1000 ludzi, 966 osób było przebadanych w skali 3 lat. I okazuje się, że osoby niesłyszące, mówimy o stopniu lekkim niedosłuchu, czyli często takim, gdzie pacjenci jeszcze pomijają w ogóle sytuację, jeśli im się proponuje jakieś rozwiązanie, aparaty, to jeszcze tego nie chcą, mówią, że sobie radzą jakoś, tak? Nie jest to, powiedzmy sobie, dobra sytuacja, ale tak niektórzy mówią, więc o takim niedosłuchu mówimy. I teraz porównywanie do osób słyszących. Porównanie wychodzi w ten sposób, że osoby słyszące o 45% lepiej zachowują zdolności poznawcze, czyli między innymi rozumienie mowy, w stosunku do tych osób, które mają lekki ubytek słuchu. Grupa badawcza polegała na tym, że mieliśmy osoby niesłyszące z założonymi aparatami słuchowymi. I okazuje się, że aparat słuchowy zachował u tych osób z ubytkiem słuchu zdolności poznawcze na tym samym poziomie, co u osób słyszących. Więc można bardzo obrazowo powiedzieć, nie jest to fachowe pewnie stwierdzenie, że aparat słuchowy leczy rozumienie mowy, to znaczy zachowuje je na takim samym poziomie jak osoby słyszące.
8: Dlaczego ludzie ciągle boją się tych aparatów i to tak panicznie? No, kojarzą nam się te aparaty jeszcze przed laty, głównie z osobami bardzo zaawansowanymi wiekiem. Czy to o to chodzi, że ktoś sobie myśli, że to jeszcze nie ten czas, jeszcze nie jestem aż tak stary, żeby chodzić w aparacie?
9: Tak. Myślę, że to bardzo dobra uwaga. Ja cały czas obserwuję, no tak mówię, ponad 20 lat pracuję, więc dzisiaj troszeczkę inna skala to jest, ale cały czas obserwuję osoby, które boją się za aparatu słuchowego z racji tego, że myślą, że one wtedy będą widoczne jako osoby niesłyszące. Będzie ten stygmat, to jest osoba niesłysząca. Tymczasem dzisiaj technologia jest tak zaawansowana, tak fantastyczna, tak mała i niewidoczna, bo to też trzeba głośno powiedzieć, że często aparaty słuchowe są niewidoczne u osób, tak? Więc możemy sobie zdecydowanie tym pomóc.
8: Albo wyglądają jak te słuchawki douszne, w których młodzi ludzie słuchają muzyki.
9: Ja osobiście akurat za nimi nie przypadam, ale faktycznie też w tej formie dzisiaj też aparaty słuchowe są robione, żeby właśnie wyglądały jak takie modne słuchawki Bluetooth.
8: To tacy najmłodsi pacjenci, którzy zakładają u pana aparat słuchowy, ile mają lat? Jak przesunęła się ta granica?
9: Mój najmłodszy pacjent, który u mnie dostał aparat słuchowy już po całej diagnozie, miał 3,5 miesiąca. W momencie założenia aparatu słuchowego trafił do mnie jako 2,5-miesięczny. W zasadzie trafiła, bo to była dziewczynka. Tak. Dzisiaj jest to już nastoletnia osoba. Jeżeli chodzi o pogląd mamy na to, jak dziś funkcjonuje, to myślę, że najtrafniejszym jest takie stwierdzenie, ponieważ moja pacjentka ma dwie starsze siostry i mama określiła to mniej więcej w ten sposób. Na początku bardzo się bałam, bo była to pierwsza sytuacja niedosłuchu w naszej rodzinie, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale po tych kilkunastu latach w aparatach słuchowych wiem jedno. Ona jest najzdolniejsza i najbardziej pogadana. Więc to pokazuje, jaką moc dzisiaj ma właśnie ta technologia w aparatach słuchowych.
8: Jak wygląda ta kwalifikacja, badanie właśnie słuchu? Kiedy pan decyduje o tym, że no, konieczny jest aparat?
9: A mogę jeszcze wrócić do tego tematu starszych osób. To tak chciałbym uzupełnić taką rzecz, którą może ktoś usłyszy, może się zastanowi. Odnośnie właśnie tego stygmatyzowania aparatami słuchowymi, że założę aparat, wszyscy będą widzieli, że jestem osobą niesłyszącą. Ja powtarzam historię pana Piotra, który u mnie może z 18 lat temu już kupował aparat słuchowy. Młody mężczyzna, wówczas przed 50, pracownik budowlany, jak to się mówi, chłop jak dąb, 1,95 m, łysy jak kolano i głuchy jak pień. I po kilku miesiącach chodzenia w aparatach przyszedł do mnie i mówi do mnie tak: panie Damianie, niech pan opowiada moją historię ludziom, bo dopiero jak pan mi założył aparaty słuchowe, miałem to zbadane, pokazane, zacząłem chodzić, zacząłem doceniać ten słuch. I po kilku miesiącach, jak już nosiłem te aparaty, rozmawiałem z żoną, z dziećmi, już było cudownie, koledzy zaprosili mnie na spotkanie takie męskie, prawda? I myślę sobie tak, no jak pójdę w tych aparatach słuchowych, każdy będzie widział, że mam aparaty, wszyscy będą się ze mnie śmiali. Tymczasem co się okazało? Poszłem na to spotkanie w aparatach, bo już nie wyobrażałem sobie życia bez nich. I ten pan Piotr mówi do mnie tak: panie Damianie, oni pierwszy raz od lat ze mnie się nie śmiali. Więc pamiętajmy, że bardziej stygmatyzuje to dopytywanie, to nierozumienie, to przytakiwanie, kiedy nie wiemy, na co przytakujemy, niż założenie aparatu słuchowego, kiedy zaczynamy się zupełnie normalnie dogadywać. Tak samo jak z okularami. Z okularami, okularami, które zakładamy na nos, prawda? Jest to coś zupełnie normalnego. Dzięki nim lepiej słyszymy.
8: Widzimy.
9: I dzięki nim lepiej widzimy, a dzięki aparatom zaczynamy lepiej słyszeć. Więc dzisiaj w mojej ocenie powodem wstydu bardziej jest to, że nie mam aparatu, a się dopytuję, niż to, że mam aparat.
8: Powiedział pan na samym początku, badanie jest proste, bezbolesne. No właśnie, jak długo trwa takie badanie i teraz, co pan tam dokładnie sprawdza?
9: I teraz przechodząc do tego, jakie są rodzaje tej diagnozy. Tutaj, no akurat w moim przypadku mogę bardzo długo i szeroko na ten temat opowiadać.
8: Aż tak dużo czasu nie mamy, panie Damianie, więc w minucie proszę się zamknąć.
9: Przebiegnę w takim razie tylko krótkimi skokami. Z racji tego, że diagnozuję dzieciaki i dorosłych, więc tutaj od strony badań w zasadzie oferuję wszystkie badania, jakie są dostępne obecnie na rynku. I teraz tak, zupełnie inne badanie wykonujemy u dzieci, zupełnie inne u dorosłych. Jeżeli chodzi o małe dzieci, są to badania obiektywne, gdzie dziecko w żaden sposób nie musi na to badanie odpowiadać, pokazywać, reagować. Są to badania, najważniejsza sprawa, bezbolesne. Badamy przede wszystkim te emisje akustyczne, które pokazują, czy działają nam komórki w uchu środkowym. Są to badania, które dają ponad 90% pewności, jeśli wychodzi dobrze, że wszystko jest w porządku. Wpuszczamy malutki dźwięk do ucha, cichy dźwięk do ucha wpuszczamy, tak? I oczekujemy odpowiedzi tego ucha na ten dźwięk. Okazuje się, że komórka, która pracuje prawidłowo, w trakcie swojej pracy również wydaje z siebie dźwięk. Tak jak maszyna, która się na przykład obraca, wydaje jakiś dźwięk, to tak samo komórka, jak się kurczy, wydaje z siebie dźwięk. Jesteśmy w stanie dzisiaj usłyszeć ten dźwięk. Samo takie badanie podstawowe, takie przesiewowe, to jest około 15-20 sekund badania jednego ucha. Więc jesteśmy w stanie naprawdę, czasem dziecko trafia do mnie w trakcie drzemki, prawda, więc jesteśmy w stanie w zasadzie w progu na rękach u rodzica takie badanie wykonać. Jeżeli chodzi o dokładniejsze badania, jeżeli wychodzi coś nie w porządku, są badania tak zwana BERA, ABR i również bardzo fajne, bardzo nowoczesne badanie ASSR, badanie potencjału stanu ustalonego. Wchodzimy tutaj, tak obrazowo powiem, już do naszego mózgu. Wpuszczamy dźwięk do ucha przez słuchawki, które zakładamy na ucho i szukamy w falach mózgowych odpowiedzi na ten konkretny impuls. Jeżeli mamy ten impuls powtórzony wiele razy i dokładnie taką samą reakcję mamy, możemy być pewni, że w tym miejscu ucho działa prawidłowo. Jeżeli chodzi o znowu tutaj kwestię techniczną, jest to badanie bezbolesne. U dzieci przeprowadzamy je w śnie fizjologicznym. Ja bardzo często udaję się do domu, do pacjentów, dlatego że no, wyjście z dzieckiem do jakiegokolwiek gabinetu, wycieczka do szpitala, do instytucji wiąże się z dużym stresem u dzieci, a badanie we własnym łóżeczku często jest tak przeprowadzone, tak się staram, żeby dziecko nawet nie wiedziało, że jest zbadane. I to faktycznie się bardzo fajnie nam sprawdza.
8: Panie Damianie, jak to u dorosłych wygląda?
9: Jak to u dorosłych? Przechodzimy do tych dorosłych. Dorośli tak naprawdę to, jeżeli chodzi o badania standardowe, to około 6-7 lat dziecka. To już jest takie dziecko, które badamy jak dorosłego. I tutaj z kolei oczekujemy już właśnie reakcji pacjenta. Zakładamy również słuchawki na uszy, no wszak mówimy o uszach i o dźwiękach. Puszczamy przez te słuchaweczki dźwięki, bardzo ciche, i czekamy na reakcję osoby, która jest badana. Albo w przypadku dzieci pokazuje nam dziecko, w którym uchu słyszy, w przypadku dorosłych często jest przycisk, który w trakcie no, badania, jeśli pacjent usłyszy dźwięk, trzeba nacisnąć. I okazuje się, że to badanie, które no, dużo ludzi zna, chociażby z badań okresowych, badanie, które no, tak niektórzy mówią, że takie, o, to jest takie byle co, niejednokrotnie tak usłyszałem, okazuje się, że to jest najpewniejsze, najdokładniejsze badanie, bo to dokładnie pokazuje, kiedy pacjent czuje, że słyszy dźwięk. Takie badanie trwa 10-15 minut, a daje precyzyjny obraz. W mojej firmie, żeby uzupełnić takie badania, robimy również testy rozumienia mowy. Nie są to standardowe testy audiologiczne. Są to testy, które pokazują, jak pacjent słyszy w ciszy, jak słyszy w szumie, jak słyszy w hałasie. I to jest w zasadzie najlepsza rzecz, jaką dzisiaj możemy zaoferować pacjentom, bo pokazujemy na liczbach, ile faktycznie pacjent dźwięku słyszy, a ile z tego rozumie. I często ogromnym zaskoczeniem jest, zwłaszcza dla rodziny, która czasem z boku obserwuje sytuację, że pacjent naprawdę pewne rzeczy nie rozumie, słyszy, ale przekręca. I to nie jest tak, że pacjent jest złośliwy i nie słyszy i tam w domu na złość komuś robiąc inne rzeczy powtarza, tylko faktycznie po prostu nie rozumie tego, co się
8: dzieje. Czy rzeczywiście te warunki, w których osoba z niedosłuchem przebywa, mają aż tak duże znaczenie? Bo niektórzy właśnie wymigując się wręcz od tego aparatu mówią, że dobrze słyszę, jak jest cicho, ale jak jest hałas, to mi wtedy przeszkadza.
9: Tutaj wracamy znowu do tego rozróżnienia. Słyszę i nie rozumie, prawda? Słyszenie to jest zupełnie coś innego niż rozumienie. Rzeczą, która pomaga każdej osobie z niedosłuchem, jest rozmowa twarzą w twarz. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że nasze oczy rozumią 30% tego, przynajmniej 30% tego, co słyszymy i widzimy, tak? Jest takie bardzo fajne badanie, które polega na tym, że sadza się pacjenta przed ekranem, z boku są głośniki. Jeżeli na ekranie lektor mówi słowa i to samo słyszymy z głośników, no to wiadomo, pacjent odpowiada te słowa, które widzi i słyszy. Ale ciekawostka, jeżeli widzimy na ekranie, że lektor rusza ustami, a inne dźwięki są puszczane z głośników, to pacjent odpowie, ta osoba badana, to co widział, nie to co usłyszał. Czyli nasz mózg ma przed słuchem, mimo że mówimy o słyszeniu dźwięków, rozumieniu dźwięków, przed słuchem ważniejsze są oczy. Więc jeżeli rozmawiamy twarzą w twarz, to lepiej rozumiemy. I osoby właśnie z lekkim niedosłuchem, czy z ubytkiem wysokotonowym, który właśnie powoduje po pierwsze problemy ze zrozumieniem, twarzą w twarz rozmawiając, nawet na ulicy w hałasie dogadają się, ale wystarczy, że nie widzą ust, bo ktoś się odwróci bokiem, albo mówi z tyłu, zaczyna się problem.
8: To powiedzmy jeszcze o tej technologii dzisiejszych aparatów. Różnią się one znacznie od tych, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I kiedyś rzeczywiście, zwłaszcza ludzie starsi, sceptycznie podchodzili do tych aparatów, bo mówili, że gdzieś tam trzeszczą, źle słyszą, że jeszcze gorzej w aparacie. Albo po kilku latach przestawali słyszeć dobrze w tym aparacie. Myśleli, że popsuł im się tak już bardzo słuch. Okazywało się, że po prostu należało wymienić aparat na nowy. Jak to dzisiaj wygląda?
9: Tutaj muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałem pracę w 2005 roku, ja również byłem sceptycznie nastawiony do części aparatów słuchowych. Ja mam tą przyjemność, że wkroczyłem w świat protetyki słuchu, tak to myślę mogę ładnie nazwać, w końcu ery analogowej, gdzie te aparaty faktycznie były wzmacniaczami tylko i wyłącznie. Dzisiaj tego typu urządzenia wręcz przestrzegamy przed nimi, a kiedyś było to często jedyny ratunek. Dzisiaj aparaty słuchowe nie są rzeczą taką zdejmowaną z półki, zakładaną każdemu po kolei na ucho. Są to bardzo precyzyjne urządzenia. dopasowywane przede wszystkim do badań, jakie wykonujemy. Mamy wiele metod dopasowania.
8: Czyli każda jak okulary osoba, pod konkretną wadę wzroku, tak aparat słuchowy pod konkretnego pacjenta.
9: Tak, przy czym myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dużo dokładniej dopasowujemy aparaty niż okulary. Bo dopasowujemy je nie tylko do kształtu ucha, tak, ale również właśnie do tych warunków, które widzimy w badaniach słuchu. Tutaj nie chodzi tylko o to, jak głośno słyszymy dźwięki, dlatego że my musimy rozróżnić u pacjenta, jak on reaguje na głośne dźwięki, jak on reaguje na ciche dźwięki, jak reaguje w ciszy, jak reaguje w hałasie. Dzisiaj aparaty słuchowe, i nie mówię tutaj o jakichś najdroższych, najwyższych półkach, potrafią za pacjenta wiele rzeczy samodzielnie ustawić. Dzisiaj to już nie jest taka potrzeba, że pacjent cały czas musi tym paluszkiem za uchem szukać tego aparatu, regulować, przełączać, podgłaśniać, przyciszać. Aparaty słuchowe dzisiaj robią to za pacjenta. Ja ustawiając aparat słuchowy jestem w stanie ustawić inaczej w ciszy, inaczej w hałasie, inaczej w szumie, inaczej jak ktoś rozmawia, inaczej jak nie rozmawia. I to jest taka podstawowa regulacja. Więc w pewnych sytuacjach możemy powiedzieć tak, że osoba z aparatem słuchowym może mieć nawet lepiej niż osoba słysząca. Jako przykład tutaj zawsze podaję możliwość taką, że aparaty słuchowe dzisiaj mają zakodowane w sobie urządzenia Bluetooth, w najnowszych aparatach Bluetooth Audio, który pozwala naprawdę komfortowo i bardzo przyjemnie słuchać i muzyki, i audycji chociażby takich jak RDN. I osoba, która jedzie przykładowo pociągiem, może sobie wyłączyć hałas tła i rozmawiać przez telefon. No ja jako osoba słysząca, jak stoję między przedziałami,

0: taki dowcip, który słyszę od 20 lat i z jednej strony on mi już przestaje czasem śmieszyć, a czasem śmieszy przez łzy. Jeżeli chodzi o słuchanie wybiórcze, jak najbardziej, ono istnieje. Jako przykład ja zawsze podaję sytuację taką, gdzie mamy finał Mistrzostw Świata, prawda, i mąż siedzi przed telewizorem i żona do niego mówi. No tutaj raczej marna szansa, że mąż usłyszy to, co mówi żona. Ale w tym miejscu też warto powiedzieć taką sprawę, że w dzisiejszych czasach, i to też niestety jest wina naszej cywilizacji, mamy słuch zmęczony. Nie chodzi nawet o tą wybiórczość. My słuchamy, do nas docierają dźwięki, ale przemęczenie, które wokół nas panuje, jest powodem tego, że my nie reagujemy na te dźwięki. Więc to też czasem występuje, że mówimy do kogoś, ktoś nie reaguje. Nie ze swojej winy, nie ze swojej złośliwości, z racji tego, że jest przemęczony. Więc też trzeba czasem po prostu odpocząć. A co do dowcipów, myślę, że mogę jeszcze taki jeden wrzucić na koniec, dowcip protetyczny. Kiedy to starszy pan po zakupie aparatów słuchowych po 3 miesiącach wrócił do protetyka na kontrolę i protetyk pyta: a czy chwalił się pan swojej rodzinie, że ma pan świetne aparaty słuchowe? A pacjent odpowiada: nie, ale od tamtego czasu już 3 razy testament zmieniałem.
1: No, jak widać, dobry słuch potrafi zmienić codzienne życie bardziej niż moglibyśmy przypuszczać. Dlatego nie warto czekać z badaniem, bo lepsze słyszenie to po prostu większy komfort życia. To, co powtarzamy od samego początku, panie Damianie.
0: To jest bardzo ważny temat. Nie powinno się absolutnie zwlekać z diagnozą. Po pierwsze, tak jak mówiłem, badać się systematycznie, a jeśli jakikolwiek problem występuje, badać się natychmiast. Rzeczą, którą mogę powiedzieć tak bardzo obrazowo, nasze uszy działają tak jak mięśnie. Jeżeli my je trenujemy, to zachowujemy kondycję słyszenia i rozumienia. Dodatkowo, dzisiaj też wiemy, bo to jest badanie neurologiczne, jeżeli mamy ubytek słuchu i bardzo szybko założymy aparaty słuchowe, to nie tracimy możliwości rozumienia mowy. Najtrudniejszą dla mnie sytuacją, jako dla protetyka, jest to, jeśli przychodzi do mnie pacjent, który 20 lat nie słyszy. Często jest tak, że my zakładamy bardzo dobre klasy aparaty, a reakcja na te aparaty i efekt z tych aparatów jest mizerny. To tak samo jak z mięśniami. Jeżeli chcemy na siłowni podnieść duży ciężar, to nie możemy przyjść raz na 10 lat i podnieść dużego ciężaru. Musimy codziennie trenować. I tutaj, jeżeli miałaby zostać jakaś informacja w naszych słuchaczach na przyszłość, to chciałbym, żeby każdy pamiętał, że jeśli zaczyna się problem ze słuchem, trzeba jak najszybciej zareagować. Tak ze wzrokiem. Nie czekamy, że jak wpadniemy w drzewo na środku drogi, to wtedy dopiero pójdziemy po okulary. Tylko jak zaczynamy, powiedzmy sobie, mieć problem z przeczytaniem literek. Także to jest ważna rzecz. Nie czekać, działać natychmiast.
1: Panie Damianie, bardzo dziękuję. Życzymy wszystkim dobrego słuchu, aby nasi słuchacze mogli jak najdłużej i jak najdokładniej słuchać takich audycji jak dzisiaj, z których można się bardzo dużo dowiedzieć. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Budziak, technik badań audiologicznych i protetyk słuchu.
0: Dziękuję bardzo. Niech każdy Wasz dzień brzmi wspaniale.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Połatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
3: Oznaczenie stężenia hormonu.
6: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
7: Pani doktor, chciałam zapytać.
8: Brakują mi takie plamki pojedyncze.
7: Czy to po daniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510-500-802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Świeckie pocztówki przedstawiają anioły jako amorki ze skrzydełkami. A Jezus mówi o naszych niewidzialnych krewnych, którzy są stale pogrążeni w adoracji Boga. To jest lekcja, jaką dają nam aniołowie. Wpatrywać się w oblicze Boga, tak jak dzisiejsi trzej aniołowie znani z imienia – Michał, Gabriel i Rafał. Adoracja Boga daje nam siłę, aby być silnym jak Archanioł Michał, głosić dobrą nowinę jak Gabriel i uzdrawiać słowem jak Rafał.
2: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Jan Wierzba, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, zborowej koło Dębicy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Archaniołowie, których dziś wspominamy, w hierarchii niebiańskiej stoją wyżej niż pozostali aniołowie. Są wodzami aniołów, wysłannikami Boga. Znamy 7 najdoskonalszych aniołów, którzy mają zaszczyt trwać przed majestatem pańskim. Wśród nich najbardziej znani są 3, których dziś wspominamy: Michał, Gabriel i Rafał. Ich postacie opisane są na kartach Pisma Świętego. Archanioł Michał, który nazywany jest księciem aniołów, to dowódca wojsk anielskich. Pomaga nam w walce ze złem. Imię Michał oznacza któż jak Bóg. Jego walka ze smokiem przedstawiona jest w Apokalipsie. Archanioł Gabriel, imię to tłumaczy się jako Bóg jest mocą, znane jest najbardziej ze sceny zwiastowania Maryi. Archanioł Rafał, imię tłumaczy się jako Bóg uleczy. Tylko raz pojawia się w Piśmie Świętym, gdy pomaga młodemu Tobiaszowi. Najczęściej wzywamy świętego Michała Archanioła, ale chciejmy też uczynić naszymi przyjaciółmi archaniołów Gabriela i Rafała. Intencje obecnej koncelebrowanej mszy świętej są następujące. Jeden kapłan za zmarłą Lucynę Wróblewską, kolejna msza święta gregoriańska. Drugi kapłan za zmarłego Andrzeja Drożdża w 31. rocznicę śmierci. Trzeci kapłan za zmarłego Marcina Jaworskiego z intencji proszowskiej z Grzegorzem. Czwarty kapłan za zmarłego Wiesława Augustyna, kolejna msza święta gregoriańska. I piąty kapłan według własnej intencji. A my przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, by na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło i został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki swojemu słowu, swojego świadectwa, i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy. Oto słowo Boże.

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodził do niego i powiedział o nim: to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

0: obserwując wokół nas życie od góry, czyli od tych, którzy rządzą, aż po tych, którzy są rządzeni, to narzuca nam się łatwe porównanie, że właściwie te wszystkie schematy, którymi kieruje się świat, są widomym, dostrzegalnym odwzorowaniem tych zwyczajów, jakie panują w niebie. Bo zarówno Ojciec Święty, jak na ziemi cesarze, królowie, prezydenci, premierzy, każdy ma wokół siebie tych, którzy starają się zadbać o to, aby urząd był pełniony jak najlepiej, ale jeszcze bardziej o to, aby to, co z urzędu płynie, było właściwie prawidłowo realizowane. Aniołowie to świat dla nas nieosiągalny, niewidzialny. Na razie, bo kiedyś tych aniołów zobaczymy. I dlatego Pismo Święte przedstawia ich bardzo często w przeróżnych postaciach. Ci aniołowie najbardziej znani, których dziś czcimy, ci trzej archaniołowie, mają swoje imiona, które to imiona wyrażają to, co czynią, to, jakie od Boga otrzymali zadanie. Najbardziej znany nam to Michał Archanioł. Jak słyszeliśmy w komentarzu, jego imię tłumaczy się „Któż jak Bóg”. No właśnie, on jest tym, który w tradycji hebrajskiej był też nazywany aniołem tronu Bożego. Bo faktycznie on jest, jak to w świecie lubi się używać takiego terminu, pierwszy po Bogu. Bo jest on faktycznie pierwszym po Bogu z istot, które Pan Bóg stworzył. On jest pierwszym po Bogu, bo dba o bezpieczeństwo nieba samego Pana Boga. Przecież to on oczyścił niebo z szatanów. To on, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, kiedyś stoczy ostateczną walkę z szatanem, który ostatecznie wtedy przegra, odejdzie w zapomnienie. I to on reprezentuje tam, gdzie są najważniejsze wydarzenia w dziejach świata, samego Boga. Jemu towarzyszy archanioł Gabriel. Gabriel, co tłumaczy się jako Bóg jest mocą, ale Gabriel znany jest z tego, jak na przestrzeni kart Pisma Świętego można się zorientować, że w najważniejszych momentach dziejów świata przychodzi od Boga z ważnymi przesłaniami. On właściwie przynosi od Boga słowo. Tym słowem informuje, co ma się zdarzyć. Tak było w przypadku powołania Abrahama, tak było w przypadku zwiastowania narodzin Mesjasza. Jego imię Bóg jest mocą, bo przecież jak kojarzymy pierwsze strony Pisma Świętego, to właśnie Słowo Boże. Rzekł Bóg, Bóg powiedział i w tym Słowie Bożym jest ta wielka, potężna, stwórcza moc. Przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jak powie i napisze w prologu do swojej Ewangelii święty Jan Apostoł. On czuwa nad wszystkimi innymi aniołami, choćby naszymi stróżami, którzy przynoszą nam od Pana Boga też dobre słowo, bo przynoszą nam natchnienia, przynoszą nam różne Boże podpowiedzi, po to byśmy wiedzieli, jak realizować wolę Bożą, żebyśmy się nie zagubili, bo szatan lubi się podszywać, przybierać przeróżne, czasem wydawałoby się dobre postaci, czasem wydawałoby się powoduje dobre zdarzenia, tak jak zrobił to z Ewą w raju, ale to był fałsz, to była nieprawda i musiał po upływie długiego czasu przyjść właśnie Gabriel, aby zwiastować, że to, co zepsuł szatan poprzez skuszenie Ewy, zostanie naprawione. I znowu czym? Słowem Pana Boga. Bo Jezus to przecież Słowo Boże, wcielone Słowo Boże. I to On nas zbawił. A Pan Bóg w raju po grzechu Adama i Ewy od razu przepowiedział szatanowi klęskę ostateczną, całkowitą. Zapowiedział, że słowo, które on kiedyś w historii wypowie, pokona go, zwycięży go i już nie zostanie on przy swojej władzy, bo tak mu się wydaje, że ma władzę. Przypomnijmy sobie zachowania ludzi opętanych, kiedy Jezus otwierał swoje usta i wypowiadał słowa. Nie mogli tego ścierpieć, nie mogli tego zdzierżyć. I z krzykiem opuszczali opanowanych przez siebie ludzi. Bo to Słowo Boże, nad którym czuwa Gabriel, ma wielką moc. My czasem bywamy bardzo poranieni właśnie przez grzech, właśnie przez zło. Czynimy grzech i on czasem sprowadza na nas różnego rodzaju cierpienia. Jak sprowadził cierpienia duch, który opanował Sarę i dopiero trzeba było interwencji kolejnego archanioła, w tym przypadku Rafała, który tłumaczy się jako Bóg uleczy i sytuacja w jej życiu i w życiu Tobiasza również wróciła do właściwej normy, do tego, co powinno być według woli Pana Boga. I On również poprzez naszych aniołów stróżów czuwa nad tym, aby nasze dusze, które w sakramencie pokuty zostają oczyszczone przez Jezusa, uzdrowione, a właściwie to ożywione na nowo. Bo jak wiemy, grzech ciężki niszczy w nas, a właściwie zabija życie Boże. I to życie Boże zostaje przywrócone przez Jezusa Chrystusa w przebaczeniu, kiedy kapłan wypowiada również bardzo mocne i ważne słowa w imieniu Jezusa. Ja odpuszczam Tobie grzech, potem idź w pokoju. Rafał stara się czuwać, aby to nawrócenie człowieka szło w dobrym kierunku, aby ono było prawdziwe. Oczywiście tu zawsze my możemy z powrotem, tak jak Ewa w raju, namieszać. My możemy naszymi kolejnymi nieposłuszeństwami wobec Pana Boga znowu wprowadzić zamęt, znowu wprowadzić nieporządek. Ale tutaj zapewne Rafał wstawia się za nami u Boga, aby sytuacja naszego życia, naszej duszy została uleczona, uzdrowiona. Nad tym wszystkim jednak niczym klamra jest ten archanioł pierwszy, Michał. Bo jak on oczyścił niebo z szatana na początku, tak jak słyszeliśmy przed chwilą w Apokalipsie, on kiedyś na końcu świata z podległymi mu aniołami doprowadzi do tego, że szatan poniesie ostateczną klęskę, a ludzie przejdą, ci, którzy się zbawią, do wiecznego szczęścia, gdzie wraz z tymi archaniołami będziemy żyć razem z Bogiem, gdzie Bóg będzie mocą swojego słowa sprawiał nam niewypowiedzianą radość, gdzie Rafał, można by powiedzieć, będzie wtedy chyba odpoczywał. No bo już tam w niebie uleczenia nie będziemy potrzebowali. Natomiast Gabriel będzie zapewne powtarzał, mnożył te przepiękne, napełnione mocą miłości Pana Boga słowa. Bo my tam będziemy się właśnie z tego cieszyć. W obecności aniołów. Tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, że wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Pan Jezus też wspominał o aniołach i o wszystkich aniołach. Przecież mówił, jeżeli chodzi o dzieci, że ich aniołowie nieustannie wpatrują się w oblicze Boga. Anioł mówił i prosił, aby was przesiać jak ziarno. Aniołowie to świat niewidzialnych duchów, które wspomagają, można by tak powiedzieć, Pana Boga. A właściwie tyle wspomagają, co przedłużają działalność Słowa Mocy Bożej w świecie, a szczególnie w świecie nas jako ludzi, w świecie człowieczeństwa każdego z nas, aby to człowieczeństwo było i stawało się takim, jakie zaplanował, jakie chciał i chce mieć sam Bóg Stwórca. Dlatego my na co dzień nie zapominajmy o aniołach. Módlmy się, prośmy ich o wstawiennictwo. Ta modlitwa, którą każdego z nas mama nauczyła, Aniele Boży, stróżu mój, teraz zapytajmy się, czy myśmy o tej modlitwie przypadkiem nie zapomnieli. Bo to jest ta modlitwa poprzez aniołów zanoszona do Boga. W tej modlitwie prosimy, przepraszamy i chwalimy Pana Boga poprzez anioła. On nam jest dany jako opieka, jako ochrona, jako podpowiedź Pana Boga do dobrego życia. I ponieważ dzisiaj czcimy tych trzech najważniejszych archaniołów i szczególnie Michała w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy my, nasze rodziny, miasto, nasz kraj, świat, ucieknijmy się teraz do Jego opieki i na zakończenie tego rozważania pomódlmy się do Niego znaną nam modlitwą. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Kogo Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, co zastępuj szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przez świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przedstawmy teraz Panu Bogu nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby pod opieką świętego Michała Archanioła był mocny wiarą pasterzy i całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i wszystkie narody, aby święty Gabriel Archanioł był dla nich najlepszym zwiastunem trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci i ludzi młodych, aby święci aniołowie strzegli ich dusz od zgorszenia i wszelkiego niebezpieczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby święty Rafał Archanioł był dla nich wsparciem i przyjacielem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby święci archaniołowie wprowadzili ich do raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, aby święci archaniołowie towarzyszyli nam nieustannie na drogach naszego życia. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który kierujesz niebem i ziemią, w doskonałej harmonii dajesz nam swoich świętych aniołów jako przewodników. Spraw łaskawa, weźmy przy ich pomocy, idąc przez doczesność, pomnażali chwałę Twojego imienia i kiedyś osiągnęli zbawienie.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjął ofiarę moją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś dzięki wstawiennictwu aniołów łaskawie ją przyjął i doprowadził nas do wiecznego zbawienia przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Lutuj wzrastał w miłości, a razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Lucynie, Andrzeju, Marcinie, Wiesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
3: Przez Chrystusa

Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawienia.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który kładzie żyje świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystyczną pod opieką Twoich aniołów czynili postępy na drodze zbawienia przez Chrystusa.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
4: Hyundai.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
8: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
9: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
10: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
11: Po reklamie.
12: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
13: Informacje z życia Kościoła.
14: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież zakończył wizytę we Francji. Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju od wyboru na stolicę Piotrową, Leon XIV odwiedził m.in. Paryż i Lourdes. Ostatnim godzinom jego pobytu towarzyszył wielki entuzjazm Francuzów. O szczegółach Stefan Folzer.
15: Na ulicach mes papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.
14: Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę pojedzie do Bobowej i Starego Sącza. Chętni mogą się jeszcze zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie również spotkanie z ksieni klasztoru sióstr Klarysek.
16: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze Chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także kościół świętej Zofii, galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z ksienią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
14: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska. 3 października o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót będzie około 18.30. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 694 451 403. Do 5 października przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. Odbędzie się ono 7 i 8 października w arenie Jaskółka w Tarnowie. To spotkanie ewangelizacyjno-profilaktyczne, którego celem będzie wsparcie młodych ludzi w mierzeniu się z brakiem przebaczenia oraz w zrozumieniu takich podstawowych pojęć jak pojednanie, przebaczenie sobie i bliźniemu. Zapisy przyjmowane są przez internetowy kwestionariusz. Wydawnictwo Promyczek z Nowego Sącza zachęca dzieci do oglądania serii 12 filmów animowanych Brat Franciszek. Produkcje przybliżają w wesoły i zabawny sposób najważniejsze prawdy wiary katolickiej. Jeden z odcinków poświęcony jest modlitwie różańcowej, mówi ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek.
0: Pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby ktokolwiek spróbował wyjaśnić dzieciom, na czym polega modlitwa różańcowa. Co to znaczy, żeby rozważać daną tajemnicę i w tym czasie odmawiać dziesiątkę różańców. To dla mnie jest niesamowite, że właśnie Amerykanie wpadli na taki pomysł i wydaje się mi, że w sposób bardzo zrozumiały dzieciom o tym opowiadają.
14: Seria Brat Franciszek jest dostępna w serwisie vod.promaczek.pl. Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu w czwartek o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. To najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki z librettem ojca Andrzeja Zająca. Wstęp jest wolny. Organizatorami wydarzenia są prowincja świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemie zakonu braci mniejszych konwentualnych i fundacja Brat Słońce. Partnerem głównym jest województwo małopolskie, patronat medialny. Sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Utwór ukazuje duchową przemianę świętego Franciszka z Asyżu od poszukiwania zewnętrznego piękna po otrzymanie światłych oczu serca, pozwalających widzieć w drugim człowieku brata, a w stworzeniu ślad Boga. Libretto łączy poetycką modlitwę franciszkańskie uwielbienie oraz fragmenty z książki autorstwa ojca Andrzeja Zająca, Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, prowadząc słuchacza ku przesłaniu pokoju, wolności i nadziei. Przypomnę, 1 października o 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. Wstęp jest wolny.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.

0: Balaj.
1: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że Ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplucwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka, wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana. A On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin. Trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
1: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Vivat Jezus!
0: Totus tus!

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
10: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia: Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy Państwa w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj zatrzymamy się na 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ojcze Waldemarze, ten rozdział opisuje dwa wydarzenia z życia Izraelitów. Rok szabatowy i rok jubileuszowy. Czy może nam ojciec wyjaśnić, czym były owe lata i jakie było ich znaczenie dla Izraelitów?
3: Istnieje w prawie pojęcie wydarzenia cyklicznego. Stosowane na przykład do niektórych obchodów, demonstracji, które odbywają się w rocznice, czy przy okazji systematycznie powtarzających się okoliczności. Więc jeśli byśmy chcieli mówić o tych jubileuszach jako o wydarzeniach, no to właśnie w kategorii tych wydarzeń cyklicznych. To jest jakby pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, które też trzeba zrobić. Przepisy w idealnej rzeczywistości opisują relacje prawne między osobami. Ale wiemy, że świat nie jest idealny. Więc najczęściej jest tak, że przepisy prawne opisują pewną sytuację idealną, za którą rzeczywistość próbuje nadążać i te próby mają bardzo różne skutki. To znaczy, czasem się udaje, a czasem nie. Jeśli chodzi o owe obchody jubileuszowe, to musimy mieć świadomość, że nie mamy żadnych konkretnych świadectw mówiących o tym, że kiedykolwiek jubileusz w formie opisanej w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej udało się obejść. Tak, żebyśmy się nie zbulwersowali, że tak było, to pomyślmy sobie, czym z założenia są tak zwane lata jubileuszowe obchodzone na podstawie decyzji Stolicy Świętej? A co się wtedy tak naprawdę dzieje w Rzymie? Bo to najczęściej w historii o Rzym chodziło, teraz się próbuje trochę rozproszyć te obchody jubileuszowe po całym świecie, ale Rzym i tak pozostaje jednak wtedy punktem centralnym. No, w teorii celebrujemy zbawienie, a w praktyce odchodzi masowy handel dewocjonaliami i oszukiwanie na składzie potraw w masowej gastronomii Rzymu. Więc musimy podobne założenia przyjąć, jeśli chodzi o owe jubileusze, o których czytamy w Kapłańskiej 25. Więc zasadniej, no, najwyższej w świecie mądrzej będzie spytać o intencje prawodawcy, niż o to, co się wtedy naprawdę działo. Powiedzieliśmy o tej cykliczności obchodów i ona nie jest przy okazji, tylko idea owego cyklu jest wpisana w samą naturę tych obchodów jubileuszowych. Mówiąc prościej, mówi się o nich, żeby czasowi nadać pewien rytm. Dlaczego wiemy, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, jaki jest dzień miesiąca? Jak ktoś głębiej pogrzebał, to wie, który to jest dzień roku. Bo wprowadziliśmy takie umowne odcinki czasu, które nadają czasowi rytm tygodniowy, miesięczny, roczny. I utrzymanie tego rytmu chodzi w kalendarzu. Obchody jubileuszowe też mają na celu przede wszystkim zrytmizowanie czasu. Żeby lata nie śmigały nam przed oczami jak wagony niekończącego się składu kolejowego. Ja pamiętam z dzieciństwa takie bardzo długie pociągi, które miewały około kilometra. Z tych wagonów było naprawdę bardzo dużo. Więc żeby z tego się nie zrobiła jakaś jednorodna masa, to co robimy? Tworzymy krótkie odcinki, takie policzalne, takie uchwytne dla naszej świadomości, żeby nam dni nie przeleciały między palcami, to je układamy w tydzień. No ale co z latami? Skoro siódemka stała się podstawą rachuby czasu, wynikającą z kalendarza księżycowego, no to wtedy rozciągnijmy tę miarę siódemkową na lata. A więc 7 lat w ramach jednego cyklu. Ale co to jest 7 lat? Wobec wieczności, tak? Więc dobudowano jeszcze jedno piętro tej hierarchii cykli.
2: 7 razy 7.
3: 7 razy 7. I w ten sposób mamy tę strukturę lat jubileuszowych w rachubie, o której mówimy przy okazji 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pamiętajmy, że ten wybór ma swoje konsekwencje, które się biorą z tego, co przyjęliśmy za miarkę. Miara tygodniowa powiązana jest z ideą szabatową, z ideą naśladowania w działaniu ludzkim działania Bożego, tego upodabniania się do Boga, które jest utożsamione z uświęcaniem się.
2: Dziękuję za takie przedstawienie bardzo obrazowe tej cykliczności. I może właśnie tego odpoczynku bym chciała dotknąć. Czy możemy powiedzieć, że te przepisy uczyły Izraelitów, ale też uczą nas zaufania Panu Bogu? I pytam o to w kontekście plonów szóstego roku, które miały wystarczyć na 3 lata.
3: Jak pamiętamy, jeśli chodzi o mannę, jej zawsze było tyle, ile było trzeba. I to rozumienie, które Pani proponuje, właśnie idzie tym tropem. Jest to myślenie jak najbardziej zasadne. O to też chodzi w tej idei roku szabatowego. Ale jest też idea przynajmniej tak samo ważna, jeśli nie ważniejsza. To nie my decydujemy, kiedy Ziemia rodzi, a kiedy wypoczywa, kiedy pracuje, a kiedy wypoczywa. Dlaczego nie my decydujemy? Bo to nie jest nasza ziemia. A więc oprócz tej idei zaufania Bogu, że Bóg zadba o to, żeby było tyle, ile
2: zatroszczy
3: trzeba.
2: Zatroszczy się o nas.
3: Jest jeszcze ta myśl, żebyśmy się nie poczuli
2: właścicielami,
3: absolutnymi panami. Bo tu jest ktoś inny panem. Ktoś inny jest właścicielem ziemi. Ktoś inny decyduje o rytmie, w którym świat funkcjonuje.
2: Czyli jest to też nauka pokory.
3: Też.
2: Dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchaczy.
3: W Księdze Wyjścia, 21 rozdział, werset 2, określony jest czas obowiązywania umowy kupna hebrajskiego niewolnika. Wydawać by się mogło, że w Księdze Kapłańskiej w 25 rozdziale, w wersecie 40, ta norma się powtarza, ale są drobne różnice. Zwróćmy uwagę, na czym te różnice polegają i co z nich wynika.
2: A gdyby chcieli się Państwo z nami podzielić swoimi odkryciami, to można do nas pisać na adres biblia.krokpokroku@radiowarszawa.com.pl. zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy również do wspierania radia. To radio gra dla Państwa i w dużej mierze dzięki Państwu. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
2: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
2: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy

0: Mieliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów, katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillot z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
0: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Jasnogórska Matko Kościoła, Królowa Aniołów, Stolica Mądrości. Zatrzymujemy się w tej godzinie apelu przed Twoim wizerunkiem i obliczem Twego Syna. Jako społeczność Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz we wspólnocie sióstr benedyktynek, samarytanek od Krzyża Chrystusowego i we wspólnocie pielgrzymów obecnych tutaj na apelu i łączących się z nami, aby wypraszać wraz z Tobą dary Ducha Świętego dla naszego codziennego świadectwa wiary, do odwagi w posłudze myślenia i codziennego świadczenia o religijności polskiego narodu. Zdajemy sobie bowiem sprawę z aktualności słów, które wypowiedział Jan Paweł II w czerwcu 1987 roku dla społeczności katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uniwersytet jest jakimś odcinkiem walki o człowieczeństwo człowieka poprzez siłę prawdy i stojącego na jej służbę wysiłku ludzkiego umysłu. Uniwersytecie, służ prawdzie. Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności. Służąc wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu. Dzisiaj w dobie sztucznej inteligencji, wraz z masowym rozwojem informacji i technologii, rodzi się bowiem pokusa oddzielenia rozumu od poszukiwania prawdy. Jeśli jednak rozum oddali się pewnego razu od podstawowego ukierunkowania na prawdę, wtedy zaczyna tracić właściwy kierunek i orientację. A wynikający stąd, jak zaznaczył Ojciec Święty Benedykt XVI, relatywizm prawdy rodzi kamuflaż, za którym mogą kryć się nowe zagrożenia dla autonomii instytucji uniwersyteckich. Maryjo, na progu nowego roku akademickiego pragniemy z Twoją pomocą odkrywać źródła prawdziwej mądrości i prawdziwą wielkość i godność osoby ludzkiej. Kto bowiem odkrywa prawdę objawioną w Jezusie Chrystusie, nie zatrzymuje jej dla siebie. Konieczne jest jej przekazywanie innym, aby zdobywali nowe motywy życia i nadziei. Dlatego na zakończenie naszego zawierzenia, wsłuchując się w słowa Benedykta XVI o pilnej potrzebie wychowania, odczytujemy naszą prośbę. Kiedy dochodzi do podważenia podstaw wychowania i zaczyna brakować zasadniczych pewników zapotrzebowania na prawa Boże i wartości z Bogiem związane, daje to o sobie znać w naglący sposób. Odczuwają to nie tylko ludzie odpowiedzialni za kształcenie i wychowanie, ale również ludzie młodzi i dzieci, którzy nie chcą być pozbawieni sami sobie w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Dlatego prosimy, Matko, Nauczycielko i Wychowawczyni, uproś nam łaskę wierności prawdzie i Boże błogosławieństwo w trudnej i odpowiedzialnej misji kształcenia i wychowania kolejnego pokolenia Polaków. Bądź z nami w każdy czas.
1: Księdzu arcybiskupowi Wacławowi Depo dziękujemy za dzisiejsze rozważanie apelowe i pragniemy, stojąc przed naszą Matkę, polecać Bogu naszego arcybiskupa, metropolitę częstochowskiego oraz cały Kościół wraz z papieżem Leonem XIV, jego pielgrzymkę do Francji. Modlimy się również za cały Episkopat Polski, za naszą ojczyznę, za wszystkich, którzy rządzą naszą ojczyzną. Prosimy o pokój w naszych sercach, pokój w naszej ojczyźnie oraz na całym świecie. Modlimy się za zakon Paulinów, za stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium, polecając ojca generała Beniamina Bąkowskiego. Modlimy się za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę. W sposób szczególny polecamy pielgrzymów z miejscowości Nowa Wieś, z miejscowości Pielgrzymowice, z miejscowości Wiśniewo, pielgrzymów z Opatówki, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, także pielgrzymów z miejscowości Tychy. Są pośród nas także siostry benedyktynki, samarytanki, które dziękują za setną rocznicę istnienia swojego zgromadzenia i proszą o dalszą opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo dla ich dzieł apostolskich, prosząc również o nowe powołania. Modlimy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych, polecamy dobrodziejów Jasnej Góry, polecamy wszystkich polecanych w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. W 35. dniu peregrynacji świętego obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Polanica Zdrój, parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Rozważać będziemy tajemnicę odnalezienia Chrystusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota, przepraszam, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Polecamy także wszystkich zebranych tu przedstawicieli oraz cały Uniwersytet imienia Długosza w Częstochowie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
0: Pielgrzymując po ziemi francuskiej, Ojciec Święty Leon XIV przypomniał o dwóch bardzo zasadniczych sprawach. Że kształt dzisiejszej Europy jest nie do pomyślenia bez odniesienia się do fundamentu chrześcijaństwa. I że również świat uniwersytecki jest nie do pomyślenia bez Kościoła, który był pierwszym założycielem tych źródeł mądrości i wiary. Dlatego prośmy Maryję, abyśmy zawsze umieli łączyć rozum, mądrość i łaskę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawiony. Krzysztof Borowiec. Na początek dzisiejszego programu najbardziej znana anegdota związana z legendarnym filarem czerwonych gitar, Krzysztofem Klęczonym. Swoją przyszłą żonę muzyk poznał 19 stycznia 1965 roku w sopockim Grand Hotelu. Zdarzyło się to już po pierwszym oficjalnym koncercie czerwonych gitar. Alicja miała wówczas niespełna 20 lat. Krzysztof kilka dni wcześniej skończył 23. Dziewczyna, nazywana przez przyjaciół Bibi, siedziała przy stoliku w towarzystwie swojego chłopca. W pewnym momencie jej dobry znajomy, Jerzy Szaciło, pod mało istotnym pretekstem odciągnął ją od partnera i przedstawił niezwykle zainteresowanemu, a zarazem mocno onieśmielonemu Klęczonowi. Tak to się zaczęło. Przyszły pierwsze randki, a zakochany gitarzysta bardzo chciał podarować Alicji piosenkę. Pragnienie zaczęło przybierać kształt przed pierwszą sesją nagraniową dla Polskiego Radia w Warszawie w maju 1965 roku. Jerzy Kosela, ówczesny lider zespołu, tak to wspomina. Nasz zespół zatrzymywał się tradycyjnie w domu chłopa, a ja zamieszkałem w jednym pokoju z Krzyśkiem Klęczonym, żeby coś pokombinować. On miał to i owo gotowe, więc wieczorami przy gitarze próbowaliśmy zrobić z tego piosenki. Kosela miał w swoim notesie opisany, a zauważony w Gdyni widok spacerującej nad morzem ładnej dziewczyny, za którą biegł pies z gazetą. Prosty, ale z fabułą tekst, dość łatwy do zapamiętania, a do tego padająca w ucho melodia z beatlesowskim sialalalala. Nic zatem dziwnego, że nie tylko młodzież pochwyciła piosenkę Historia jednej znajomości i tak już zostało. Alicja zawsze uważała, że jest to piosenka napisana dla niej, bo miała psa, który nosił za nią gazetę. Z kolei Jana Kras-Kosela, żona Jerzego, tak rzecz ujmowała. Bibi Klęczonowa twierdzi, że to przecież kompozycja Krzyśka, więc powstała z myślą o niej. Ja się droczę, że tekst napisał Jurek, więc to nasza historia, chociaż wcale tak nie było i z całą pewnością mogę powiedzieć, że ta dziewczyna z psem to nie ja. Należy więc przyjąć, że postać z piosenki to wielka miłość Krzysztofa Klęczona, która półtora roku później została jego żoną. Ślub odbył się 25 grudnia 1967 roku w południe w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku, a 6 godzin później w Katedrze Oliskiej. Oto czerwone gitary w kompozycji Krzysztofa Klęczona, Historia jednej znajomości.

Kiedy Krzysztof Klęczon odszedł z czerwonej gitary, chciał udowodnić, że potrafi odnieść sukces samodzielnie. Tak powstał zespół Trzy Korony. Jednym z najważniejszych utworów nowej grupy był Nie przejdziemy do historii. Paradoks polega na tym, że piosenka o takim tytule stała się jednym z najbardziej pamiętnych utworów w jego dorobku. Autor tekstu, Andrzej Kuryło, wspominał później, że pierwotnie pisał go z myślą o zupełnie innym zespole, a w tekście ukryte były odniesienia do Beatlesów i Rolling Stonesów. Po latach wielu słuchaczy odbierało ten utwór jako rodzaj artystycznego manifestu Klęczona, jako próbę pokazania, że nie chce być jedynie byłym członkiem czerwonych gitar. A zatem nie przejdziemy do historii.

przed sobą świat piękniejszy, lepsze dni. Gorąco wierzył w to, że Ameryka zapewni ukochanemu dziecku godniejsze życie niż socjalistyczna Polska. Zanim jednak Natalii przyszła na świat po tamtej stronie Atlantyku, jej rodzice wraz z córką Karoliną opuścili Polskę z nadzieją w sercach. Artysta tuż przed wyjazdem tak się wypowiadał. Tutaj w Polsce osiągnąłem już szczyt. Nade mną jest już tylko sufit. Wiem, że będzie trudno, ale trzeba zakasać rękawy i zacząć. Żona Krzysztofa Kręczona, Alicja, tak po latach o tym mówiła. Były to czasy gierka i jakoś ludziom nieraz udawało się wyjechać z tego kraju. Tak znaleźliśmy się w Chicago, płynąc batorym do Montrealu. Ten transatlantycki rejs odbył się w maju 1972 roku. Wcześniej, 18 kwietnia, Krzysztof Kręczon wystąpił z koncertem w sali kongresowej, gdzie pożegnał się z publicznością i estradą. Ameryka jednak nie stała się dla artysty ziemią obiecaną. Dość szybko zaczął grać w klubach, ale różowo nie było. Tak naprawdę muzykowanie było tylko dodatkiem do innych prac, jakie Kręczon wykonywał, będąc między innymi taksówkarzem i introligatorem. Przyjście na świat w 1973 roku Jackie Nathalie, bo takie imiona jej nadano, było dla artysty w pełni dojrzałym ojcowskim przeżyciem, stąd też i twórcza wena, jaką narodziny dziecka w nim wyzwoliły. Krzysztof Kręczon uwielbiał dzieciaki. Sporo koncertował na rzecz polskich dzieci. 25 lutego 1981 roku podczas powrotu z jednego z takich koncertów w chicagowskim klubie Milford uległ wypadkowi samochodowemu. W jego wyniku 6 tygodni później zmarł. Oto Natalii, piękniejszy świat.

Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką poprawioną. Krzysztof Borowiak.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, zapraszam na folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. W naszym programie będziemy grać muzykę folkową, oczywiście jak najbardziej. Nie będzie jeszcze głosowania, bo nie mogę sobie jakoś poradzić z technicznymi trudnościami, no ale myślę, że zaprezentuję Państwu ciekawe zespoły i ciekawe utwory. Zaczynamy dzisiejszy program od wizyty w okolicach Brzeska, bo będzie kapela ludowa krakowiacej ziemi brzeskiej. I tak najpierw usłyszymy wściekłą Polkę w ich wykonaniu. Zagraj mi Mizera. Później będzie krakowiak Wiązek, po nim Polka bez taktu, potem będzie Walczyk, Słoneczko na zachodzie i na koniec krakowiaki. Te wszystkie utwory pochodzą z płyty nagranej, w zasadzie z nagrań, bo to płyta to duża sprawa, duże słowo, z 2021 roku. Posłuchajmy ich zatem.

Podbrzeska w naszym programie przenosimy się do Łącka, czyli będzie granie po góralsku, ale to takie góralskie granie, które sporo ma wspólnego z sąsiednią grupą etnograficzną, czyli z Lachami. Przez to ma niezwykłe, niespotykane brzmienie i bardzo ciekawą instrumentację. I tak górale łączcy najpierw nam zaprezentują hej, kosiosz łąkę kosił, później hej, nie pojadł orać, potem będzie przy bystrym potocku, no to myślę, że co bo niektórzy będą w stanie śpiewać z nimi. Następnie usłyszymy z tamtej strony górecki. No a spotkanie z góralami łąckimi zakończymy utworem A w tos tutaj śpiewa.

Z Łącka do Nowego Sącza się przeniesiemy, bo posłuchamy grupy Sądeczoki. Sądeczoki to jedna z kilku grup działających w Nowym Sączu, w samym mieście. No i oni będą nam towarzyszyć z muzyką pochodzącą z płyty Jedną Dolinecką. I tak na początek usłyszymy utwór tytułowy, czyli Jedną Dolinecką. Po nim będzie Krakowiak, potem Polka Sądecka, później Tramel Polka, aż w końcu zaśpiewają nam Zagroj Mi Muzycko.

Na koniec dzisiejszego programu chciałem Państwu zaprezentować płytę, która była wydana w związku ze stuleciem Związku Podhalan w Polsce. To jest płyta, na której nagrali swoje interpretacje muzyki członkowie grupy Syćko Gro i ich przyjaciele. Płyta zawiera prezentacje różnych tradycyjnych instrumentów, ale też bardzo ciekawe granie. Zaczniemy utworem Ej, kiemy się tu ześli. Później będzie Hej, Janicku, serdecko. Potem, myślę, bardzo ciekawy wiersz Poseł Gorol w Doliny. No i skończymy nutą duchową Ojczyzna jak matka. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą folkową listę przebojów. Mam nadzieję, że Państwa dobrze do tej niedzieli nastroje. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z Wami Andrzej Zarych.

Wołaj ty, orle, królu ptoków, w ojcyźniany herbie, kiedy ja mógł tak wysoko podskoczyć do ciebie i pofurgać razem z tobą, jak pod niebem chmurka, i wytargać swego skrzydła za kapelusz piórko, i nosić go zycie całe, nosić zawdy hyrnie, co byś ptoku mój herbowy bywał ino przy mnie, co byś tocył górne kręgi dumnie i wysoko, co byś cuwał nad narodem, nie spuszczał go złoka. Hej, co byś warląd nie potracił, gdyby tak być w ciało, a ozbijoj kruków stada, co chcą dziubać polskie ciało.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.